daleko jest brzask.

przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam więc.

słychać i czuć. W rytmie zachodów, w słowach kamieni, w spojrzeniu ptaków, w mowie przestrzeni rodzi się spokój, mówią, po jednym roku leczą się myśli.

0: Radio Złote Przeboje 90 FM.
1: Radio Złote Przeboje.
2: Sorry.

0: 4 wesela i pogrzeb. Witamy Państwa o poranku. Nie wiemy, jak tam po drugiej stronie radio odbiorników. My się weselimy, gdyż dzień środkowy nastał, a wiadomo, że od środy to już potem z górki do weekendu. I witamy na pełnym uśmiechu. Iwona Barańska, Piotr Jaworski.
1: Dzień dobry.
0: Piotr Jaworski. Dzień dobry. Tomek Tworkiewicz. Sprawdzamy, słychać nas? Słychać. Słychać. No to za chwilkę Was zaprosimy na wiadomości o 6.
2: Autopromocja.
3: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
2: Sprawdzimy, co czytać sobie i dzieciom.
3: Powiemy o kolejnej edycji kampanii Tata też czyta.
2: Przypomnimy, w jaki sposób czytanie książek działa na mózg dziecka i dorosłego.
3: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Słuchaj już dziś po 10 i dowiedz się.
2: Autopromocja.
4: Punktualnie godzina 6 w kalendarzu, dzisiaj 10 czerwca i to jest środa, a w radiu Złote Przeboje. Wiadomości. Iwona Barańska.
5: 3700 na rękę. To ma być nowa płaca minimalna. Burze przeszły przez Polskę. Najbliższe dni też mają być deszczowe. Piłkarski świat czeka na pierwszy gwizdek Mistrzostw Świata. 4950 zł brutto ma wynieść w przyszłym roku płaca minimalna. To na rękę 3704 zł. Takie są plany rządu. Wzrośnie też płaca w budżetówce, obiecuje premier Donald Tusk.
6: Chcielibyśmy więcej, ale na dziś ta propozycja to jest 3%.
5: Na razie to jest nieprzesądzone. Rząd będzie rozmawiać o tych propozycjach z Radą Dialogu Społecznego. Kolejny dzień z ulewnym deszczem i burzami. Padać będzie przynajmniej do końca tygodnia. Ma to jednak swoje dobre strony. Taka pogoda służy lasom, mówi Paweł Staniszewski z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
7: Uwilgotni się wierzchnia warstwa gleby i zagrożenie pożarowe do końca tygodnia będzie już zdecydowanie niższe.
5: Najbliższe deszcze nie poprawią jednak znacząco sytuacji hydrologicznej. Przez niewielkie opady wiosną w kraju cały czas panuje susza. Senator Monika Piątkowska została wspólną kandydatką Koalicji Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego na prezydenta Krakowa. Ogłosili to Donald Tusk i Władysław Kosiniak-Kamysz.
6: Jest kandydatką wyśmienitą.
8: Monika, no wow, widać, że masz tą determinację i ten wybór i twój plan dla Krakowa, poważnego, odważnego, znamy od lat.
5: Wybory w Krakowie odbędą się prawdopodobnie we wrześniu, po tym jak niedawno mieszkańcy odwołali w referendum dotychczasowego prezydenta miasta Aleksandra Miszalskiego z Koalicji Obywatelskiej. Już jutro wieczorem rusza wielkie święto piłki nożnej. W USA, Kanadzie i Meksyku rozpoczną się Mistrzostwa Świata. Niektórzy pojechali na mundial po raz pierwszy w historii. Uzbekistan, Jordania czy Republika Zielonego Przylądka, która wczoraj dotarła do swojej bazy, mówi jej trener Bubista.
9: Pierwszym celem jest pokazanie naszego kraju światu, naszej kultury, muzyki, a także naszego futbolu. Wiemy, że jesteśmy mali, ale chcemy pokazać, że możemy rywalizować na najwyższym poziomie.
5: Mecze będziemy oglądać od 18 do 6 rano polskiego czasu. Mecz otwarcia Meksyk-RPA jutro o 21. Polska reprezentacja, przypomnijmy, w tym mundialu nie zagra.
3: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Złote Przeboje w drodze.
10: Na początku dnia zaglądamy do Jawora, bo dziś o poranku ruszy tam układanie asfaltu na remontowanej ulicy Krzywoustego. Dlatego będzie problem z wyjechaniem samochodami z okolicznych garaży. Mam nadzieję, że macie je teraz w innym miejscu. Szerokości.

0: Legnicy.
1: Po wczorajszym deszczu nad miastem nadal mamy chmury i tak zostanie w zasadzie przez cały dzień. Na pewno do południa, a po godzinie 15 z powrotem pojawią się nad naszym miastem deszczowe chmury i popada. Będzie to deszcz przelotny, momentami może być intensywny, a w przerwach między deszczem jest szansa na przejaśnienia.
0: Radio Złote Przeboje 90 FM. To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry.
2: Dzień dobry, dzień dobry. Po szóstej, uwaga, uwaga, przejedziemy się na rowerze nago i pod prądem.
3: Ała, po szóstej też. Ała. Z okazji 40 urodzin serialu 7 życzeń wymienimy swoje życzenia, zaczynając od słów Hator, Hator, Hator. Radio Złote Przeboje na dzień dobry. Gra zespół Pet Shop Boys o poranku. Opowiadałem wam, jak swego czasu byłem na koncercie? Nie? To może nie, zacznę. Nie, ale nie, bo już zaczynają śpiewać. Za 3, 2, 1.

0: piosenka ze słowem summer, czyli lato w tytule zawsze cieszy, zwłaszcza w polskich warunkach klimatycznych. Ace of Base nam zagrał w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry, 6:10 na zegarach. Mamy środę, 10 dzień czerwca i zerkamy teraz w stronę kalendarza.
1: Dzisiaj obchodzimy Międzynarodowy Dzień Elektryków oraz bardzo ciekawe święto, Światowy Dzień Jazdy Nago na rowerze.
2: No jest to naprawdę bardzo fajne święto, bo nikt dzisiaj mężczyznom nie zarzuci na rowerze braku obowiązkowego dzwonka.
0: Przepraszam.
1: Tak się pary,
0: co? Śmieszne.
3: A państwo, słuchacze, kochani, że tak zmienię temat, to jeszcze z dzwonkiem, czy już ubrani? Bardzo przepraszam za dosłowność, ale zadzwońcie i pochwalcie się. 22.
1: Nie drążmy już tego tematu.
0: Mamy jakąś piosenkę? Dajmy
3: dobrze,
0: szybciej.
3: Po prostu czekamy, gramy w Radiu Złote Przeboje.
2: Polska na Anglię.
3: O piłce nożnej gramy właśnie, bez złośliwości gramy, naprawdę. Pilat.

0: Jeśli nie z kowronkiem porannym, jeśli nie z smartfonem porannym, to saksofonem porannym wam przywaliliśmy w formie budzika. No i może się udało obudzić. Jerry Rafferty zagrał w radiu Złote Przeboje na dzień dobry, 19 po 6.
1: Chcieliśmy tutaj, to tak mówiąc wprost, powiedzieć: nie bądź trąba, słuchaj radia Złote Przeboje na dzień dobry. Beatlesi, rock and roll music, już za chwilę trochę rock and rolla o tej porze doskonale nam zrobiła. Później pojawi się Eddie Grant, a wy w tym czasie zróbcie poranną kawę.

0: chodź, idziemy do Alei Bielany. Jest tam Pipi Pończoszanka.
1: Mamo, a kto to Pipi?
0: Jak to kto? Moja ulubiona bohaterka z dzieciństwa. Najsilniejsza dziewczynka na świecie.
2: Od 1 do 13 czerwca możesz ją poznać w Alei Bielany. Statek Chopetosa, garderoba Pipi, naleśnikowe rzutki i więcej. W Dzień Dziecka i weekendy dodatkowe atrakcje. Wstęp wolny.
1: To może pójdziemy?
0: Już idziemy.
2: Odwiedź świat Pipi w Alei Bielany.
3: Gorąco w domu? Markizy Fakro ochronią przed nadmiernym nagrzewaniem. Skorzystaj z promocji do 15 czerwca. Szczegóły www.fakro.pl.
4: Co za dzień.
5: Co się stało?
4: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
5: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
4: Meliski?
5: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
4: Czyli to takie pastylki antystresowe?
5: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
4: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
5: Na mnie i na Meliski.
6: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
7: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
8: Reklama.

0: wtedy w Radiu Złoty Przeboje. Na dzień dobry śpiewa Eli Grant, co od razu robi się jakoś tak plażowo, wakacyjnie, a wakacje coraz bliżej, już 10 czerwca w kalendarzu. No i my o tej wczesnej porze o 6.29 sprawdzamy poziom wybudzania Polski ze snu. 22, 4, 4 i 3, 0.
1: Ja już drodzę do pracy.
0: O.
1: Na szczęście dzisiaj jest spokojnie na drodze, przynajmniej o tej godzinie, więc jestem bardzo grzecznym kierowcą. Pozdrawiam.
2: No wspaniale, grzecznego kierowcę oraz kierowniczkę poznaje się po tym, że nie przekracza prędkości podwójnej ciągłej oraz dopuszczalnego poziomu kortyzolu we krwi. Dziękujemy, polecamy. 22 4 4 3 0 to jest telefon dla spóźnionych na apel poranny, a my budzimy się największymi przebojami lat 80. i 90. No bo kto jak nie my, Desiree Les, Voyage, Voyage, 29 po 6.

0: promocja.
1: Wyjątkowe miejsce, niezwykły klimat i największe przeboje w nietypowych aranżacjach. Radio Złote Przeboje rozdaje podwójne zaproszenia na koncert Beata Kozidrak Unplugged. Zakochana w Lublinie. Wejdź do gry, wygraj i poczuj miłość od pierwszego brzmienia. Zgłoś się na złoteprzeboje.pl, odpowiedz na pytanie konkursowe i zdobądź złoty bilet na Zakochaną w Lublinie. Nie zwlekaj, najbliższa okazja na wygraną już dziś po 9:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Gorąco w domu? Markizy Fakro ochronią przed nadmiernym nagrzewaniem. Skorzystaj z promocji do 15 czerwca. Szczegóły www.fakro.pl.
4: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
5: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
8: To przy okazji zjesz z nami.
7: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
9: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
8: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
7: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
8: Ach, to tylko przy okazji.
7: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
10: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
0: Reklama. Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
11: Złote przeboje w drodze.
12: Na ulicy Poznańskiej w Legnicy możecie już jechać po nowym asfalcie, ale tylko na fragmencie od ulicy Rzeszotarskiej do granic miasta, bo wciąż trwają intensywne roboty na odcinku od ulicy Struga do Rzeszotarskiej. Trwa tam układanie asfaltu i budowa chodników.
1: Radio Złote Przeboje, 90 FM.
0: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: Znamy temat. Dzwońcie.
1: No, dzisiaj z okazji 40. urodzin serialu Siedem Życzeń. Pamiętacie, tam był taki czarny kot Rademenes, co to spełniał życzenia. I właśnie z okazji tej rocznicy wymienimy sobie o poranku swoje życzenia, zaczynając od słów
2: Hator, Hator, Hator.
1: No to ja zaczynam. Hator, Hator, żeby Polska wygrała mundial. Nie teraz, tylko tam kiedyś. Może dożyję.
3: Śmieszne. To moje Hator, Hator. Niech już będzie urlop.
1: One Hator.
4: Hator, Hator, niech w Polsce będzie w końcu kawałek porządnego lata.
5: Hator, Hator, Hator, niech między rowerzystami i kierowcami zapanuje pokój i miłość.
1: Niemożliwe.
5: Ha, ha, ha, Hator. A teraz wy, Hator, Hator, Hator, jakie macie życzenie? 22, 4, 4 i 3, 0 oraz adres poranek@złoteprzeboje.pl.
1: Zapraszamy, będziemy się wsłuchiwać w wasze życzenia. Za najciekawszy pomysł wyślemy wam złotą kawę porannego programu Radia Złote Przeboje. 22, 4, 4 i 3, 0.
0: Mamy temat. Dzwoń.

0: folk, podobno gatunek muzyczny numer jeden obecnie na polskich weselach. Nie wiem, dawno nie byłem. Bratanki w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry za 4 minuty 7, a teraz zaglądamy do studia wiadomości.
1: Nie widać końca konfliktu na Bliskim Wschodzie. Dziś znowu jest gorąco, jest wymiana ognia, są ostrzeżenia. Więcej szczegółów już za kilka minut w wiadomościach o 7.

0: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
1: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
0: TravistoFast i Travisto.
1: Aflofarm.

0: www.netto.pl i oddaj głos już dziś.
1: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w czerwcu bakalie bakal, jedynie 9,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni 14,99, a produkty do prania Persil tylko 39,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni 59,99. Netto, patent na tanie zakupy.
2: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
3: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofa.
4: Reklama. 10 czerwca w kalendarzu. Dzisiaj mamy środę, jest 7. Wiadomości radia Złote Przeboje. Iwona Barańska.
5: Kolejna eskalacja konfliktu i wymiana ognia na Bliskim Wschodzie. Wykonał blisko 100 odbiorów bez uprawnień. Fałszywy kominiarz stanie przed sądem. Po niemal pół wieku pociągi wracają w Góry Sowie. Na Bliskim Wschodzie znowu doszło do eskalacji. Amerykańskie siły przeprowadziły serię ataków na irańskie instalacje wojskowe w pobliżu cieśniny Ormus w odpowiedzi na zestrzelenie śmigłowca Apache. Iran nie pozostał dłużny, wystrzelił rakiety i drony w kierunku amerykańskich baz w Bahrajnie, Kuwejcie i Jordanii. Jordańska armia informuje o zestrzeleniu 5 irańskich pocisków. Przedstawiciel władz USA powiedział stacji CNN, że ataki mają być ostrzeżeniem dla Teheranu.
6: Słuchacie wiadomości w radiu Złote Przeboje.
5: Fałszywy kominiarz z Wielkopolski stanie przed sądem. Jest akt oskarżenia. 35-letni mieszkaniec Jarocina wykonał blisko 100 odbiorów kominiarskich, nie mając do tego uprawnień. Jak mówi Martin Halarz z Wielkopolskiej Straży Pożarnej, źle przeprowadzone przeglądy kominów lub ich brak mogą być bardzo niebezpieczne.
7: W konsekwencji dochodzi właśnie do pożarów, do zatrucia się tlenkiem węgla. Warto dodać, że większość ludzi ginie w pożarach nie dlatego, że pożar bardzo bezpośrednio strawił te osoby. Ludzie giną najpierw w wyniku zatrucia się dymami czy czadem.
5: Fałszywemu kominiarzowi grozi do 8 lat więzienia. Chińscy producenci samochodów zaostrzają walkę o polskiego klienta. Jak informuje Puls Biznesu, średnio ich auta są już o 25 tysięcy złotych tańsze od porównywalnych modeli zachodnich i azjatyckich marek. W pierwszych 5 miesiącach roku chińskie samochody odpowiadały za blisko 13% rejestracji nowych aut w Polsce. Po blisko 50 latach pociągi pasażerskie wracają w Góry Sowie. Pierwsze połączenia z Wrocławia do stacji Bielawa Jezioro i Bielawa Góry Sowie zostaną uruchomione już w najbliższą niedzielę. Inwestycja jest zakończona, ale łatwo nie było, mówi Mateusz Masłowski, dyrektor Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei.
8: Bardzo trudny wykonawczo, bo jest to linia trudna geometrycznie, bardzo mocny zakręt. Do tego mamy również bardzo duże różnice terenowe.
5: Prace pochłonęły 18 milionów złotych.
6: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Sport w 30 sekund.
9: Mateusz Stanicki, witam. Przed nami intensywne tygodnie dla naszych siatkarzy. Polacy rozpoczynają grę w Lidze Narodów i na początek w Chinach. Właśnie zaczyna się mecz z Kubą. Potem czekają się spotkania ze Słowenią, Japonią i Ukrainą. A w sumie będzie to w tym sezonie nawet 30 meczów, pod warunkiem, że będą walczyć o medale. Najważniejszą imprezą będą oczywiście wrześniowe Mistrzostwa Europy, w których będą bronić tytuł. A piłkarki reprezentacji Polski przegrały w Almelo z Holandią 1-3 w swoim 6. i ostatnim meczu dywizji A rozgrywek Ligi Narodów, które były jednocześnie eliminacjami Mistrzostw Świata 2027. Czerwone zanotowały w grupie 2 remisy oraz 5 porażek i spadły do dywizji B. Jest jednak dla nich jeszcze nadzieja na mundial. Na jesieni będą dwustopniowe baraże. Natomiast mundial mężczyzn rusza jutro i na początek Meksyk zmierzy się z RPA.
6: Radio Złote Przeboje. Złote Przeboje w drodze.
10: Do Lubina dojedziecie autobusem z kolejnych okolicznych miejscowości. Lubińskie przewozy pasażerskie uruchomiły linię 114, która dojeżdża do miejscowości Osiek, Pieszków, Raszowa, Karczowiska, Kochlice, Głuchowice i Wiercień. Przyjemnej podróży.

0: Gazeta w Legnicy.
1: Dzisiejszy poranek jest niewiele chłodniejszy, ale w ciągu dnia poczujemy różnicę, bo maksymalnie na termometrach zobaczymy tylko 20 stopni. Tyle będzie od godziny 11 do około 15. I też wczesnym popołudniem nad miastem pojawią się deszczowe chmury, ale będzie to przelotny deszcz. Popadać może jeszcze później wieczorem po godzinie 20.
0: Radio Złote Przeboje, 90 FM.
2: Dzień dobry, po 7 podpowiemy wam, jak dostać od nas zaproszenia na koncert Beata Kozidrak Unplugged, Zakochana w Lublinie.
3: Po 7 też zaprosimy was na premierowy odcinek serialu przyrodniczego Życie ssaków polskich. Radio Złote Przeboje, na dzień dobry, w dniu środkowym, czyli w środę, gramy Lady Punk, 4 po 7.

0: złoty bilet na Zakochaną w Lublinie.
1: Uwaga, uwaga, słuchacze radia Złote Przeboje, mamy ważny komunikat dla was. Mamy dla was podwójne zaproszenia na koncert naszej radiowej koleżanki.
2: Mówi Beata Kozidrak. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy radia Złote Przeboje.
3: Beata pozdrawia i zaprasza 31 lipca na Dziedzińcu Zamku w Lublinie. W pięknej scenerii odbędzie się wyjątkowe wydarzenie. Beata Kozidrak Unplugged, Zakochana w Lublinie, tak się nazywa ten koncert. Mm-hmm. A Radio Złote Przeboje ma właśnie dla was podwójne zaproszenia na to wydarzenie.
1: Żeby je zdobyć, musicie wejść na stronę złoteprzeboje.pl i tam napisać, który utwór Beaty najchętniej usłyszelibyście w wersji Unplugged i dlaczego. My na przykład bez prądu posłuchalibyśmy tego. Jesteś
3: Ależ to są przeboje. A wy, który utwór Beaty najchętniej usłyszelibyście w wersji Unplugged i dlaczego? Wejdźcie na złoteprzeboje.pl, napiszcie, zgłoście się do zabawy, no a my nagrodzimy te najciekawsze odpowiedzi. Złote bilety na Zakochaną w Lublinie Beatę do wygrania już dzisiaj o 9.30.
0: Złoty bilet na Zakochaną.

0: piosenka gorąca jak, no na pewno nie jak wiosna w Polsce. La Luna i Belinda Carlisle. I to jest piosenka, tu musimy powiedzieć, która powstała z nudów. Napisała ją producentka czekająca w studio na spóźniających się artystów. Tak to właśnie jest.
1: Ciekawe.
0: To jest radio Złote Brzeboje na Dzień Dobry. Jest 21 po 7.
1: A za 10 minut pojawi się ona, Krystyna Iwona, w najnowszym odcinku serialu przyrodniczego Życie ssaków polskich, a będzie to odcinek kończący rok szkolny. Polecamy.
2: To jest radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Ikony popu. Rocka. I disco. Mogą zamieszkać w Twoim telefonie. Wystarczy, że zainstalujesz aplikację Radia Złote Przeboje. To zajmuje ledwie chwilę i nic nie kosztuje. Pobierz, włącz, słuchaj i bądź z nami bez przerwy.
0: Autopromocja.
2: Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 136 100 zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
3: Gorąco w domu? Markizy Fakro ochronią przed nadmiernym nagrzewaniem. Skorzystaj z promocji do 15 czerwca. Szczegóły www.fakro.pl.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy!

0: i oddaj głos już dziś.
1: Renault. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
2: Widzę, że Hanie coś gryzie.
3: Komar. Zaraz część posmarujemy.
4: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
5: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
6: Już nie swędzi.
7: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.

0: Fentinit George Michael wspólnie w radiu Złote Przyboje na Dzień Dobry. No genialnie, za 28 minut będzie godzina 8. Idzie lato, wakacje, no i jakoś trzeba, kochani, połączyć koniec z końcem. Chodzi nam dokładnie o koniec roku szkolnego.
1: Oraz tak, wysokie oceny na koniec. Te dwa końce połączy dzisiaj ona, nasza nieoceniona Krystyna Iwona w kolejnym odcinku serialu przyrodniczego
2: Życie ssaków polskich.
3: Wśród młodych nadwiślańskich wielkie poruszenie. Nieopierzone właśnie odkryły teorię względności.
4: Oh my God, it's Albert Einstein.
3: Okazało się, że do następnej klasy zdadzą, względnie nie zdadzą. Jeszcze niedawno młode dwunożne były jak nietoperze. Najczęściej zwisały i powiewały. Teraz są piękne jak okręt pod pełnymi żaglami.
5: Jak konie w galopie, jak niebo nad nami.
3: Myślą, że są jak gepard, w dzikim pędzie po wiedzę i lepszą ocenę. Tymczasem są jak panda. To gatunek ucznia, który chodzi od nauczyciela do nauczyciela i marudzi. Panda lepszy stopień. Panda.
2: Życie ssaków polskich, czyli świat według Krystyny Iwony.

0: Pinocchio i Camaro. Kanadyjczyk śpiewający po francusku we Francji zrobił gigantyczną karierę. Na całym świecie zresztą też. A zagraliśmy dlatego, że już nie tyle Camaro, co Komaro zaczynają się pojawiać. A jeśli przyjdą ciepłe dni, no to będzie coraz lepiej i coraz ciekawiej. Ale na nas zawsze możecie liczyć. Radio Złote Przeboje na Dzień Dobry za 28.
1: Dzień dobry, w środowy poranek wam mówimy. Za chwilę przebój, od którego swój pseudonim zaczerpnęła Lady Gaga. Sprawdźcie, o którą piosenkę chodzi, a wcześniej przejedziemy się po polskich drogach i sprawdzimy, gdzie się robią korki o tej godzinie.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Kluczowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
4: Gorąco w domu? Markizy Fakro ochronią przed nadmiernym nagrzewaniem. Skorzystaj z promocji do 15 czerwca. Szczegóły www.fakro.pl.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii wykańczenie mieszkania może wykończyć.
5: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
8: Citroen.
9: Reklama.
10: Złote przeboje w drodze.
11: W niedzielę zmienia się rozkład jazdy na kolei. Dla mieszkańców Legnicy oznacza to powrót bezpośredniego połączenia z Bałtykiem. Pociągi kolei dolnośląskich ruszą z Wrocławia przez Legnicę, Lubin i Zieloną Górę i dojadą do Świnoujścia w każdą sobotę, a wracać będą w niedzielę.
10: Radio Złote Przeboje 90 FM.

0: temat. Dzwońcie.
1: Dzisiaj z okazji 40. urodzin serialu 7 życzeń wymieniamy swoje życzenia, zaczynając od słów...
2: Hator. Hator. Hator.
1: Dobrze, no to prosimy. 2-2-4-4-3-0.
3: Hator, hator, niech wreszcie w Bałtyku będzie ciepła woda.
4: Hator, hator, hator, żeby stopy procentowe spadały, a nie wzrastały.
5: Hator, hator, hator, żebym nie potrzebował wypowiadać żadnych życzeń.
6: Hator, hator, hator, żeby za 2 tygodnie nad polskim morzem świeciło słońce.
7: Aj, trudne, trudne aj, życzenie, aj, jeśli chodzi o ten urlop nad Bałtykiem, to Rady Menes bywa bezsilny. Hator, hator, hator, jakie macie życzenia? 2-2-4-4-3-0 i poranek @złoteprzeboje.pl. Za najciekawszy pomysł, za najfajniejsze życzenie wyślemy wam złotą kawę porannego programu z nami na pudełku. Przepraszamy z góry. 22-4-4-3-0.
0: Mamy temat.

0: artystka jest niczym błyskawica. Cyndi Lauper w Radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry w Środowy Poranek nam śpiewa za 5:08. A propos błyskawic.
1: No, sezon na burze z ulewami trwa. Wczoraj były nawałnice, dziś też mogą być. O najnowszych alertach synoptyków już za chwilę w wiadomościach o 8:00.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
2: Sprawdzimy, co czytać sobie i dzieciom.
1: Powiemy o kolejnej edycji kampanii Tata też czyta.
2: Przypomnimy, w jaki sposób czytanie książek działa na mózg dziecka i dorosłego.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Słuchaj już dziś po 10:00 i dowiedz się.
0: Autopromocja. Reklama.
3: No, to jedziemy.
4: Tato, czy dziś ja prowadzę?
3: Jasne, w końcu to twój dzień.
4: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
5: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
11: Oszczędzam.
10: O, a ile?
11: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
12: Kupuj szybciej, łatwiej i tak.

0: Mamy godzinę 8 w kalendarzu 10 czerwca i to jest środa. Przed nami wiadomości radia Złote Przeboje. Iwona Barańska.
1: Burzowy front nad Polską. Kolejne ostrzeżenia dla południa kraju. Papież Leon XIV poświęci dziś najwyższą wieżę Sagrady Familii. Po finale French Open kolejne nagrody dla Mai Chwalińskiej. Sezon na burze z ulewami coraz bardziej się rozkręca. Wczoraj szczególnie silne burze przeszły przez Małopolskę. Dziś kolejne alerty i ostrzeżenia dla południowej i południowo-wschodniej Polski.
2: Miejscami, zwłaszcza w Małopolsce, zjawiska te mogą być bardzo gwałtowne. Lokalnie możliwe także opady gradu, a porywy wiatru podczas burz od 70 do 80 km na godzinę.
1: Ostrzega synoptyk Przemysław Makarewicz. Upały mają wrócić w połowie przyszłego tygodnia. Rząd zaproponował wysokość płacy minimalnej. W przyszłym roku najniższa krajowa powinna wynosić 4950 zł brutto. Teraz propozycja będzie dyskutowana ze związkami zawodowymi i pracodawcami w Radzie Dialogu Społecznego. Podwyżka dla pracowników sfery budżetowej wyniesie 3%, mówi premier Donald Tusk.
3: Chcielibyśmy więcej, ale pilnujemy tego, żeby w żadnym wypadku inflacja nie zżerała tak jak kiedyś pieniędzy i samych podwyżek. To samo dotyczy waloryzacji rent i emerytur.
1: Związek Nauczycielstwa Polskiego zapowiedział, że nie poprze takiej jego wzrostu wynagrodzeń, ponieważ przełoży się to na około 200 zł brutto więcej do pensji. Sagrada Familia czeka na odwiedziny Leona XIV. W Barcelonie papież poświęci diś 172-metrową najwyższą wieżę kościelną świata, co symbolicznie zakończy prawie 150-letnią budowę świątyni. Hiszpanie czekali na ten moment, bo ta świątynia to jeden z symboli naszego kraju, mówi Javier, który na uroczystości przyjechał z Alicante. Ogromna liczba detali, to jest niesamowita. Oni ciągle ją budują i ulepszają. Wieża Sagrady Familia zwieńczona jest czteroramiennym krzyżem pokrytym szkłem i białą ceramiką. W przyszłości powstanie tam punkt widokowy. Na fali największego sukcesu w karierze Maja Chwalińska odbiera kolejne wyróżnienia. Kilka dni po występie w finale wielkoszlemowego French Open nasza tenisistka została doceniona także przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Z rąk ministra sportu Jakuba Rutnickiego odebrała roczne stypendium sportowe w najwyższej możliwej wysokości 9600 zł brutto miesięcznie.
4: Po prostu sobie pani na to niesamowicie zasłużyła.
1: Maja Chwalińska zrobiła sobie teraz kilkudniową przerwę od treningów. Następny przystanek to Wimbledon. Rusza pod koniec czerwca. Tytułu bronić będzie Iga Świątek.
5: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Radio Złote Przeboje. Złote Przeboje w drodze.
6: Rozpoczęły się remonty ulic na Legnickim Tarninowie. Na Tatarskiej i Świętej Elżbiety został zdjęty stary asfalt. Drogowcy uzupełniają teraz miejscami kostkę. Potem wyregulują studzienki i wpusty kanalizacyjne. Na sąsiedniej ulicy Trauguta trwają przygotowania robót.

0: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
1: Pogoda w Legnicy.
2: Wczorajszy deszcz przyniósł do miasta chłodniejsze powietrze. Dziś na termometrach nie więcej niż 20 stopni. Jutro tylko 16, a od piątku do niedzieli z powrotem około 20 stopni. Dziś może przelotnie popadać, tak samo jutro i w sobotę. W piątek jest szansa na przejaśnienia, a w niedzielę na trochę więcej słońca. I lepszą pogodę na dłużej.
1: Radio Złote Przeboje, 90 FM.
0: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
1: To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry.
3: Dzień dobry, po ósmej rzecz w Polsce od lat nieznana, niewidziana i niesłychana, czyli dieta piłkarzy jadących na mundial.
4: O, po ósmej będą też elektryzujące i niepokojące wiadomości od naszych zachodnich sąsiadów. Guten Morgen, guten Tag. To jest Radio Złote Przeboje. Na dzień dobry, gramy Final Countdown Europe. 5 po 8.

0: śpiewał nam Dolce Vita. Wita was Radio Złote Przeboje na Dzień Dobry. Dolce to musicie załatwić we własnym zakresie, ale kurs dzisiaj niewysoki, będzie łatwo. Jest 11 minut po godzinie 8. Może już o tym słyszeliście. Norwescy piłkarze pojechali na mundial w USA i uwaga, zabrali ze sobą pół tony ryb.
1: 300 kg łososia, 200 tak. kg halibuta, tak. do tego jeszcze salami z renifera, kozi ser i konfitury.
2: Tak, złośliwcy śmieją się, że jak nie wyjdą z grupy, to będą musieli odsprzedać komuś te zapasy. Ale co? Ale w tym samym czasie nasi co? Siedzą w domu i gotują bigos. Oczywiście mogą podziękować Szwedom za to, a teraz będzie szwedzka gwiazda o pseudonimie September w Radiu Złote Przeboje. Na dzień dobry, 12 po 8.

0: Ach, to była idealna piosenka na bliski początek mundialu, gdyż Los Lobos to jest zespół, który założyli Meksykanie mieszkający i grający w Stanach Zjednoczonych. No a my chcieliśmy dodać, że taka La Bamba to jest o poranku dla nas La Bomba. Normalnie brakuje tylko Kanadyjczyków. 17 po 8.
1: To jest Radio Złote, przeboje na dzień dobry. A już za 10 minut wręczymy złotą kawę porannego programu za najlepsze życzenie, zaczynające się od słów Hator, Hator, Hator. Możecie jeszcze zadzwonić ze swoim życzeniem pod 22 44 i 3-0.
2: Reklama. Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: A cappuccino też za 7?
6: Też.
5: A flat white?
6: Też.
5: A...
6: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
7: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
8: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
9: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor LG 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
11: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
12: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Odkryj setki produktów w niskich cenach. Już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj spośród kryminałów, literatury obyczajowej, książek dla dzieci i wielu więcej. A na empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
13: Magazyn energii, fotowoltaika, pompa ciepła, klimatyzacja. Tyle wyborów naraz?
14: Dla mnie wybór jest tylko jeden. Tauron. Zaplanuj swój dom z Tauronem. Wejdź na tauron.pl/zaplanujdom.
15: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku ser Rycki Edam 135 gramów. Teraz tylko złoty 79 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 6,19. A Jakobs Kronung kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 27,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
16: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
17: Odkryj mistrzowską taktykę zakupową w Carrefourze. Kabanosy Exclusive Tarczyński w promocji 2 plus 1 za grosz. 4,53 za opakowanie przy zakupie 3. Oferta ważna do 10 czerwca. Cena przed obniżką 6,79.
2: Reklama. W końcu.

poczekaj, poczekaj no. Już ja cię urządzę, powtarzasz to. To wszystko co robię, już mam cię dość. Tych oczu pustych, poczekaj zaraz biję.

nawet ja. Ja ci nie wierzę. Uspokój się. Schowaj ten język. No dobrze, wiem, że się starałeś.

0: Mamy temat. Dzwońcie.
1: Z okazji 40. urodzin niedowiary serialu 7 życzeń z Radem Enesem wymienialiśmy dzisiaj swoje życzenia, zaczynając od słów
2: Hator, Hator, Hator.
1: I czas na podsumowanie.
3: Hator, Hator, Hator. Oby nie przyszedł mandat z fotoradaru.
2: Hator, Hator, Hator. Może wreszcie będę mógł się wyspać.
4: Hator, Hator, aby było ciepło jak w Ulaanbaatar.
5: Hator, Hator, najniższa krajowa, ale reszta pod stołem.
6: Hator, Hator, Hator, żeby moja żona przemówiła. Albo może lepiej nie.
7: Hator, Hator, Hator, zabierz z drogi ten zator.
1: Tak, może jednak pozostaniemy przy motoryzacji. To bezpieczniejsze zaklęcia. Złotą kawę porannego programu wysyłamy właśnie za ten ostatni telefon. Niech się spełni. A jutro obiecujemy nowe tematy i nową kawę.

0: Złote My Gonna Do, Rod Stewart w radiu Złote Przepełnienia. Dzień dobry, Rod Stewart, który, ponieważ już jest środa i można pomyśleć o weekendzie, to jak nie ma co robić, to się bawi kolejkami elektrycznymi. Proszę Państwa, polecamy, szanujemy. Za 22 minuty będzie godzina 9, słuchacie radia Złote Przeboje na Dzień Dobry.
1: I warto słuchać dalej, nie odchodzić za daleko od głośnika, gdyż jak my za chwilę zagramy, o matko, będzie Pink Floyd, będzie Falco, a wcześniej ostatni raz w środowy poranek przejedziemy się po drogach.
2: Autopromocja.
3: Wyjątkowe miejsce, niezwykły klimat i największe przeboje w nietypowych aranżacjach. Radio Złote Przeboje rozdaje podwójne zaproszenia na koncert Beata Kozidrak Unplugged. Zakochana w Lublinie. Wejdź do gry, wygraj i poczuj miłość od pierwszego brzmienia. Zgłoś się na złoteprzeboje.pl, odpowiedz na pytanie konkursowe i zdobądź złoty bilet na Zakochaną w Lublinie. Nie zwlekaj, najbliższa okazja na wygraną już dziś po 9:00.
2: Autopromocja. Reklama.
4: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
5: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
6: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
8: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie truskawki opakowanie 500 gramów 9,99. Tak, polskie truskawki opakowanie 500 gramów 9,99. A papryka czerwona tylko 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.

0: Scandinavian Sleeping and Living.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2900

0: promocję o 250 zł. Media Expert.
1: Teraz z Leroy Merlin odświeżysz drewno w swoim ogrodzie. Bo teraz impregnat ogrodowy Vidaron 4,5 litra z 11% dolewką gratis jest już za 104 zł. I tak, nie przesłyszałeś się, 11% dostajesz gratis. Dostępny w 8 kolorach, idealny do ogrodzeń, pergoli i mebli. No to pędzle w dłoń. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
2: Złote przeboje w drodze.
3: Na legnickich piekarach powinno się teraz łatwiej parkować, bo plac postojowy przy ulicy Warmińskiej jest otwarty dla wszystkich bez żadnych opłat. Umowa dzierżawy wygasła i plac przejęło miasto. I zdecydowało, że nie będzie pobierało opłat za parkowanie w tym miejscu.
2: Radio Złote Przeboje 90 FM. Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
4: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.

0: Pink Floyd, czyli kawałek, a właściwie niezły kawałek historii muzyki, chcieliśmy powiedzieć. Tak wam gra radio Złote Przeboje. Dzień dobry, za 9 minut będzie 9. A teraz uwaga, a nawet Achtung, Achtung, zaglądamy za Odrę, gdyż Niemiec się zbroi.
1: Niemcy nie ukrywają swoich planów, ogłosili, że chcą zbudować najsilniejszą armię w Europie do roku 2039.
2: Wszystko okej, tylko ta data. Za to teraz lubiana przez nas niemiecka piosenkarka o międzynarodowej popularności wystąpi w programie porannym Radia Złote Przeboje. Sandra Around My Heart zaśpiewa. A my zrobimy głośniej oczywiście za 8.9.

0: czerwiec, a już w lipcu Sandra odwiedzi Warszawę i zaśpiewa na żywo. Radio Złote Przeboje, przed chwilą słuchaliśmy Around My Heart, a teraz zaglądamy szybko, chociaż trochę się boimy, do studia wiadomości.
1: No bo słuchajcie, pająk rodem z horroru jest coraz bliżej Polski.
0: Co też pani?
1: Eksperci uspokajają, ale radzą zachować ostrożność. Więcej o pająku Nosferatu, tak się nazywa.
0: Ładnie.
1: Już za chwilę w wiadomościach o 9 posłuchajcie.
2: Radio Złote Przeboje.

0: programu był Erste Bank Polska.
1: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
2: Autopromocja.
3: Te trzy słowa odmienią twój dzień.
4: Radio Złote Przeboje, tyle wystarczy. Jesteśmy specjalistami od poprawy nastroju.
5: I to my wiemy, jak zagrać, by zrobiło się jeszcze przyjemniej.
6: Codziennie mamy dla ciebie same największe przeboje.
3: Włącz Radio Złote Przeboje i słuchaj przez cały dzień.
2: Autopromocja. Reklama.
7: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
8: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
7: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
8: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
7: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
10: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
11: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
12: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
13: Co masz?
14: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
13: Chips Lays. Dzięki.
14: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
13: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
14: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
15: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
16: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
17: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich

0: 500 gramów. 26,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz wszystkie kosmetyki Nivea. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Do tego wszystkie produkty Ariel. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Celuj w gorące oferty. Biedronka.
1: Reklama. 10 czerwca mamy dzisiaj, to jest środa, jest punktualnie godzina 9. Iwona Barańska przedstawi wiadomości Radia Złote Przeboje.
2: PiS chce odwołania szefa MSWiA, Sejm zajmie się dziś wnioskiem. Laboratorium narkotyków zlikwidowali policjanci na Mazowszu. Jadowity pająk Nosferatu rozprzestrzenia się po Europie. Sejm zajmie się dziś wnioskiem PiS-u o wotum nieufności wobec ministra spraw wewnętrznych i administracji Marcina Kierwińskiego. Opozycja złożyła wniosek po tym, jak pod koniec maja służby siłowo weszły po fałszywym alarmie do mieszkania matki prezydenta Karola Nawrockiego w Gdańsku.
3: Pan Kierwiński musi natychmiast odejść ze stanowiska, bo albo kompletnie nie panuje nad służbami, kompletnie nie panuje nad tym, co się dzieje w Polsce, tak samo pan premier Donald Tusk, i rzeczywiście nie nadają się do tego, żeby sprawować te bardzo odpowiedzialne funkcje w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego państwa polskiego, albo sami stoją za prowokacjami.
2: Mówił kandydat PiS-u na premiera Przemysław Czarnek, gdy wniosek w sprawie Marcina Kierwińskiego PiS składał w Sejmie. Centralne Biuro Śledcze Policji zlikwidowało na Mazowszu laboratorium produkujące syntetyczne narkotyki. W powiecie makowskim funkcjonariusze zabezpieczyli ponad 25 kg alfa PVP o czarnorynkowej wartości około 500 000 zł. Na gorącym uczynku zatrzymano dwóch 19-letnich obywateli Ukrainy. Usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej i produkcji znacznych ilości narkotyków. Grozi im do 20 lat więzienia. Jadowity pająk Nosferatu rozprzestrzenia się po Europie. W Niemczech stał się już gatunkiem pospolitym. Zdarzają się ukąszenia, ale nie są groźne dla człowieka, uspokaja dr Robert Rozwałka, arachnolog z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.
4: Jest to gatunek dysponujący słabym jadem. Ukąszenie jest nieco bolesne, pojawia się czasami drobna opuchlizna. Efekt jest nieco większy od komara.
2: Pająk do Polski okazjonalnie trafia z wakacji w walizce. Bywa też hodowany. W razie ukąszenia lepiej skontaktować się z lekarzem. Poprawia koncentrację, ułatwia kreatywne myślenie i kojarzenie faktów. Obniża też poziom stresu i pomaga sobie z nim radzić. Do korzyści płynące z czytania książek. Do czego zachęcać będziemy dzisiaj w cyklu Sprawdzone Środy. Jak czytanie wpływa na mózg dzieci, jak na mózg dorosłych, gdzie i kiedy czytać i jak zachęcić dzieci do czytania. O tym już za godzinę.
5: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Sport w 30 sekund.
6: Mateusz Stanicki, zapraszam. Z powodu deszczu nie udało się wczoraj dokończyć meczów w pierwszej rundzie turnieju tenisowego z Herzogenbosch. Szkoda, bo Hubert Hurkacz wygrał pierwszego seta z Węgrem Martonem Fuksowiczem 6-3. Ten mecz i spotkanie Kamila Majszaka z Finem Otto Virtanenem przełożono na dziś. Przygotowujący się do Mistrzostw Świata piłkarze Demokratycznej Republiki Konga przegrali z Chile 1-2 w rozegranym we francuskim Orleanie meczu towarzyskim. Był to ich ostatni sprawdzian przed mundialem w USA, Kanadzie i Meksyku. Grały też Argentyna z Islandią, gdzie padł wynik 3-0, oraz Arabia Saudyjska ze Senegalem. To spotkanie zakończyło się remisem 0-0. Mundial rusza jutro i na początek mecz Meksyk-RPA.
5: Sponsorem programu jest Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe firmy Hermann.
5: Pogoda.
2: Dziś przewaga deszczowych chmur, przejaśnień niewiele. Będzie też dzisiaj chłodniej, na termometrach od 16 stopni w Katowicach, 19 we Wrocławiu, Lublinie i w Warszawie, do 21 w Szczecinie. Deszczowo ma być do końca tygodnia.
5: Radio Złote Przeboje, 90 FM. Sponsorem programu był Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl.
7: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe firmy Hermann.
1: 31 lipca w Lublinie Beata Kozidrak zaprosi nas na koncert pod tytułem Zakochana w Lublinie.
8: A jeśli wy jesteście niezmiennie zakochani w Beacie, no to mamy dla was bilety na ten koncert i za niecałe pół godziny wam je wręczymy. Żeby się zgłosić po nie, zaglądajcie już teraz na złoteprzeboje.pl, tam szczegóły. A my sobie gramy doktora Albana, 4 po 9.

0: Gentleman odchodzi, ale nigdy nie ucieka. Zabrzmiało to godnie i dostojnie. Tak śpiewał w radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry Pan Sting, który nie jest seren, dodajmy, gdyż szlacheckiego tytułu nie posiada, ale za to ma winnicę w Toskanii i zapewne dlatego nigdzie mu się nie śpieszy, no bo i dokąd?
1: No nam akurat to się śpieszy, na all inclusive śpieszy, najchętniej do Egiptu. Żebyście poczuli już odpowiedni nastrój i tak zwany flow, to zagramy piosenkę Walk Like an Egyptian w Radiu Złote Przeboje. Na dzień dobry, to będzie grupa The Bangles, gdyż w Polsce to dzisiaj o parapety Bangla, Bangla deszcz i wszystko do siebie pasuje. Robimy głośniej, słuchamy. 11 po 9.

0: złoty bilet na Zakochaną w Lublinie.
1: 31 lipca na dziedzińcu zamku w Lublinie odbędzie się wyjątkowy koncert Beata Kozidrak Unplugged, Zakochana w Lublinie, a Radio Złoto Przeboje i tutaj część radosna, uwaga, trzymajcie się, ma dla was podwójne zaproszenia codziennie rano na to wydarzenie.
2: Tak jest, no a żeby je zdobyć, to na stronie złoteprzeboje.pl piszecie nam, który utwór Beaty najchętniej usłyszelibyście w wersji Unplugged. No i przede wszystkim dlaczego? Na to pytanie odpowiedziała słuchaczka Katarzyna z pod Warszawy. Dzień dobry, Kasiu.
3: Dzień dobry.
1: No to pytanie kluczowe, Kasiu. Który z tych wielkich hitów Beaty według ciebie ona powinna zaśpiewać właśnie bez prądu, jak to się mówi?
3: Zamek w piasku, ponieważ uwielbiam tą piosenkę, a skoro koncert będzie na zamku, no to nie powinna zapewnić tego utworu.
2: No, to się... no tak, wszystko musi do siebie pasować, absolutnie. No jeszcze ten koncert na zamku, na tym dziedzińcu, jeszcze ci musimy powiedzieć, to jest spełnienie jednego z marzeń Beaty, w związku z tym, no będzie absolutnie wyjątkowy. I teraz uwaga, kolejna część radosna tego naszego spotkania. Za to odpowiedź mamy dla ciebie złote bilety na Zakochaną w Lublinie Beatę Kozidrak Unplugged. Brawo!
3: Wspaniale. Fajnie by było, pani Beata jeszcze w anglojęzycznej wersji wykonała tą piosenkę, bo
2: no,
3: też pięknie brzmi.
2: Kto wie.
1: To będziemy ją namawiać. I Kasiu, tak. do zobaczenia w Lublinie 31 lipca. Widzimy się, bo my się też tam wybieramy. Jutro znowu ktoś z was dostanie od nas podwójne zaproszenie na koncert Beaty Kozidrak Unplugged w Lublinie. Nie czekajcie, wchodźcie na złoteprzeboje.pl i zgłaszajcie się do konkursu.
0: Złoty bilet na Zakochaną w Lublinie.

0: Autopromocja.
1: Nuda, rutyna, apatia i marazm. To przeszłość. Pożegnaj monotonię i rusz się z radiem Złote Przeboje. Szukasz inspiracji na krótki wyjazd? Chcesz odkryć najciekawsze zakątki Polski? Słuchaj nas. W radiową podróż nie tylko palcem po mapie ruszamy już w piątek o 14.30.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
3: Zamów mokrą karmę dla kota Szeba. 80 saszetek, 19 zł taniej już od 1,44 zł za saszetkę. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Tu Dominika z Autoglas. Masz pęknięcie na przedniej szybie i myślisz sobie, kolejny wydatek. Spokojnie. W Autoglas z odpowiednim ubezpieczeniem za naprawę nic nie płacisz. Tak, tak. Zero kosztów. Zadzwoń 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Jeszcze tylko dziś. Media Expert Days w sklepach i

0: Topowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
1: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Chodź, idziemy do Alei Bielany. Jest tam Pipi Pończoszanka.
3: Mamo, a kto to Pipi?
2: Jak to kto? Moja ulubiona bohaterka z dzieciństwa. Najsilniejsza dziewczynka na świecie.
4: Od 1 do 13 czerwca możesz ją poznać w Alei Bielany. Statek Hopetosa, garderoba Pipi, naleśnikowe rzutki i więcej. W Dzień Dziecka i weekendy dodatkowe atrakcje. Wstęp wolny.
3: To może pójdziemy?
2: Już idziemy.
4: Odwiedź świat Pipi w Alei Bielany.
5: Ekstra mocny start z Kaufland Kart Ekstra.
6: Od poniedziałku do środy puszysty serek twarogowy Almette 4,19 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. A kawa mielona Dallmayr Pro Domo 500 gramów 29,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 opakowań na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
8: Barbara, kupiłem taniej!
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
10: Dzień coraz dłuższy, temperatura coraz wyższa, a Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł, w pożyczce 0%, z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, Ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
11: Co za dzień.
12: Co się stało?
11: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
12: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
11: Meliski?
12: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
11: Czyli to takie pastylki antystresowe?
12: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
11: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
12: Na mnie i na Meliski.
13: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
14: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie.

0: Believe w radiu Złote Przeboje śpiewała share, a wiecie, co znaczy szerować po angielsku? Dzielić się. No to dzielimy się z wami takimi kawałkami, aby podzielcie się wiadomością, że tylko w radiu Złote Przeboje tak się budzi każdy kolejny dzień. Będziemy z wami jutro. Dzięki.
1: A my teraz będziemy szorować do domu, jak to się mówiło dawniej. Szorujemy właśnie już w stronę domu, bo się program prawny skończył. Iwona Barajska, Piotr Jaworski, Piotr Jakim, Tomek
2: Dziękujemy. Dziękujemy.
1: My szorujemy, a do studia szoruje Gosia Kościelniak.
2: Nie tylko szoruje, ale już wszorowała. A pamiętacie coś takiego, jak się mówiło w latach 80., 90. chyba też, odpierwiastkuj się ode mnie. Jak powiedzieliście, że szoruje do studia, to mi się przypomniało. A teraz mi dżura.

0: Ordinary World, ten zwykły świat i Duran Duran w Radiu Złote Przeboje, największe przeboje lat 80. i 90. I już za 4 minuty będzie godzina 10, a więc najważniejsze wiadomości z naszego miasta zapraszamy.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
1: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
2: Citroen. Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
3: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
4: Wiesz, co jest najlepsze w dobrym katalogu wnętrzarskim? W pewnym momencie przestajesz go oglądać, a zaczynasz urządzać sobie życie. Nasz nowy katalog jest już online. Zajrzyj na domar.pl, a potem przyjdź do nas na Braniborską 14 we Wrocławiu. Bo inspiracje dobrze się ogląda, ale jeszcze lepiej ich dotknąć. Galeria Wnętrz Domar. Mój dom to ja.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1399 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
8: Reklama. Tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje, już prawie 10:00.
9: Wiadomości z Legnicy.
10: Dawid Filipowski, zapraszam. W niedzielę legniczanie będą mieli kolejną okazję, żeby bezpłatnie skontrolować skórę w kierunku czerniaka. Do tej pory z badań skorzystało ponad 800 osób. U ponad 70 wykryto niepokojące zmiany. Telefoniczną rejestrację prowadzi Urząd Miasta. Badania są skierowane do wszystkich dorosłych. A dla seniorów Legnica pozyskała dotację na wyjazd. Pojadą do partnerskiego Blanska w Czechach. Będzie to okazja do zacieśnienia współpracy i wymiany dobrych praktyk w działalności rad seniorów. Na koniec o nowej imprezie w mieście. 20 czerwca na Międzywalu Kaczawy przy Moście Bielańskim odbędą się legnickie wianki. Zaprasza Aleksandra Krzeszewska, wiceprezydentka miasta.
11: Przeniesiemy się do dawnego słowiańskiego świata. Nie zabraknie spływu samoróbek z tym słowiańskim motywem, ale nie zabraknie też puszczania na wodę wianków, oczywiście ekologicznych, bo to jest bardzo ważne.
10: Impreza zakończy się nocnym biegiem Kupały. A za godzinę powiem o milionowych inwestycjach w szpitalu w Złotoryi.
9: Radio Złote Przeboje. Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
12: Dorota Bardecka. Do czytania książek dzieciom i sobie samym zachęcamy dziś w Radiu Złote Przeboje. Przy okazji kampanii Tata też czyta. Dlaczego warto czytać dzieciom i jak czytanie wpływa na mózg dziecka, mówi Aleksandra Strzelecka z Fundacji Powszechnego Czytania.
13: To najskuteczniejszy sposób na stymulację rozwijającego się mózgu, a proces ten następuje najintensywniej w pierwszych 3 latach życia. W tym procesie bardzo ważny jest kontakt z drugim człowiekiem. Dzieci, którym rodzice, opiekunowie regularnie czytają, już w wieku 3 lat rozumieją 2 razy więcej słów niż rówieśnicy. Czytanie już od urodzenia mocno wspiera więc rozwój językowy, ale też trenuje pamięć, zdolność skupienia, kreatywność, także kompetencje społeczne.
12: O tym, jak ważne dla dorosłych jest czytanie i w czym pomaga, powiem za godzinę.
9: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
14: Sponsorem prognozy pogody jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
9: Pogoda w Legnicy.
10: 20 stopni mamy już na termometrach w mieście, ale więcej dziś nie będzie. Po godzinie 15 temperatura zacznie spadać i wieczorem będzie już około 15 stopni. Dziś nad miastem tylko chmury, a od południa możecie się spodziewać przelotnego deszczu, który zostanie z nami do końca dnia. Jutro już powinno być sucho, ale nadal pochmurnie.
9: Radio Złote Przeboje 90 FM.
14: Sponsorem prognozy pogody była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
12: Dzień dobry, to środowe przedpołudnie w Radiu Złote Przeboje, 2 minuty po godzinie 10, Gosia Kościelniak. No i oczywiście przygotowane dla Was mnóstwo największych przebojów lat 80. i 90., żebyśmy dobrze się czuli we współczesności, słuchając tej muzyki, którą kochamy najbardziej. Zaczniemy od, no właśnie,
15: Radio Złote Przeboje,
12: Lubega.
16: This is Mambo number 5.

Will I Know? Whitney Houston w radiu Złote Przeboje, 10 minut po godzinie 10. Robota nie zając, więc oczywiście wszyscy jesteśmy w pracy, ale troszkę sobie ją możemy umilić, króciutko rozmawiając sobie. Wczoraj uśmiałam się naprawdę setnie, bo mój kolega opowiadał, co udało mu się w pracy zrobić. Pracuje w Wydziale Komunikacji i wyobraźcie sobie, że przywitał klienta słowami: dzień dobry, panie Kajtku. Klient mówi: jestem Andrzej. A kolega na to: o, przepraszam, pomyliłem pana z psem. No i tak, tego się już właściwie nie da w żaden sposób wyjaśnić. To już poszło, to już po prostu stało się anegdotą. A chodziło o to, że pies mojego kolegi ma na imię Kajtek. On się zamyślił mocno o swoim piechu właśnie. Wszedł klient i do klienta powiedział imieniem swojego psa. W związku z tym mam pytanie: co śmiesznego, dziwnego zdarzyło wam się powiedzieć w pracy przez zamyślenie lub roztargnienie? Nie dało się już tego odkręcić. Ja już sobie wyobrażam. 2244 30, albo piszcie robota@złoteprzeboje.pl. Za najciekawszą odpowiedź oddam fioletowy kubek Radia Złote Przeboje z limitowanej edycji. 2244 30.

0: promocja.
1: Wyjątkowe miejsce, niezwykły klimat i największe przeboje w nietypowych aranżacjach. Radio Złote Przeboje rozdaje podwójne zaproszenia na koncert Beata Kozidrak Unplugged. Zakochana w Lublinie. Wejdź do gry, wygraj i poczuj miłość od pierwszego brzmienia. Zgłoś się na złoteprzeboje.pl, odpowiedz na pytanie konkursowe i zdobądź złoty bilet na Zakochaną w Lublinie. Nie zwlekaj. Najbliższa okazja na wygraną już jutro po 9:00.
0: Autopromocja.

I będziemy tańczyć całą noc. Zbliżają się takie noce. Zresztą już teraz się zaczynają w czerwcu. Lionel Richie w Radiu Złote Przeboje. 10:29 przed nami zespół ABBA, która za najlepszych swoich czasów słynęła zarówno z wielkich przebojów, jak i niecodziennych strojów scenicznych. Te opinające, fantastyczne, lśniące stroje z wielkimi dzwonami, jeśli chodzi o spodnie. I okazuje się, że członkowie grupy sięgali po, delikatnie mówiąc, fikuśną garderobę, nie tylko ze względów artystycznych. The Guardian donosił, że do noszenia aż nazbyt oryginalnych ubrań skłaniało ich także szwedzkie prawo podatkowe. To jest bardzo ciekawe. Dziwaczne ubrania, w jakich muzycy występowali, były nie tylko wyrazem ich artystycznej pomysłowości, bo w grę wchodził tu czynnik finansowy. Otóż to prawo pozwalało na odliczenie od podatku kosztów związanych z przygotowaniem kostiumów scenicznych, o ile ubrania były na tyle niestandardowe, że nikt pozostający przy zdrowych zmysłach nie wyszedłby w nich na ulicę. Jakież to piękne prawo, jeśli rzeczywiście takie było. Jestem nim zafascynowana. No to teraz przypomnijmy sobie, jak to brzmiało.

0: ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
2: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
1: TravistoFast i Travisto.
2: Aflofarm.
3: Chodź, idziemy do Alei Bielany. Jest tam Pipi Pończoszanka.
4: Mamo, a kto to Pipi?
3: Jak to kto? Moja ulubiona bohaterka z dzieciństwa. Najsilniejsza dziewczynka na świecie.
5: Od 1 do 13 czerwca możesz ją poznać w Alei Bielany. Statek Hopetosa, garderoba Pipi, naleśnikowe rzutki i więcej. W Dzień Dziecka i weekendy dodatkowe atrakcje. Wstęp wolny.
4: To może pójdziemy?
3: Już idziemy.
5: Odwiedź świat Pipi w Alei Bielany.
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar. Zaraz cześć posmarujemy.
9: Lepiej zastosuj żel antyluk ruszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antyluk ruszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
10: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
11: Już nie swędzi.
12: Na ukąszenia wybieram antyluk ruszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
13: Wiesz, co jest najlepsze w dobrym katalogu wnętrzarskim? W pewnym momencie przestajesz go oglądać, a zaczynasz urządzać sobie życie. Nasz nowy katalog jest już online. Zajrzyj na domar.pl, a potem przyjdź do nas na Braniborską 14 we Wrocławiu. Bo inspiracje dobrze się ogląda, ale jeszcze lepiej ich dotknąć. Galeria Wnętrz Domar. Mój dom to ja.
14: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
15: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
16: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
17: Oszczędzam.
16: O, a ile?
17: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
18: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
19: Reklama. Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: Piotra Niezając.
1: Dziś rozmawiamy sobie o tym, co dziwnego, śmiesznego zdarzyło wam się powiedzieć w pracy, czego już się nie dało odkręcić. Mówiłam o moim koledze, który wczoraj przywitał klienta słowami: dzień dobry, panie Kajtku. Klient powiedział, że ma inaczej na imię, a kolega na to: o, przepraszam, pomyliłem pana z psem. Długa historia, nie dało się już tego odkręcić, a śmiesznie było. Dzwonicie?
2: Cześć, witam, Małgorzata z Krakowa. Pracowałam w instytucji finansowej i przyszedł klient, który miał na nazwisko Szatan, po czym ja wyszczeliłam do niego z tekstem, że nie wygląda pan jak szatan.
3: Wczesny poranek, 4 stopnie na zewnątrz, praca przy elewacji. Właścicielka domu wychodzi z domu, przynosi cieplutką kawę, a ja tak bez zastanowienia mówię: potrafisz uszczęśliwić faceta. Kobieta popatrzyła, pomyślała i powiedziała: mam nadzieję.
1: 2244 i 3 zera. Co dziwnego, śmiesznego zdarzyło się wam powiedzieć w pracy, czego już nie dało się odkręcić? Można też pisać robota@złoteprzeboje.pl, a za najciekawszą odpowiedź oddam fioletowy kubek Radia Złote Przeboje z limitowanej edycji. Do 12 sobie rozmawiamy.

0: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
1: Radio Złote Przeboje, czas na tylko sprawdzone wiadomości o godzinie 11.
2: Wiadomości z Legnicy.
3: Dawid Filipowski, zapraszam. Na ponad 22 miliony złotych opiewają najnowsze inwestycje w szpitalu powiatowym w Złotoryi. To kończąca się rozbudowa oddziału opiekuńczo-leczniczego, uruchomienie nowej pracowni tomografii komputerowej i zakup sprzętu diagnostycznego. 300 milionów złotych z kolei KGHM przeznaczy na dywidendę dla akcjonariuszy. Tak zdecydowało zwyczajne walne zgromadzenie miedziowej spółki. To część zysku za poprzednie lata. Na koniec kultura. Legnica odlicza do święta miasta, które w tym roku przypadnie w weekend od 26 do 28 czerwca. A prezydent Maciej Kupaj przypomina, kto wystąpi w Parku Miejskim.
4: Lady Punk, Julia Żugaj, Dawid Kwiatkowski, Wonky One. Usłyszycie podczas największego trzydniowego święta Legnicy, także serdecznie zapraszam.
3: Harmonogram koncertów znajdziecie na stronie Legnickiego Centrum Kultury. A za godzinę będzie o niedokończonej inwestycji z budżetu obywatelskiego.
2: Radio Złote Przeboje. Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
1: Dorota Wardecka. O korzyściach z czytania książek mówimy dziś w Radiu Złote Przeboje. Przy okazji kampanii Tata też czyta, w której nie chodzi tylko o to, żeby podnieść poziom czytelnictwa, ale żebyśmy odczuli pozytywne skutki czytania książek. Jak regularna lektura wpływa na mózgi dorosłych, opowiada Aleksandra Strzelecka z Fundacji Powszechnego Czytania.
5: Czytanie pomaga utrzymywać nam sprawność poznawczą, rozwija empatię, zdolność myślenia krytycznego, abstrakcyjnego, także koncentrację, czyli umiejętności szczególnie cenne w dzisiejszym świecie nadmiaru bodźców i informacji. Czytanie wspiera neuroplastyczność mózgu. Jest dla niego treningiem takim jak sport dla ciała. Ułatwia szybsze myślenie, lepsze kojarzenie faktów, bardziej kreatywne rozwiązywanie problemów.
1: I to bardzo ważne, obniża poziom stresu i pomaga sobie z nim radzić. A od którego momentu czytać dzieciom, o tym powiem za godzinę.
2: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe firmy Hermann.
2: Pogoda w Legnicy.
3: Na słońce dziś nie ma co liczyć. Po południu w mieście pojawi się przelotny deszcz i zostanie z nami do końca dnia. Będzie też w nocy, popada również jutro do godziny 16. Spodziewajcie się jutro deszczu, a po południu może nawet zagrzmieć. Choć jutro będzie chłodniej, na termometrach od 12 do 15 stopni.
2: Radio Złote Przeboje, 90 FM.
6: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe firmy Hermann.
1: Radio Złote Przeboje i kolejna godzina przed nami się otwiera, pełna największych przebojów lat 80. i 90. Zaczniemy po polsku z radosną piosenką rodziców. Zresztą na pewno wiecie, o co mi chodzi. Gosia Kościelniak, zapraszam. Jesteśmy.

muzykę Eurodance. Jak sama nazwa wskazuje, największą popularnością się cieszyła w Europie. La Bouche przed nami. Założone zostało przez producenta Franka Fariana we Frankfurcie nad Menem, a w skład zespołu wchodzili Melanie Thornton i raper Lane McCray, a ich muzyka łączyła elementy disco, house'u i popu. Co ciekawe, mimo że grupa powstała w Niemczech, to zarówno Thornton, jak i McCray pochodzili ze Stanów Zjednoczonych. Wokalistka pracowała jednak wtedy w niemieckim studiu, a raper, który wtedy służył jako żołnierz, stacjonował tam wraz z siłami powietrznymi, a ich współpraca dała nam ten przebój. Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Spotkajmy się w sobotę w samo południe na ubitej ziemi.
2: Na jakiej ubitej ziemi? Zapraszam na spotkanie na wygodnej kanapie, oczywiście z kawą i naszymi gośćmi.
1: Największe gwiazdy odwiedzą Radio Złote Przeboje już w tę sobotę o 12:00.
2: To będzie prawdziwy weekend jak marzenie. Marzena Rogalska. Zapraszam.
0: Autopromocja.

0: od sklepu. Biedronka.
1: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
3: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Mamo, a kto zostanie mistrzem świata?
5: Polska! W łopatce z grilla i z delikatesów Centrum.
6: Do środy łopatka wieprzowa bez kości, kilogram 9,99 z delikartą. Limit 3 kg i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 16,99. A do soboty mleko UHT Kanka, złoty 69 litr przy zakupie 6 z delikartą. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,29. Delikatesy Centrum. Polska mistrzem grilla.
7: Gorąco w domu? Markizy Fakro ochronią przed nadmiernym nagrzewaniem. Skorzystaj z promocji do 15 czerwca. Szczegóły www.fakro.pl.

0: Robota nie zając.
1: No właśnie, już jestem. Coś śmiesznego, dziwnego wam się zdarzyło powiedzieć, czego się nie da już odkręcić. Dzwonicie, no i teraz już można powiedzieć.
2: Pracowałam jako nauczycielka w przedszkolu. Wołałam koleżanki do dzwoniącego na korytarzu telefonu. Mhm. Dziewczyny, telefon, dziewczyny, odbierzcie telefon. Ponieważ nikt nie reagował, dobiegłam do telefonu, podniosłam słuchawkę i powiedziałam: tak, słucham, telefon.
3: Miałem praktyki w szkole podstawowej. Pani dała mi już materiały, dzięki którym miałem przeprowadzić lekcje i mówi: jakbyś miał zachorować, to daj znać. A ja do niej: nie planuję chorować.
1: No właśnie, coś śmiesznego, dziwnego wam się zdarzyło powiedzieć, czego się już nie udało odkręcić ani wytłumaczyć. Piszecie też oprócz tego, że dzwonicie do Radia Złote Przeboje. Agnieszka donosi w mailu o takiej sytuacji w pracy. Śliczna jest ta sytuacja. Pracuję w banku. Na koniec rozmowy chciałam powiedzieć klientowi: dziękuję. A powiedziałam: kocham cię. To wspaniałe. 2244430 albo piszcie robota@złoteprzeboje.pl. Za najciekawszą odpowiedź oddam fioletowy kubek z limitowanej edycji Radia Złote Przeboje. Co śmiesznego, dziwnego zdarzyło wam się powiedzieć w pracy, czego już nie sposób było w sumie wytłumaczyć ani odkręcić.

0: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
1: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
2: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
3: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z

0: kosmetyki.com. Do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
1: Jedziemy.
2: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
3: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
7: Gorąco w domu? Markizy Fakro ochronią przed nadmiernym nagrzewaniem. Skorzystaj z promocji do 15 czerwca. Szczegóły www.fakro.pl.
8: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
9: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
10: Reklama.

na niedawno opublikowanym w mediach społecznościowych materiale Mel C prezentuje się w stylizacji inspirowanej światem fitnessu i gladiatorów. Ma na sobie błyszczący, dopasowany trykot w odcieniach pomarańczu, czerwieni i granatu. Podkreśla jej absolutnie wyraźnie, niesamowicie zarysowane mięśnie ramion i nóg i wysokie pomarańczowe szpilki na nogach. Ostatnio Mel C jeszcze bardziej się skupiła na treningach. Pokazywała fragmenty swoich ćwiczeń na siłowni Sporty Spice. Wciąż idealnie do niej pasuje. Jej najnowsze zdjęcia i nagrania pokazują formę, która imponuje nie tylko fanom, ale i osobom śledzącym fitnessowe inspiracje w internecie. A tak śpiewała Mel C w 1999 roku Radio Złote Przeboje.

0: Wskakuj do mojego samochodu, namawiał Billy Ocean w roku 1988. Za 5 minut będzie południe i zapraszamy w związku z tym na najważniejsze wiadomości. Posłuchajmy, co dzieje się w naszym mieście. Radio Złote Przeboje.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Zanim wstanie słońce, oni już są na nogach.
2: Wszystko po to, żebyśmy mogli razem rozpocząć nowy dzień.
3: Z najważniejszymi i najbardziej zaskakującymi informacjami ostatnich godzin.
2: Z uśmiechem na ustach i z największymi przebojami lat 80. i 90.
1: Złote przeboje na dzień dobry, czyli Barańska, Jaworski, Jachim i Florkiewicz.
2: Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy brzoskwinie na wagę 8,99 za kilogram. A do tego ogórki gruntowe na wagę jedynie 4,99 za kilogram. Tak, 4,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
5: Codziennie niskie ceny.
6: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacje skarbowe.

0: ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
1: Reklama. Zbliża się południe, już czas na najważniejsze wiadomości w Radiu Złote Przeboje. Zapraszamy.
2: Wiadomości z Legnicy.
3: Dawid Filipowski, zapraszam. Legnica szuka firmy, która dokończy budowę naturalnego placu zabaw na osiedlu Sienkiewicza. Projekt przygotowali mieszkańcy w ramach budżetu obywatelskiego. Zakłada on montaż przy ulicy Fiołkowej, zjeżdżalni, parku linowego, domku sensorycznego i trampolin. A mieszkańcy krainy wygasłych wulkanów organizują protest w obronie geoparku UNESCO. Sprzeciwiają się budowie kamieniołomu Jurczyce. W niedzielę zapraszają na spacer przyrodniczy, który ma pokazać, dlaczego warto bronić geoparku. Wędrówka rozpocznie się przy świetlicy w Dobkowie. Wracamy do Legnicy, gdzie pod koniec czerwca rozpocznie się Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny Świat pod Kyczerą, mówi Aleksandra Krzyszewska, wiceprezydentka miasta.
4: 25 czerwca rusza i startuje Świat pod Kyczerą, ale wraca do naszego miasta na samo zakończenie. 6 lipca przejdzie korowód, a w samym sercu miasta stanie scena i wyjątkowe pokazy artystów z całego świata.
3: Program festiwalu znajdziecie na stronie Urzędu Miasta.
2: Radio Złote Przeboje. Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
5: Dorota Wardecka. Warto czytać książki dzieciom i sobie samemu. Mówimy dziś o korzyściach, jakie przynosi czytanie. Od którego momentu życia dziecka zacząć kontakt z lekturą? Od pierwszych miesięcy, mówi Aleksandra Strzelecka z Fundacji Powszechnego Czytania.
6: Kluczowe znaczenie ma nie tylko sama książka, ale przede wszystkim obecność dorosłego. Największe korzyści przynosi na początku czytanie dialogowe, czyli wspólne oglądanie, zadawanie pytań, rozmowa o ilustracjach i o historii. To buduje więź. Na początku to książeczki kontrastowe, kartonikowe, później takie, które mają coraz więcej elementów, ilustracji i treści. Co ważne, nie powinniśmy rezygnować, kiedy dziecko samo nauczy się czytać, bo to moment, kiedy dzieci często się zniechęcają.
5: Dlatego starszym dzieciom też czytajmy. A jak zachęcać dzieci do samodzielnego czytania? O tym za godzinę.
2: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
7: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
2: Pogoda w Legnicy.
3: Deszczowa pogoda miała pojawić się tylko na chwilę, a wygląda na to, że zostanie do jutrzejszego popołudnia i może też zagrzmieć. Popada w naszym mieście również w sobotę. W piątek powinno być sucho, ale pochmurnie, a na słońce trzeba będzie poczekać do niedzieli. Na termometrach do końca tygodnia nie więcej niż 20 stopni. Najchłodniej jutro do 15.
2: Radio Złote Przeboje, 90 FM.
7: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
1: Wchodzimy sobie w popołudnie, środa, 2 minuty po godzinie 12. Gosia Kościelniak, zapraszam, to jest Radio Złote Przeboje, a w Radio Złote Przeboje popołudnie dzisiejsze rozpoczniemy sobie z przytupem, energicznie i mam nadzieję, że ten zespół lubicie tak bardzo jak my. Sięgniemy sobie do niemal połowy lat 80.

0: Robota nie zając.
1: Dzisiaj, żeby umilić sobie dzień w pracy, oprócz tego, że umilamy go sobie największymi przebojami lat 80. i 90. w Radiu Złote Przeboje, rozmawialiśmy sobie o tym, co śmiesznego, dziwnego wam się zdarzyło powiedzieć, czego już nie da się odkręcić w pracy. Marek napisał: pracuję w urzędzie. Po jednym petencie krzyknąłem potem: następny problem, proszę. To bardzo ładne. I jeszcze jedna perełeczka. Rozmawiałem z żoną przez telefon, pisze Arek, następnie szefową, dość groźną i poważną osobą, i na koniec rozmowy powiedziałem z rozpędu: pa, buziaki. To musiały być dreszcze na plecach. Kubek z naszej kolekcji dzisiaj wędruje do Agnieszki, która na koniec rozmowy chciała powiedzieć klientowi dziękuję, a powiedziała: kocham cię.
0: Robota nie zając.

0: Najlepsze drużyny z całej Polski, a przed nimi jeden cel. Wielki finał Orlen Orlik Basket Cup. Już 14 czerwca parkiet Ergo Areny w Gdańsku zamieni się w prawdziwą arenę walki, na której spełniają się marzenia. Zobacz przyszłość polskiej koszykówki na żywo. Przyjdź, kibicuj! Gra toczy się nie tylko o zwycięstwo, ale też o wyjazd na koszykarski kamp do USA pod okiem Jeremiego Sochana.
1: Widzimy się na Orlen Orlik Basket Cup.
0: Poczuj emocje razem z najlepszymi młodymi zawodnikami. Sponsorem tytularnym projektu jest Orlen.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz łopatka wieprzowa sztuka mięsa megapaka tylko 8,99 za 1 kg, aż 50% taniej, a lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 36% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
3: A topowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
4: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu, stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
6: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
7: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A. Reklama.

Złoty bilet na Zakochaną w Lublinie. Właściwie podwójne bilety mamy dla Was na koncert Beaty Kozidrak Unplugged. Gdzie? Na dziedzińcu Zamku w Lublinie. Przepiękne miejsce. To będzie 31 dzień lipca o godzinie 20 i codziennie w tym tygodniu mamy dla Was taki złoty bilet na ten koncert. Pytanie nasze brzmi, który utwór Beaty najchętniej usłyszałbyś w wersji Unplugged? I dlaczego? My wybieramy i nagradzamy najbardziej kreatywne odpowiedzi, zadzwonimy do autorów ich właśnie, a zgłaszacie się, kiedy Wam jest wygodnie, przez stronę złoteprzeboje.pl.

0: co za te kontrole odpowiada?
1: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
0: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
1: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej im. Niszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
2: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
6: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Odkryj setki produktów w niskich cenach już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj spośród kryminałów, literatury obyczajowej, książek dla dzieci i wielu więcej. A na empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
7: Castorama.
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii wykańczenie mieszkania, może wykończyć.
7: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Kto zwalcza ból?
10: Voltaren!
9: Kto?
10: Voltaren!
11: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
12: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
13: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
14: Jeszcze tylko dziś. Media Expert Days w sklepach i na MediaExpert.pl.

0: Kibicuj na serio w konkursie Hochland. Kup dwa sery kremowe Hochland. Wejdź na hochlandkonkurs.pl i wygraj jedną z ponad 200 nagród. Hochland, to jest pyszne.
1: Reklama.

Hendrix zawsze chętnie dzielił się swoją miłością do Boba Dylana. Kiedyś oświadczył: wszyscy, którzy nie lubią piosenek Boba Dylana, powinni przeczytać jego teksty, bo są pełne radości i smutków życia. Ale zaskakującym albumem, który Jimi Hendrix zdawał się odtwarzać nałogowo, był album Bee Gees, zatytułowany First. Jak oświadczyła była partnerka Jimiego Hendrixa, pisarka Cathy Ettingham, to była jedna z pierwszych płyt jego kolekcji. Słuchaliśmy jej dość często. Jimmy uważał Bee Gees i ich harmonię za naprawdę świetne. My też tak uważamy, prawda? Radio Złote Przeboje. Bee Gees za 9 minut 13.

0: nadzieję jest prościutko z lat 80. Radio Złote Przeboje za 4, nie, za 6. Za 6 minut będzie godzina 13 i najważniejsze wiadomości z naszego kraju i ze świata i tylko sprawdzone. W Radio Złote Przeboje zapraszamy.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Popołudnie to nie czas na nudę.
2: Mam dla ciebie dużo muzyki, wiele ciekawostek i całą masę przydatnych informacji.
1: Włącz radio Złote Przeboje i przekonaj się, że po 14 dzieje się więcej niż myślisz. Razem rozkręcimy każde popołudnie.
2: Czekam na ciebie od poniedziałku do piątku po 14. Zapraszam, Jerzy Telesiński.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Leroy, akcja na łazienkę trwa! To dobry czas na zmianę, bo teraz 200 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na łazienkę wydajesz. Kupujesz ceramikę, meble, kabiny czy armaturę i jesteś 200 zł do przodu. A do tego przy zakupie produktów do łazienki za minimum 1000 zł montaż 10% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
4: Najlepsze drużyny z całej Polski, a przed nimi jeden cel. Wielki finał Orlen Orlik Basket Cup. Już 14 czerwca parkiet Ergo Areny w Gdańsku zamieni się w prawdziwą arenę walki, na której spełniają się marzenia. Zobacz przyszłość polskiej koszykówki na żywo. Przyjdź, kibicuj! Gra toczy się nie tylko o zwycięstwo, ale też o wyjazd na koszykarski kamp do USA pod okiem Jeremiego Sochana.
5: Widzimy się na Orlen Orlik Basket Cup.
4: Poczuj emocje razem z najlepszymi młodymi zawodnikami. Sponsorem tytularnym projektu jest Orlen.
6: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
7: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład Lipton Iced Tea, różne smaki w nowej cenie regularnej 5,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej. Lidl.

0: Zbliża się 13. czas na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
1: Pociągi wracają na trasę, awaria w rejonie Katowic usunięta. Rolnicy załamują ręce z powodu suszy. Dzierganie w miejscach publicznych doczekało się własnego święta już w ten weekend. Agnieszka Trojanowska-Bis. Udało się usunąć awarię infrastruktury w rejonie stacji kolejowej w Katowicach, a to oznacza, że przywracana jest rozkładowa jazda pociągów, przekazała spółka PKP PLK. Wczoraj wieczorem doszło tam do uszkodzenia kabla zasilającego, co spowodowało awarię urządzeń sterowania ruchem, a w konsekwencji duże opóźnienia pociągów. Obecnie pociągi wracają do kursowania według zaplanowanego rozkładu, ale do dziś do rana z powodu awarii opóźnienia miały 43 pociągi pasażerskie, łącznie na blisko 2000 minut. To będzie bardzo trudny rok z niskimi plonami, ostrzegają rolnicy. Krytyczna sytuacja panuje w województwach kujawsko-pomorskim, mazowieckim i lubelskim, gdzie problem dotyczy niemal każdego gospodarstwa, mówi Mariusz Wypij, specjalista do spraw agrotechniki z AgroSieci.
2: Mamy ten deficyt, nie dość, że był w poprzednich latach, to w tych jeszcze się pogłębił.
1: Według najnowszego raportu Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa, susza rolnicza dotknęła już ponad 60% gmin w kraju, najmocniej uderzając w uprawy zbóż jarych i ozimych. Ukraina atakuje kolejne rosyjskie cele. Prezydent Zełenski poinformował o uderzeniu w zakład zbrojeniowy w Czeboksarach, w centrum europejskiej części Rosji. Wcześniej ukraińskie wojsko donosiło o ataku na port w okupowanym Mariupolu, o czym Tomasz Orchowski.
3: Ukraińcy atakują z powietrza i dobrze radzą sobie na froncie. Od początku roku mieli odzyskać ponad 600 km kwadratowych terytorium. Dodatkową presję na Rosjan wywiera też Unia Europejska, szefowa komisji Ursula von der Leyen.
4: Po raz pierwszy proponujemy zakazać wjazdu na teren Unii osobom, które po ataku na Ukrainę służyły w rosyjskich siłach zbrojnych.
3: Von der Leyen poinformowała też o dodaniu 30 statków do listy ponad 630 objętych sankcjami. Chodzi o tak zwaną flotę cieni.
1: Europa stara się też bardziej angażować w proces negocjacyjny. Według prezydenta Finlandii, Wielka Brytania, Francja i Niemcy powinny reprezentować Europę w rozmowach dotyczących Ukrainy. Somalijski sędzia piłkarski, któremu władze USA zabroniły wjazdu do kraju na rozpoczynające się jutro Mistrzostwa Świata, wrócił już do swojej ojczyzny. Omar Abdul Kadir Artan od lat jest arbitrem międzynarodowym. W ubiegłym roku został uhonorowany nagrodą dla najlepszego sędziego Afryki, ale amerykańska administracja zarzuciła mu powiązania z podejrzanymi członkami organizacji terrorystycznych. Sam sędzia skomentował decyzję o zakazie wjazdu jako niefortunną. To okazja, by chwycić za druty lub szydełko i ruszyć w plener. W najbliższą sobotę odbędzie się Światowy Dzień Dziergania w miejscach publicznych. Jak się okazuje, ten rodzaj aktywności jest coraz popularniejszy.
5: Jeśli zajrzycie Państwo na stronę bardzo znanych projektantów, Vivienne Westwood, Coco Chanel, Dior, zobaczycie tam w tym sezonie dziergane torby, kapelusze, sukienki.
1: Mówiła rękodzielniczka Joanna Michalak. Święto dziergania w miejscach publicznych nie jest nowe, obchodzone jest od 21 lat. Miłośnicy dziergania spotkają się w sobotę na Gnieźnieńskim Rynku.
6: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
0: Dorota Bardecka. Do czytania książek dzieciom, ale też sobie namawiamy dziś w Radiu Złote Przeboje. To przy okazji kampanii Tata też czyta. Jak zachęcić dzieci do czytania samodzielnie, jak wyrobić w nich nawyk sięgania po książki, opowiada Aleksandra Strzelecka z Fundacji Powszechnego Czytania.
7: Warto pamiętać, że dzieci rzeczywiście uczą się przede wszystkim przez obserwacje i naśladowanie. I jeśli widzą rodzica, dorosłego, bliską osobę regularnie sięgającą po książkę, traktują czytanie jako naturalny element codzienności. Badania pokazują, że dom, w których są książki i przykład czytających dorosłych, sprzyja rozwojowi kompetencji nie tylko tych humanistycznych, ale matematycznych czy technologicznych dzieci i młodzieży.
0: Ale czytanie ma być przyjemnością, a nie obowiązkiem. Kiedy czytać, jak dużo i jak wrócić do czytania po dłuższej przerwie, o tym za godzinę.
6: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Pogoda.
0: Spadły nam temperatury od wczoraj, dzisiaj od 16 stopni w Kielcach, przez 19 w centrum do 21 w Szczecinie. Wszędzie pochmurno i wszędzie w sumie może popadać. I mamy kolejną godzinę. Popołudnie już się przed nami pięknie rozpościera. 3 minuty po godzinie 13. Bez względu na to, czy lubicie taką pogodę czerwcową, czy nie za bardzo,
8: U nas zawsze największe przeboje lat 80. i 90. Gosia Kościelniak, zapraszam.

W roku 2018 muzyka reggae, przed chwilą wybrzmiał jeden z jej przykładów w Radio Złote Przeboje, została wpisana na listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego UNESCO ze względu na swój wkład w międzynarodowy dyskurs na temat sprawiedliwości, miłości i humanitaryzmu. Charakterystyczne to relaksujące tempo reggae, zwykle jakieś takie 60 do 80 uderzeń na minutę i jest zbliżone do ludzkiego rytmu serca w stanie spoczynku, co jest jednym z powodów, dla których działa ono tak kojąco na układ nerwowy. Radio Złote Przeboje, 11 minut po 13. Teraz wielki przebój Bonnie Tyler.

0: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
1: Reklama.
0: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Co za dzień.
3: Co się stało?
2: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
3: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
2: Meliski?
3: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
2: Czyli to takie pastylki antystresowe?
3: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
2: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
3: Na mnie i na Meliski.
4: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
5: A cappuccino też za 7?
2: Też.
5: A flat white?
2: Też.
5: A...
2: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
6: Chłynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbioz Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
7: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
8: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
1: Reklama.

2+1 przed nami. To jest zespół, którego nikomu nie trzeba przedstawiać. Grupa wywarła wielki wpływ na historię polskiej muzyki. Niektórzy ten zespół nazywali polską ABBą, głównie ze względu na stylistyczne podobieństwo ich piosenek. Na ich historię łączyła też miłość, która w obu przypadkach odegrała wielką rolę w ich sukcesach, ale też przyczyniła się do rozpadu zespołów PRL-u. Nie istniało wiele zespołów, które tak zgrabnie i z takim polotem łączyły to, co w muzyce przebojowe, z duchem zmieniających się czasów. No i te melodie. Znaliśmy i znamy je wszystkie na pamięć. Jedna z nich przed nami w Radiu Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Nuda, rutyna, apatia i marazm. To przeszłość. Pożegnaj monotonię i rusz się z radiem Złote Przeboje. Szukasz inspiracji na krótki wyjazd? Chcesz odkryć najciekawsze zakątki Polski? Słuchaj nas. W radiową podróż nie tylko palcem po mapie ruszamy już w piątek o 14.30.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
3: Co za dzień.
4: Co się stało?
3: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
4: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
3: Meliski?
4: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
3: Czyli to takie pastylki antystresowe?
4: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
3: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
4: Na mnie i na Meliski.
5: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
6: No, to jedziemy.
7: Tato, czy dziś ja prowadzę?
6: Jasne, w końcu to twój dzień.
7: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
8: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
9: Kto zwalcza ból? Kto?
10: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
11: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
8: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
12: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu. Stanowi miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu.

0: najsilniejsza dziewczynka na świecie.
1: Od 1 do 13 czerwca możesz ją poznać w Alei Bielany. Statek Hopetosa, garderoba Pipi, naleśnikowe rzutki i więcej. W Dzień Dziecka i weekendy dodatkowe atrakcje. Wstęp wolny.
2: To może pójdziemy?
0: Już idziemy.
1: Odwiedź świat Pipi w Alei Bielany.
3: Widzę, że Hanie coś gryzie.
4: Komar.
5: Zaraz część posmarujemy.
6: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
5: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
2: Już nie swędzi.
7: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
8: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się serowa uczta, bo sery Camembert, Turek, Valbon lub Prezydent 120 gramów, drugi 50% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 13 czerwca. Carrefour, w sumie najlepszy.

0: Słuchaj, tyle lat minęło od tego 99 roku, a ja trochę jeszcze ciągle mam kosę z panami z grupy Backstreet Boys.
1: Dzień dobry, Jerzy. Jakiś dobry. Żal? Jakieś zdenerwowanie?
0: To żal wielki, no. Wiesz, no znacznie pomniejszali moje szanse u dziewczyn w liceum. A takie rzeczy się pamięta. Wiesz, to jakoś tam się do nich odezwę i im wygarnę w końcu po tych 27 latach. Ale... Nie wiedzą przynajmniej.
1: Tak, ale no. To jest rzeczywiście rzecz nie do wybaczenia, rozumiem.
0: Mhm. No to Red Box for America. Myślę, że wiele osób, panów, kolegów łączy się ze mną w

0: Największe przeboje lat 80. i 90. w Radiu Złote Przeboje. Urszula za nami, przed nami wiadomości o 14, a w nich Japończycy przerażeni inwazją niedźwiedzi. Spokojnie, wszystko wyjaśnimy za chwilę.
1: Złote Przeboje.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
1: W Biedronce, kiedy kupujesz więcej, jest taniej. Jakby nie patrzeć. Na przykład sok 100% pomarańczowy Reviva 1 litr. Tylko 3,79 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A napój niegazowany Tymbark 1,75 litra w supercenie. 2,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Oraz ketchup pudliszki 480 gramów, łagodny lub pikantny. Tylko 5,89 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. To są właśnie biedronkowe ceny. Oferta obowiązuje do 30 czerwca. Szczegóły na biedronka.pl.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
5: Widzę, że Hanie coś gryzie.
6: Komar. Zaraz część posmarujemy.
5: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
6: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
7: Już nie swędzi.
8: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
9: Mamo, a kto zostanie mistrzem świata?
10: Polska! W łopatce z grilla i z delikatesów Centrum.
11: Do środy łopatka wieprzowa bez kości, kilogram 9,99 z delikartą. Limit 3 kg i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 16,99. A do soboty mleko UHT Kanka, złoty 69 litr przy zakupie 6 z delikartą. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,29. Delikatesy Centrum. Polska mistrzem grilla.
12: Sponsorem programu jest zakład kamieniarski Szwed Granit, producent nagrobków granitowych ze Strzegomia. szwed-granit.pl.
13: 10 czerwca. Tu Radio Złote Przeboje w środę. Posłuchajmy wiadomości.
14: 48-latek zatrzymany po postrzeleniu nastolatka z wiatrówki. Zaczęła działać pierwsza pracownia antysmogowa w polskiej podstawówce. Japończycy przerażeni inwazją niedźwiedzi. Agnieszka Trojanowska, BIS. Policjanci zatrzymali 48-letniego mieszkańca Gdańska, który miał postrzelić z wiatrówki 14-letniego chłopca. Nastolatek trafił do szpitala. Mężczyzna usłyszał zarzuty, a prokuratura zastosowała wobec niego dozór policji. Do strzelaniny doszło w niedzielę wieczorem przy ulicy Menonitów w Gdańsku. Jak przekazała policja, grupa nastolatków przebywała w osiedlowej altanie. W pewnym momencie z okna mieszkania na ostatnim piętrze budynku wychylił się mężczyzna, który wulgarnie nakazał młodym opuszczenie tego miejsca, uznając, że zachowują się zbyt głośno. Kilka minut później nastolatkowie usłyszeli strzał i zauważyli, że ich kolega został postrzelony w okolice głowy. Chłopiec przytomny został przewieziony do szpitala. Mężczyzna w chwili zdarzenia miał w organizmie blisko 3,5 promila alkoholu. Po wytrzeźwieniu usłyszał zarzuty, grozi mu do 2 lat więzienia. Po wypadku, do którego doszło w podwarszawskich Ząbkach, w którym kierowca taksówki doprowadził do zderzenia i śmierci 2 osób, pojawiają się pytania o kontrolę i regulacje platform przewozowych. Bezpieczeństwo przewozów w ostatnich latach znacznie się poprawiło, zapewnia przewodniczący Sejmowej Komisji Infrastruktury Mirosław Suchoń.
15: Ja przypomnę, że wprowadziliśmy przepisy, które zobowiązują osoby prowadzące taksówki do tego, żeby miały polskie prawo jazdy, czyli oni muszą pojawić się w urzędzie, wymienić to prawo jazdy posiadane.
14: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych pracuje nad kolejnymi zmianami w prawie. Przygotowywane przepisy nakazywałyby kierowcom taksówek przedstawienie zaświadczenia o niekaralności nie tylko w Polsce, ale także w kraju pochodzenia kierowcy. Pierwsza w Polsce pracownia antysmogowa powstała w szkole podstawowej w Radlinie na Górnym Śląsku. Pracownia została wyposażona w nowoczesne czujniki, mikroskopy, symulatory płuc, a nawet próbki prawdziwych płuc. Doświadczenia na tych urządzeniach mają pomóc najmłodszym lepiej zrozumieć problem zanieczyszczenia powietrza.
16: Pozwoli robić pomiary, badania,
7: i uczyć się na podstawie własnego doświadczenia.
16: Źródła zanieczyszczenia powietrza. Po drugie, jaka jest konkretnie sytuacja u nas w Radlinie? Nie gdzieś w Polsce, na świecie, ale tu u nas w Radlinie. A po trzecie, jaki jest wpływ tych zanieczyszczeń na nasze zdrowie?
14: Radlin jako miasto górnicze od dawna ma problem ze smogiem. Po czterech dniach obławy schwytano 100-kilogramowego niedźwiedzia w okolicach japońskiego Tokio. Drapieżnik widziany był wielokrotnie na terenach zabudowanych. Po złapaniu na terenie jednej z posesji został schwytany i uśpiony. Jak duża jest obawa Japończyków, świadczy choćby fakt, że w trosce o bezpieczeństwo dzieci od poniedziałku do dziś zamknięto w okolicy blisko 100 placówek oświatowych. Na północnym wschodzie Japonii wczoraj także inny niedźwiedź zaatakował 40-letnią kobietę. Kraj kwitnącej wiśni mierzy się w ostatnim czasie z rosnącym zagrożeniem ze strony niedźwiedzi. Eksperci wyjaśniają, że główną przyczyną jest brak pożywienia w górach, co zmusza te zwierzęta do zapuszczania się na tereny zamieszkane. Powieść Kongres Futurologiczny, satyryczny tekst Stanisława Lema będzie można zobaczyć niedługo na deskach teatralnych w Centrum Kultury w Lublinie, mówi reżyser Daniel Adamczyk.
17: Dziś futurologia to nam towarzyszy na co dzień, choćby w Netflixie czy w teoriach spiskowych. Natomiast wiele rzeczy się ziściło z tego opowiadania.
14: Spektakl będzie można zobaczyć od 21 do 23 czerwca.
0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
18: Dorota Wardecka. Mówimy dziś w Radiu Złote Przeboje o korzyściach z czytania książek, o korzyściach i dla siebie, i dla dzieci. Kiedy i jak czytać, podpowiada Aleksandra Strzelecka z Fundacji Powszechnego Czytania.
19: Warto też wykorzystywać właściwie każdy moment na chwilę z książką. To może być oczywiście stała pora czytania, na przykład przed snem, ale też w podróży, w poczekalni. Warto samemu, ale też razem z dziećmi odwiedzać biblioteki, księgarnie, rozmawiać o tym, co czytamy przy posiłkach czy na spacerze.
18: To z dziećmi, a jeśli chodzi o dorosłych?
19: Dorośli, którzy chcą wrócić do czytania albo czytać regularnie, warto, żeby zaczęli od książek, które naprawdę ich zainteresują. Powieść, reportaż, kryminał, może biografia.
18: I można czytać wszędzie. W domu, w podróży, w samolocie.
0: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Pogoda.
13: 16-17 stopni na termometrach w Rzeszowie i w Kielcach, 19 w Warszawie, Lublinie i Bydgoszczy, do 21 w Szczecinie. Na północnym zachodzie możliwe burze, a poza tym przelotny deszcz właściwie wszędzie. Za dzieciaka podobno najchętniej słuchał Toma Jonesa i The Supremes i choć nie pochodził z muzykalnej rodziny, został gwiazdą najpierwszej wielkości. Jerzy Telesiński, dzień dobry. Gram wam Georgia Michael.

Wanda i banda w Radiu Złote Przeboje, w którym nasze gwiazdy możecie też usłyszeć na żywo. Beata Kozidrak zagra koncert na dziedzińcu zamku w Lublinie, a my mamy dla was złote bilety na to właśnie wydarzenie. Jeszcze jutro podwójne wyjściówki od samego rana na Zakochaną w Lublinie będziemy dla was mieć, więc wygrywajcie je sobie koniecznie. A jak? No to sprawdźcie na naszej stronie.

0: Sponsorem programu był Zakład Kamieniarski Szwed Granit, producent nagrobków granitowych ze Strzegomia. szwed-granit.pl. Autopromocja.
1: Rozbawią, rozbudzą i zaktywizują. Rozpocznij dzień z poranną ekipą Radia Złote Przeboje. Codziennie mamy dla Ciebie uśmiech, energię oraz największe przeboje lat 80. i 90.
2: Gdybyście wiedzieli, że nikt nie patrzy, to w co byście się pobawili?
3: Takie pytanie zadamy Wam jutro z okazji Międzynarodowego Dnia Zabawy.
1: Nie możecie zabraknąć. Włącz Radio Złote Przeboje i włącz się do dyskusji. Słuchaj nas już jutro od 6.
4: Autopromocja.

To John Paul Young i jego największy złoty przebój, czyli Love is in the Air, ale żebyście mieli pojęcie, jak ugruntowaną pozycję muzyczną artysta w swojej Australii rodzinnej miał wcześniej, to warto wspomnieć, że wydał tam album z największymi hitami jeszcze przed sukcesem Love is in the Air. Nieźle jak na faceta, który nie planował kariery muzycznej, dopóki znajomi nie przekonali go do śpiewania w lokalnym zespole, co? Największe przeboje lat 80. i 90. to u mnie, jak zawsze.

0: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to! Media Expert,
1: dalej masz! 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11. A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 30 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy. Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
5: Meliski?
4: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
5: Czyli to takie pastylki antystresowe?
4: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
5: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
4: Na mnie i na Meliski.
3: Gdy stres bliski, weź Meliski.

0: bo inspiracje dobrze się ogląda. Ale jeszcze lepiej ich dotknąć. Galeria Wnętrz Domar. Mój dom to ja.
1: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
2: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
1: TravistoFast i Travisto.
2: Aflofarm.
3: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w super cenie. Nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty i to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
4: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar. Zaraz część posmarujemy.
6: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
7: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
8: Już nie swędzi.
9: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
10: Reklama. Sponsorem programu jest Zakład Kamieniarski Szwed Granit, producent nagrobków granitowych ze Strzegomia. szwed-granit.pl

Zawsze miałam w głowie taką myśl, może będą rozczarowani, może w ogóle im się nie spodoba, a dzisiaj już wiem, że publiczność jest życzliwa i naprawdę chce słuchać moich piosenek. To daje ogromną ulgę i sprawia, że przed wyjściem na scenę nie towarzyszy mi już lęk, opowiadała Maggie Reilly nam tutaj w rozmowie z Tomkiem Brelem w programie Cała Muzyka na naszej antenie. Dzisiaj po 18:00 znowu spotkanie z Tomkiem i jego gwiazdami, a tymczasem Man at Work.

To jest Radio Złote Przeboje. Gramy największe przeboje lat 80. i 90. And you can dance for inspiration.

0: Into the Groove i Madonna w Radiu Złote Przeboje, w którym punktualnie o 15 tylko sprawdzone wiadomości. Po 144 latach udało się dokończyć najwyższą wieżę Bazyliki Sagrada Familia i dlatego właśnie w wiadomościach za chwilę lecimy do Barcelony.
1: Sponsorem programu był Zakład Kamieniarski Szwed Granit, producent nagrobków granitowych ze Strzegomia. szwed-granit.pl
2: Radio Złote Przeboje.

0: Sponsorem programu jest zakład kamieniarski Szwed Granit, producent nagrobków granitowych ze Strzegomia. szwed-granit.pl.
1: Słuchacie Radia Złote Przeboje w środowe popołudnie, 10 czerwca, pora na wiadomości.
2: Koleje podnoszą prędkość pociągów, samorządy ostrzegają mieszkańców. Andrzej Poczobut zapowiedział, że jesienią wróci na Białoruś. Po 144 latach budowy ukończono ostatnią najwyższą wieżę bazyliki Sagrada Familia. Agnieszka Trojanowska-Bis. Po informacji kolei PKP PLK o podniesieniu prędkości na wybranych odcinkach linii kolejowych na Śląsku, lokalne samorządy zaapelowały do mieszkańców o szczególną ostrożność na przejazdach na ich terenie. Na przykład samorząd podrybnickiego Radlina wskazał, że przez niestrzeżony przejazd bocznej drogi od ulicy Rybnickiej w tym mieście pociągi zamiast 60 km na godzinę będą jechały z prędkością 90 km na godzinę. Przyspieszenie nastąpi już w najbliższą niedzielę, 14 czerwca i będzie dotyczyć m.in. linii 158 do czeskiej granicy w Chałupkach oraz linii 164, która ma stać się alternatywnym połączeniem pasażerskim Gliwic z Katowicami. Znana jest przyczyna śnięcia rypy w Odrze w okolicach Szczecina. Był to niski poziom tlenu w wodzie, czyli przyducha, poinformowała wiceminister klimatu Urszula Zielińska. Przyducha to zjawisko typowe dla tej pory roku. Jak dodała minister, w badanych próbkach nie było złotej algi, a stan parametrów wody nie pogorszył się z powodu zrzutów ścieku. Sytuacja jest wciąż monitorowana. Na przełomie maja i czerwca z rzeki w okolicach Szczecina wyłowiono 200 kg martwych ryb. Barcelona świętuje historyczny moment. Po 144 latach budowy ukończono ostatnią najwyższą wieżę bazyliki Sagrada Familia.
3: Ta katedra udowadnia na żywo, że ludzie się nie mylą, że niemożliwe staje się możliwe.
2: Wieczorem odbędzie się uroczysta inauguracja i jej poświęcenie z udziałem papieża Leona XIV. 172-metrowa iglica jest symbolicznym zwieńczeniem projektu Antoniego Gaudiego. Dokładnie w setną rocznicę śmierci słynnego architekta sprawi też, że bazylika stanie się oficjalnie najwyższym kościołem świata.
3: Ile jest tutaj detali, elementów, typowe dla Gaudiego elementy i no, jesteśmy zachwyceni, pod wrażeniem na pewno.
4: Niesamowite po prostu, że coś takiego można było zaprojektować w ogóle. Warto przyjechać i zobaczyć.
2: A Sagrada Familia wciąż nie jest w pełni ukończona. Prace wykończeniowe na zewnątrz i w środku kościoła mają potrwać jeszcze 2 lata. Kościół co roku odwiedza około 5 milionów turystów. Andrzej Poczobut, działacz mniejszości polskiej na Białorusi, ponownie zadeklarował, że we wrześniu przed zjazdem Związku Polaków na Białorusi zamierza wrócić na Białoruś. W Grodnie jest mój dom, chciałbym wrócić do domu, zapowiedział Poczobut na briefingu zorganizowanym przez Wspólnotę Polską. Przez blisko 5 lat ta wspólnota współorganizowała comiesięczne akcje wsparcia Andrzeja Poczobuta, gdy ten przebywał w białoruskiej kolonii karnej. Rekordowa wygrana w Euro Millions w Belgii. Nazwiska zwycięzcy jak zwykle nie podano, ale wiadomo, że jeden z graczy wygrał niewyobrażalną kwotę blisko 175 milionów euro, trafiając 5 liczb i 2 gwiazdki. To krajowy rekord, poinformowała belgijska Loteria Narodowa, a dla marzycieli w Polsce spieszę z informacją, że gra nie jest oferowana w naszym kraju. Euro Millions to międzynarodowa loteria organizowana tylko w kilku krajach Europy, m.in. w Belgii, Francji, Hiszpanii, Austrii, Irlandii, Luksemburgu, Portugalii, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii.
5: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Co jest grane w Legnicy?
6: Dawid Filipowski, zapraszam. Na początek o nowej imprezie w mieście. 20 czerwca na Międzywalu Kaczawy przy Moście Bielańskim odbędą się legnickie wianki. Zaprasza Aleksandra Krzyszewska, wiceprezydentka miasta.
7: Przeniesiemy się do dawnego słowiańskiego świata i nie zabraknie spływu samoróbek z tym słowiańskim motywem, ale nie zabraknie też wspólnego ogniska, świętowania, muzyki i puszczania na wodę wianków, oczywiście ekologicznych, bo to jest bardzo ważne.
6: Impreza zakończy się nocnym biegiem Pały. A już w niedzielę legnicki bieg z przeszkodami dla dzieci. Impreza w Parku Miejskim to nie tylko sportowa rywalizacja, ale przede wszystkim zabawa i aktywnie spędzony czas z rodziną. Zapisy potrwają do piątku do północy. Do wyboru są 2 kategorie – dla początkujących i bardziej zaawansowanych zawodników. Liczba miejsc jest ograniczona.
5: Radio Złote Przeboje 90 FM. Pogoda.
1: Wszędzie może dzisiaj popadać, najgwałtowniej w zachodniopomorskim i tu najcieplej. W Szczecinie 21 stopni, 19 w Warszawie, Lublinie i Bydgoszczy, 16-17 stopni w Rzeszowie i Kielcach. Będę dzisiaj składał konkretne propozycje Marzenie Rogalskiej, ale co to za pomysł chodzi mi po głowie, zdradzę dopiero o 15.30. Jerzy Telesiński, dzień dobry. Trzymajcie za mnie kciuki, dobra?

Ja byłam wściekle zazdrosna o Krzysztofa. Ja teraz jestem zazdrosna, nie wiem co się ze mną dzieje, ale jestem w dalszym ciągu bardzo, ale to bardzo zazdrosna, powiedziała 2 tygodnie temu przy okazji sopockiego koncertu poświęconemu Krzysztofowi Krawczykowi jego żona Ewa. No to co, Chris Ria przed nami, posłuchajmy go razem.

0: Sponsorem programu był Zakład Kamieniarski Szwed Granit, producent nagrobków granitowych ze Strzegomia. szwed-granit.pl. Autopromocja.
1: Wyjątkowe miejsce, niezwykły klimat i największe przeboje w nietypowych aranżacjach. Radio Złote Przeboje rozdaje podwójne zaproszenia na koncert Beata Kozidrak Unplugged. Zakochana w Lublinie. Wejdź do gry, wygraj i poczuj miłość od pierwszego brzmienia. Zgłoś się na złoteprzeboje.pl. Odpowiedz na pytanie konkursowe i zdobądź złoty bilet na Zakochaną w Lublinie. Nie zwlekaj. Najbliższa okazja na wygraną już jutro po 9:00.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Wielki sport zawsze w TVP. Zaczynamy Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Już jutro o 18.30 w TVP Sport ceremonia otwarcia, a zaraz po niej mecz Meksyk-RPA. Oglądaj od 20.25 w TVP1.
4: Co za dzień.
5: Co się stało?
4: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
5: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
4: Meliski?
5: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
4: Czyli to takie pastylki antystresowe?
5: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
4: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
5: Na mnie i na Meliski.
6: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
7: Gorąco w domu? Markizy Fakro ochronią przed nadmiernym nagrzewaniem. Skorzystaj z promocji do 15 czerwca. Szczegóły www.fakro.pl.
8: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie ryż na mleku Miller Rizo. Kup dwa opakowania z Kaufland Card Extra. Dwa dodatkowe gratis. Cztery opakowania na osobę. A kawa mielona MK Cafe Premium opakowanie 500 gramów tylko 27,99. Tak, tylko 27,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Gabinet masażu, słucham.
10: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
9: Cześć, a co się dzieje?
10: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
9: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
10: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
9: Kochana, sam go stosuję.
11: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
12: Klimatyzacja, dobór urządzenia, sprawdzenie kosztów, ekipa montażowa. Tyle wyborów naraz. Dla mnie wybór jest tylko jeden.
13: Tauron. Wybierz klimatyzację z Taurona. Wejdź na tauron.pl/klimatyzacja.

0: If You Had My Love zapytuje Jennifer Lopez, a ja zapytuję Marzeny Rogalskiej. Marzenka, myślisz, że my byśmy mogli mieć jakiś taki romans romantyczny, ty i ja? I teraz odnajdź się w tej sytuacji.
1: Nie potrafię w ogóle jakiejś błyskotliwej puenty z siebie wydobyć, aha, bo cały czas myślę sobie, co
0: mu odbiło.
1: Nie, i jeśli Lopez tego słucha Kicia, twoja żona, którą wielbisz, to naprawdę śpisz w nogach, chłopie.
0: Nie, ja tylko pytam, czy ty myślisz, żebyśmy mogli, bo ja uważam, że nie. Bo twój stary, pan Wojtek,
1: tak,
0: i moja Kicia by nam...
1: Drodzy słuchacze, zwróćcie uwagę, że Jurek nie użył słowa moja stara określenia. Nie odważyłby się, nie?
0: Nie, no ja mam Kicię, ty masz starego, no wiesz.
1: Tak, ale mój stary, ja to mówię pieszczotliwie.
0: No.
1: Nie, a może my ich poznamy, co?
0: To ze sobą?
1: Aha.
0: Nie, bo moja żona jest kochliwa, a twój stary, wiesz, jest miły
1: bardzo
0: facet.
1: Bardzo jest on przystojny i fajny. No.
0: Lepiej
1: trzymajmy ich z dalej.
0: My to co innego,
1: Jurek.
0: Innego.
1: I właściwie otworzyliśmy sobie furtkę do romansu. No przecież różnie to człowiek, człowiekowi się układa, a serce nie sługa.
0: Nie sługa. A co będziemy gdzieś szukać, się rozglądać?
1: Jak my się tak dobrze rozumiemy.
0: Znamy się.
1: No tak,
0: już
1: to prawda.
0: Słuchacy, nie złapali, ty złapałaś, bo my się łapiemy w pół. Jezus, jakim my bylibyśmy zgodnym małżeństwem. Szkoda, że nic z tego nie będzie.

0: miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. To przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
1: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
2: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
1: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
2: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej im. Niszka Lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
3: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.

0: dimineața. ESC, Scandinavian Sleeping and Living. Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
1: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
3: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Gorąco w domu? Markizy Fakro ochronią przed nadmiernym nagrzewaniem. Skorzystaj z promocji do 15 czerwca. Szczegóły www.fakro.pl.
5: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
6: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
5: TravistoFast i Travisto.
7: Aflofarm.
8: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
9: Barbara, kupiłem taniej!
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
11: Reklama. Sponsorem programu jest Zakład Kamieniarski Szwed Granit, producent nagrobków granitowych ze Strzegomia. szwed-granit.pl.

Chris Norman i Suzy Quattro w Radiu Złote Przeboje, w którym zaśpiewa pełnym głosem Edyta Bartosiewicz. Ostatnio w rozmowie z Katarzyną Nosowską w jej podcaście Bliskoznacznie opowiadała o swoich kłopotach z głosem. Czułam się inwalidą. W 2004 roku nagrałam Trudno tak z Krzysztofem Krawczykiem, a już wtedy nie mogłam śpiewać. Musiałam dotrzeć do wnętrza siebie, żeby odnaleźć swój głos, taki autentyczny, nie tylko ten, którym śpiewam czy mówię, ale ten mój głos jako opinia, to co sobą reprezentuję, kim jestem, jakie stanowisko zajmuję w różnych sprawach. Były takie momenty totalnego załamania, gdzie czułam, że nie poruszam się nawet o mały krok, opowiadała Edyta Bartosiewicz.

0: Crazy in Love i Radio Złote Przeboje, w którym punktualnie o 16 będziemy mieć bardzo ważne ostrzeżenie Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, no bo synoptycy znowu ostrzegają przed bardzo silnym deszczem i burzami. Gdzie zrobi się naprawdę niebezpiecznie, sprawdźcie za chwilę.
1: Sponsorem programu był Zakład Kamieniarski Szwed Granit, producent nagrobków granitowych ze Strzegomia. szwed-granit.pl.
2: Reklama. 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
4: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
5: To przy okazji zjesz z nami.
4: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
6: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
5: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
4: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
5: To tylko przy okazji.
4: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
7: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
8: Jeszcze tylko dziś. Media Expert Days w sklepach i na Media

0: Gabinet masażu, słucham.
1: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
0: Cześć, a co się dzieje?
1: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
0: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
1: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
0: Kochana, sam go stosuję.
2: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
1: Reklama.
3: Sponsorem programu jest Zakład Kamieniarski Szwed Granit, producent nagrobków granitowych ze Strzegomia. szwed-granit.pl.
4: Mamy 10 czerwca, to Radio Złote Przeboje w środę. Posłuchajmy tylko sprawdzonych wiadomości.
5: Synoptycy znów ostrzegają przed silnym deszczem i burzami. Rolnicy narzekają z kolei na suszę. Mówią, że to będzie trudny rok. Zamieszki w Belfaście po brutalnym ataku nożownika. Agnieszka Trojanowska, BIS. Instytut Meteorologii wydał ostrzeżenia przed intensywnymi opadami deszczu i burzami dla 9 województw. Od warmińsko-mazurskiego przez mazowieckie, podlaskie, kujawsko-pomorskie, łódzkie, lubelskie, małopolskie, podkarpackie i świętokrzyskie. Alerty obowiązują najpóźniej do jutrzejszego popołudnia. W związku z taką pogodą swój alert wydało również Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, które rozesłało także SMS-y do przebywających na terenie województwa podkarpackiego i małopolskiego. RCB ostrzega przed burzami z silnymi opadami deszczu i porywami wiatru. Rolnicy już wiedzą, że to będzie trudny rok. Mówią o suszy, która daje się we znaki praktycznie w całym kraju i będzie miała wpływ na wielkość plonów, tłumaczy Mariusz Wypij, specjalista do spraw agrotechniki z Agrosieci na Kujawach.
6: Susza jest i to niewątpliwa. My dokonujemy pomiaru opadów na naszej stacji Meteo. W tej chwili mamy o 60% niższe opady rok do roku w porównaniu do 2025. To naprawdę, to jest katastrofalne. Ubiegłoroczne opady nie były jakieś fenomenalne. Natomiast to, co się wydarzyło w tym roku, to jest katastrofa.
5: Według danych z systemu monitoringu suszy rolniczej najgorsza sytuacja jest w województwie kujawsko-pomorskim, na Mazowszu i Lubelszczyźnie. Zamieszki w Belfaście po ataku nożownika. Według policji ofiara straciła oko. Sąd ujawnił imię i nazwisko podejrzanego, to Sudańczyk Hadi Alodit. Mężczyzna pojawił się rano w sądzie w Belfaście. Podczas posiedzenia pomagał mu arabski tłumacz. 30-letni mężczyzna odmówił skorzystania z pomocy prawnika. Według policji, gdy po ataku trafił do szpitala, powiedział medykom opatrującym mu rękę, że ich zabije. Brytyjski premier Keir Starmer potępił to, co działo się w Belfaście ubiegłej nocy. Powiedział, że akty przemocy i podpalenia są całkowicie nieuzasadnione. Starmer zastrzegł jednak, że ludzie są słusznie wstrząśnięci brutalnym atakiem nożownika, do którego doszło w poniedziałek w nocy na północy stolicy Irlandii Północnej. Oddala się zawieszenie broni w Iranie. Irańczycy zaatakowali amerykańskie bazy w Jordanii i Bahrajnie. To z kolei odpowiedź na uderzenie USA, które były odpowiedzią Waszyngtonu na zastrzelenie amerykańskiego helikoptera. Wymiana ciosów może zagrozić porozumieniu pokojowemu. Rzecznik irańskiego resortu dyplomacji przekazał, że wysiłki dyplomatyczne nie mogą być kontynuowane, dopóki dochodzi do naruszeń trwającego zawieszenia broni. A prezydent USA przekazał, że Teheran negocjuje zbyt długo i teraz za to zapłaci. Trwają ostatnie mecze play-off koszykarskiej Orlen Basket Ligi. Już wkrótce wszystko będzie jasne, ale okazuje się, że nie brakuje niespodzianek, o czym Mateusz Stanicki.
7: W play-offach trwają teraz spotkania o pierwsze i o trzecie miejsce. W obu pojedynkach grają ekipy z Warszawy i obie zaliczyły na początek wpadki. Najpierw o wczorajszym meczu, w którym o trzecie miejsce walczą stołeczne Dziki z AMW Arką Gdynia. Górą okazała się w tym spotkaniu ekipa z Nadmorza, która zwyciężyła 89-84. I to pomimo tego, że faworytem byli Warszawianie, którzy w sezonie zasadniczym w tabeli uplasowali się wyżej niż rywale. Wcześniej w meczu o pierwsze miejsce też doszło do niespodzianki, gdy broniący tytułu koszykarze Legii przegrali u siebie pierwszy finałowy mecz o Mistrzostwo Polski z Orlen za Stalem Zielona Góra 74-77. Dziś kolejne spotkanie i emocji na pewno nie zabraknie. Mecz w hali Osir Bemowo rusza o 20.15.
5: Pierwszy rewanż w spotkaniu o brąz w piątek.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Co jest grane w Legnicy?
8: Dawid Filipowski, zapraszam. Zaczynamy od spaceru przyrodniczego. Organizują go mieszkańcy gminy Świeżawa w proteście przeciwko budowie kamieniołomu Jurczyce. Chcą pokazać, dlaczego warto bronić Geoparku UNESCO Krainy Wygasłych Wulkanów. Wędrówka rozpocznie się w niedzielę przy świetlicy w Dobkowie. Wracamy do Legnicy, gdzie pod koniec czerwca rozpocznie się Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny Świat pod Kyczerą. To impreza, która przyciąga artystów z całego globu, mówi Aleksandra Krzyszewska, wiceprezydentka miasta.
9: 25 czerwca, jeszcze przed dniami Legnicy, rusza i startuje Świat pod Kyczerą, ale wraca do naszego miasta na samo zakończenie. 6 lipca tędy. Przejdzie korowód, a w samym sercu miasta stanie scena i wyjątkowa pokazy artystów z całego świata. Do zobaczenia.
8: Program festiwalu znajdziecie na stronie Urzędu Miasta.
2: Radio Złote Przeboje 90 FM.
10: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
2: Pogoda.
4: Od 16-17 stopni na termometrach w Rzeszowie, przez 19 w Warszawie i Bydgoszczy, 21 w Zielonej Górze. No i muszę wam powiedzieć, że gwałtownie może być w zachodniopomorskim. No bo tak poza tym to wszędzie dzisiaj przydadzą się parasole.
10: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
4: Nie chodzi o datę na opakowaniu. O tych produktach, które najpewniej wyrzucamy za wcześnie, powiem wam o 16.30 w programie Dobrze Wiedzieć. Jerzy Telesiński, dzień dobry.

Tina Turner i w ogóle najwspanialsze gwiazdy i wyłącznie ich największe złote przeboje lat 80. i 90. Przed nami Edwin Collins i piosenka, która pojawiła się w aż 9 filmach, dysponuje pełną listą, i w 17 programach telewizyjnych również dysponuje pełną listą. Zapraszam, A Girl Like You i rok 1995.

0: Sponsorem programu był Zakład Kamieniarski Szwed Granit, producent nagrobków granitowych ze Strzegomia. szwed-granit.pl.
1: Autopromocja.
2: Radio Złote Przeboje poleca się na każdy dzień.
3: No ludzie złoci, jak my gramy dla was.
4: Te piosenki trafiły na szczyty list przebojów w latach 80. i 90.
5: I do dziś są kochane.
3: Włącz radio Złote Przeboje i przekonaj się.
2: Nietestowane na zwierzętach, testowane na listach przebojów.
1: Autopromocja.

0: bezspornie grupa AHA w radiu Złote Przeboje, w którym teraz zaglądamy do kuchni. Uwaga, coś dla tych, którzy nie chcą marnować żywności.
1: Dobrze wiedzieć. Dobrze wiedzieć.
0: Brązowy banan, zwiędła marchewka czy pomarszczone jabłko często lądują w koszu, choć nie powinny. Jak odróżnić jedzenie, które można jeszcze uratować, od tego, które powinniśmy wyrzucić? Istnieją cztery podstawowe sygnały ostrzegawcze, że nie należy ryzykować. Widoczna pleśń, śliska powierzchnia, wyciekający płyn oraz wyraźny kwaśny lub nieprzyjemny zapach. W przypadku wystąpienia któregokolwiek z tych objawów eksperci zalecają bez wahania wyrzucenie żywności.
1: Dobrze wiedzieć.

0: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład Google TV Sony 65 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4799 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 3799. Z kodem rabatowym taniej o 1000 zł. Media Expert.
6: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
7: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacje skarbowe.pl.

0: i w aplikacji Modivo.
1: Startuje Top Avanti 24. Od 8 do 21 czerwca głosuj na najlepsze produkty beauty i fashion. Zdecyduj, kto zdobędzie tytuł Top Avanti 24. Wejdź na avanti24.pl i oddaj głos już dziś.
2: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
3: To przy okazji zjesz z nami.
2: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
4: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
3: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
2: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
3: Ach, to tylko przy okazji.
2: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
5: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji... Jedziemy!
6: Dziś ja prowadzę! Prosto, w prawo, jesteśmy w salonie Cherry!
7: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
8: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
9: Reklama.
10: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
11: Radio Złote Przeboje 90 FM.
12: Radio Złote Przeboje.
13: Sponsorem programu jest zakład kamieniarski Szwed Granit, producent nagrobków granitowych ze Strzegomia. szwed-granit.pl.
14: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.

spacer po Paryżu zafundowali nam Catherine Deneuve i Malcolm McLaren, chociaż powiem wam, sprawdziłem właśnie, pogoda w Paryżu dzisiaj zupełnie kawiarniana. Max 18 stopni i deszcz. To co, to chyba taniej będzie zostać w Polsce, no i przyjemniej będzie posłuchać największych przebojów lat 80. i 90. u mnie. Taylor Dayen.

0: Tell It To My Heart i Taylor Dan w Radiu Złote Przeboje, w którym zbliża się już godzina 17. Punktualnie o 17 tylko sprawdzone wiadomości. Prezydent Karol Nawrocki dostał zaproszenie na urodziny prezydenta Donalda Trumpa i w niedzielę wybiera się do Stanów Zjednoczonych. Trochę więcej na ten temat powiemy Wam za chwilę.
1: Sponsorem programu był Zakład Kamieniarski Szwed Granit, producent nagrobków granitowych ze Strzegomia. szwed-granit.pl.
2: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
3: Reklama. Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
7: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
6: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
7: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
8: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
9: Chodź, idziemy do Alei Bielany. Jest tam Pipi Pończoszanka.
10: Mamo, a kto to Pipi?
9: Jak to kto? Moja ulubiona bohaterka z dzieciństwa. Najsilniejsza dziewczynka na świecie.
11: Od 1 do 13 czerwca możesz ją poznać w Alei Bielany. Statek Chopetosa, garderoba Pipi, naleśnikowe rzutki i więcej. W Dzień Dziecka i weekendy dodatkowe atrakcje. Wstęp wolny.
10: To może pójdziemy?
9: Już idziemy.
11: Odwiedź świat Pipi w Alei Bielany.
12: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
13: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
14: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
15: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Reklama.
1: Sponsorem programu jest Zakład Kamieniarski Szwed Granit, producent nagrobków granitowych ze Strzegomia. szwed-granit.pl.
0: Słuchacie Radia Złote Przeboje w środę, 10 czerwca w kalendarzach, a na naszej antenie teraz wiadomości.
16: Poważna susza rolnicza i hydrologiczna w kraju. Rolnicy załamują ręce. Polski prezydent dostał zaproszenie na urodziny Trumpa. Nowa moda, polska kronika głębokich uczuć, to nowa wystawa w Łodzi. Agnieszka Trojanowska-Bis. Suszą przejmują się rolnicy, mówią o trudnych miesiącach i całym roku. Według danych z systemu monitoringu suszy rolniczej najgorsza sytuacja jest w województwie kujawsko-pomorskim, na Mazowszu i Lubelszczyźnie. Już wiadomo, że plony zbóż będą niższe o 30%, a rzepaku nawet o 50%. Rolnicy rozkładają ręce.
17: Jaki ten rok dla rolników?
18: Bardzo ciężki, bardzo będzie chyba, jak to się mówi, no lichy. Się nie rozkrzewiły rzepaki. Główne pędy strzeliły od razu do góry, później troszeczkę się rozkrzewiły i to wszystko. Susza zrobiła, przymrozki pomogły.
16: W Polsce nie ogłoszono ogólnokrajowego stanu klęski żywiołowej. Z powodu suszy jednak odnotowuje się poważną suszę rolniczą i hydrologiczną. Prezydent Karol Nawrocki dostał zaproszenie na urodziny amerykańskiego przywódcy Donalda Trumpa i w niedzielę wybiera się do USA. To informacja prosto z Pałacu Prezydenckiego. Weekendowa wizyta nie będzie miała charakteru oficjalnego. Wylot prezydenta zaplanowano w dniu imprezy urodzinowej Trumpa, czyli w niedzielę. Niespodzianki nie było. Koalicja rządząca obroniła szefa MSWiA Marcina Kierwińskiego. Jego odwołania domagał się PiS, ale sejmowa większość odrzuciła wniosek o wotum nieufności wobec ministra spraw wewnętrznych. Minister Kierwiński stwierdził, że wraca do pracy.
19: Przez te 3 lata czyścimy bagno, które zastaliśmy w tym resorcie i w służbach podległych. Wyprowadzamy kryzys kadrowy z policji, skutecznie wreszcie bronimy naszej granicy, rozwijamy obronę cywilną.
16: Była to już druga próba odwołania, jaką PiS podjął wobec ministra Kierwińskiego. Sagrada Familia w Barcelonie czeka na odwiedziny Leona XIV. Papież poświęci dziś 172-metrową najwyższą wieżę kościelną świata. Symbolicznie zakończy to trwającą 144 lata budowę bazyliki. Hiszpanie czekali na ten moment. Sagrada Familia to jeden z symboli naszego kraju, mówią Javier i Maria, którzy na uroczystości przylecieli z Alicante.
20: Byliśmy 4 lata temu, 2 i wróciliśmy, a oni ciągle ją budują i ulepszają. To tak, jakby to był zawsze ten pierwszy raz. To właśnie jest wyjątkowe, to cud. Nie mam takich emocji w stosunku do innych ważnych zabytków na świecie, ale ten zawsze mnie zachwyca. Nieważne ile razy tu jestem, zawsze mnie zachwyca.
16: Dziś przypada 100. rocznica śmierci twórcy Sagrada Familia, architekta Antoniego Gaudiego. To ma być największa taka wystawa w Polsce. W Centralnym Muzeum Włókiennictwa w Łodzi w najbliższą sobotę rusza ekspozycja Nowej Mody Polskiej, Kroniki Głębokich Uczuć. To kolekcja prac ponad 50 projektantów zgromadzona przez muzeum przez ostatnie 7 lat. Przed otwarciem wystawy zwiedzał Bartosz Kądziałka.
21: Marcin Różyc, kurator wystawy.
22: Jaka jest współczesna moda polska?
21: To jest bardzo autobiograficzna. Zofia Chylak nawiązuje do swoich łemkowskich korzeni i tworzy perły, które dla mnie są symbolem łemkowskich.
16: Wystawę będzie można oglądać przez cały najbliższy rok.
23: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
24: Sponsorem programu jest Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl.
23: Pogoda.
25: Rzeszów i Kielce to 16-17 stopni, 19 w Warszawie, Lublinie i Bydgoszczy, 21 w Zielonej Górze i Szczecinie. W zachodniopomorskim mogą być burze, a deszcz wszędzie.
24: Sponsorem programu był Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl.
25: I tak piosenka po piosence, Złoty Przebój po Złotym Przeboju, dotarliśmy właśnie w okolice Fajrantu. Mam nadzieję jednak, że jeśli nawet musicie zostać jeszcze w pracy, odstać swoje w korkach albo macie inne ważne życiowe wyzwania, to będziecie je kontynuować z tymi gwiazdami, które dla was wybrałem. Jerzy Telesiński, dzień dobry.

Susan Vega wystąpi 13 lipca we Wrocławskim Narodowym Forum Muzyki w ramach trasy koncertowej promującej album Flying with Angels. Warto się wybrać, bo i Susan Vega to wspaniała artystka, a i Wrocław to wspaniałe miasto. W lipcu szczególnie. Pozdrawiam Dolny Śląsk, pozdrawiam całą Polskę słuchającą największych przebojów lat 80. i 90.

0: Sponsorem programu był Zakład Kamieniarski Szwed Granit, producent nagrobków granitowych ze Strzegomia. szwed-granit.pl.
1: Autopromocja.
2: Rozbawią, rozbudzą i zaktywizują. Rozpocznij dzień z poranną ekipą Radia Złote Przeboje. Codziennie mamy dla Ciebie uśmiech, energię oraz największe przeboje lat 80. i 90.
3: Gdybyście wiedzieli, że nikt nie patrzy, to w co byście się pobawili? Takie pytanie zadamy Wam jutro z okazji Międzynarodowego Dnia Zabawy.
2: Nie możecie zabraknąć. Włącz Radio Złote Przeboje i włącz się do dyskusji. Słuchaj nas już jutro od 6.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Tu Dominika z Autoglas. Masz pęknięcie na przedniej szybie i myślisz sobie, kolejny wydatek. Spokojnie, w Autoglas z odpowiednim ubezpieczeniem za naprawę nic nie płacisz. Tak, tak, zero kosztów. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.

0: Beauty i fashion. Zdecyduj, kto zdobędzie tytuł Top Avanti 24. Wejdź na avanti24.pl i oddaj głos już dziś.
1: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
2: To przy okazji zjesz z nami.
1: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
3: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
2: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
1: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
2: To tylko przy okazji.
1: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
4: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
5: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
6: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
9: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
8: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
9: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej im. Niszka Lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
4: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
10: Reklama.

Summer Jam. No i jeszcze w tym roku przed nami Summer Jam. Jeśli nie macie planów na wakacje, to ja będę tutaj na pewno. My tu będziemy. No i słuchajcie, gdziekolwiek byście się wybrali, na pewno będziecie mieć ze sobą Złote Przeboje pod ręką. Wystarczy mieć naszą aplikację na smartfonach. Proszę bardzo, Tanita Tika Ram, teraz w najlepszej cyfrowej jakości i to zupełnie za darmo, w odróżnieniu od serwisów streamingowych u mnie, no i w aplikacji Radia Złote Przeboje na smartfony.

0: dostosowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
2: To przy okazji zjesz z nami.
1: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
3: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
2: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
1: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
2: To tylko przy okazji.
1: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
4: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
5: Dzień coraz dłuższy, temperatura coraz wyższa, a Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł, w pożyczce 0%, z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
6: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie karma dla kotów Gourmet Gold. Kup 5 puszek, 5 dodatkowych dostaniesz gratis. A ręcznik papierowy Velvet Turbo opakowanie tylko 11,99 lub 1 grosz z kuponem Kaufland Card Extra za 850 punktów. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu – to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6 – magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu – Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Klimatyzacja? Dobór urządzenia, sprawdzenie kosztów, ekipa montażowa. Tyle wyborów naraz.
9: Jak to? Dla mnie wybór jest tylko jeden.
10: Tauron. W Tauronie masz fachowe doradztwo, kredyt RRSO 0% i montaż nawet w 7 dni.
8: No to wszystko jasne. Jasne, że z Tauronem.
10: Wybierz klimatyzację z Taurona. Wejdź na tauron.pl/klimatyzacja.
11: Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
12: Bo w Media Expert taniej masz.
13: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar.
14: Zaraz część posmarujemy.
15: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
16: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
17: Już nie swędzi.
18: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
19: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
20: Tu Dominika z Autoglas. Masz pęknięcie na przedniej szybie i myślisz sobie, kolejny wydatek. Spokojnie, w Autoglas z odpowiednim ubezpieczeniem za naprawę nic nie płacisz. Tak, tak, zero kosztów. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
19: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
21: Reklama.
22: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
23: Złote przeboje w drodze.
24: Wypadek na krajowej drodze 54 między Braniewem a Węzłem. Braniewo Południe w pobliżu Józefowa wprowadzono ruch.

0: Jolka, Jolka, pamiętasz budka suflera i w ogóle to bardzo fajnie, że jest środa o tej porze, bo już tam na horyzoncie, ja nie wiem, czy to jest weekend, czy to Tomek Brel, dzień dobry.
1: Obie rzeczy wyglądają doskonale.
0: Bo to prawda i wspaniale nam się zapowiadają. Tomku Brelu, jak zapowiada nam się to, co będzie dzisiaj po 18?
1: To, co będzie po 18 zapowiada nam się doskonale. To, co będzie przed 18 też zapowie nam się doskonale, no bo to będzie utwór, który chyba każdy z nas tańczył przynajmniej raz w życiu. Niektórzy pewnie po latach doszli do wniosku, że to był o ten jeden raz za dużo.
0: No, niektórzy się nie przyznają, ale myślę sobie, jeżeli jesteście gdzieś sam na sam ze sobą i z radiem Złote Przeboje, to tę makarenę można teraz razem z nami.
1: A nawet trzeba.

0: Sponsorem programu był Zakład Kamieniarski Szwed Granit, producent nagrobków granitowych ze Strzegomia. szwed-granit.pl. Reklama.
1: Ptaszki śpiewają, że teraz w Leroy znajdziesz setki produktów do ogrodu w wyjątkowo niskich cenach. Na przykład zestaw mebli Corfu, sofa, dwa fotele i stół za 897. Grill gazowy czteropalnikowy Kamila za 599. Czy taki nawóz 25 kg mistrzowski trawnik już za 167 zł. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
2: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
3: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
4: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
3: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
4: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
5: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
6: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroëna otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
7: Citroën. Reklama.
8: Właśnie minęła 18, za chwilę zaczynamy całą muzykę w Radiu Złote Przeboje. Zerkniemy też na pewno do prognoz, bo pogoda mocno kaprysi. Teraz czas na wiadomości sportowe.
9: Sport w 30 sekund.
10: Przemysław Pozowski, zapraszam. Janik Sinner jest zdrowy i może wracać do treningów. Zwycięzca ubiegłorocznego Wimbledonu, po tym jak przez nagłe osłabienie odpadł już w trzeciej rundzie Roland Garros, przeszedł wnikliwe badania i nie wykazały one żadnych niepokojących wyników. Turniej w Londynie zacznie się 29 czerwca. Somalijski sędzia Omar Abdulkadir Artan, któremu władze USA zabroniły wjazdu do kraju na mundial, wrócił już do ojczyzny i powiedział, że ta decyzja była niefortunna. Administracja USA twierdzi, że odmówiła mu wjazdu z powodu jego powiązań z podejrzanymi członkami organizacji terrorystycznych.
8: Pogoda. W nocy opady deszczu, na wschodzie również burze. Temperatura nocą od 11 stopni w centrum do 16 na krańcach wschodnich. Jutro postępujące od południowego zachodu większe przejaśnienia, wieczorem rozpogodzenia. W pierwszej połowie dnia przelotne opady deszczu i zanikające burze. A temperatura na przeważającym obszarze od 15 do 20 stopni. Zaczynamy całą muzykę w Radiu Złote Przeboje, czyli program, w którym zdarzyć się może absolutnie wszystko. Mam dla Was dzisiaj kilka niespodzianek i też kilka niezwykłych historii. Zacznijmy od piosenki, która, no, mało brakowało, a wykonywana byłaby przez Bryana Adamsa. Podobno bardzo chciał ten utwór kupić, ale niespecjalnie chciał za niego płacić. No i Robert Gawliński powiedział, no nie, urkę.

0: Transgal, a wcześniej Urkę, czyli piosenka, jak słyszeliście, na którą wielką ochotę miał Bryan Adams. Chciał ją kupić od Roberta Gawlińskiego. A sama piosenka też ma bardzo niezwykłą historię, bo Robert Gawliński pisał ją w zasadzie jadąc już na nagrania do studia.
1: Siedziałem w ogrodzie jeszcze, jak już się kończyło, wiesz, miksowanie płyty. I ja się kidawa i już on mówi, słuchaj, no to już tylko ten numer mi został do miksowania. No to śpiewasz, czy go rezygnujemy z niego? Ja mówię, nie, no nie mogę, no dobra, no to... I rzeczywiście ja dopisywałem jeszcze zwrotki, jadąc samochodem tam do Jaśka, w ogóle wiesz, że mi wpadały pomysły do głowy na sam koniec.
0: Tyle Robert Gawliński, z którym jeszcze na pewno dzisiaj słówko zamienimy. To program Cała Muzyka, za chwilę CC Catch, teraz Duran Duran.

0: Tak naprawdę nazywa się Caroline Catherine Müller. W Radiu Złote Przeboje CC Catch. Za moment Manam i wyjątkowo zimny maj. Wiele razy udało nam się z Corą spotkać i rozmawialiśmy na bardzo różne tematy. Czasami również niezwiązane z muzyką. Kiedyś pamiętam, rozmowa zeszła na temat naszych cech narodowych. Czyli jacy jesteśmy my Polacy jako naród?
1: No Polacy są moim zdaniem, myślę, że są nerwowi, że to jest nerwowy naród. Nerwowy, niepowściągliwy, nie umiejący do końca powściągać emocji. I te emocje pozytywne, co się tak podoba, ta słowiańska otwartość jest dobra, ale z drugiej strony negatywne, czyli wszystko to, co wiąże się z agresją i atakiem, też nie umiemy tego powściągać.
0: No nie sposób się z tym nie zgodzić, a dlaczego tak jest? Odpowiedź na to pytanie przynosi inna piosenka, którą znamy doskonale, cytuję, uwaga, uwaga, to dlatego, że nie ma słońca nieomal przez 7 miesięcy w roku, a lato nie jest gorące, tylko zimno i pada.

lat 80. Lionel Richie w Radiu Złote Przeboje pięknie. A za moment będę miał dla was dowody na to, że pewne kawałki się nie starzeją, no bo wyobraźcie sobie piosenka, która liczy sobie ćwierć wieku, a każde jej słowo jest do dzisiaj aktualne. Co to za utwór? Cierpliwości, o tym za chwilę.

0: Autopromocja.
1: Wyjątkowe miejsce, niezwykły klimat i największe przeboje w nietypowych aranżacjach. Radio Złote Przeboje rozdaje podwójne zaproszenia na koncert Beata Kozidrak Unplugged. Zakochana w Lublinie. Wejdź do gry, wygraj i poczuj miłość od pierwszego brzmienia. Zgłoś się na złoteprzeboje.pl. Odpowiedz na pytanie konkursowe i zdobądź złoty bilet na Zakochaną w Lublinie. Nie zwlekaj. Najbliższa okazja na wygraną już jutro po 9:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Paco Rabanne Invictus Victory 100 ml za 329,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 389,99. Allegro Days do 15 czerwca.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
6: Chodź, idziemy do Alei Bielany. Jest tam Pipi Pończoszanka.
7: Mamo, a kto to Pipi?
6: Jak to kto? Moja ulubiona bohaterka z dzieciństwa. Najsilniejsza dziewczynka na świecie.
8: Od 1 do 13 czerwca możesz ją poznać w Alei Bielany. Statek Hopetosa, garderoba Pipi, naleśnikowe rzutki i więcej. W Dzień Dziecka i weekendy dodatkowe atrakcje. Wstęp wolny.
7: To może pójdziemy?
6: Już idziemy.
8: Odwiedź świat Pipi w Alei Bielany.
9: Gorąco w domu? Markizy Fakro ochronią przed nadmiernym nagrzewaniem. Skorzystaj z promocji do 15 czerwca. Szczegóły www.fakro.pl.
10: Wiesz, co jest najlepsze w dobrym katalogu wnętrzarskim? W pewnym momencie przestajesz go oglądać, a zaczynasz urządzać sobie życie. Nasz nowy katalog jest już online. Zajrzyj na domar.pl, a potem przyjdź do nas na Breniborską 14 we Wrocławiu. Bo inspiracje dobrze się ogląda, ale jeszcze lepiej ich dotknąć. Galeria Wnętrz Domar. Mój dom to ja.
11: No, to jedziemy.
12: Tato, czy dziś ja prowadzę?
11: Jasne, w końcu to twój dzień.
12: Jedź prosto, skręć w prawo
13: i gotowe!
12: Jesteśmy w salonie Cherry.
14: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
0: Reklama.
1: Złote przeboje w drodze.
15: Duży ruch na ekspresowej siódemce na Mazowszu przed Białobrzegami, kilkukilometrowy korek w stronę Radomia. Dwa samochody osobowe zderzyły się w Warmińsko-Mazurskiem w pobliżu Józefowa. Korek na 54. A w ogóle dzisiaj ślisko. We wschodniej połowie kraju intensywne opady deszczu i tutaj ograniczona widoczność.
1: Radio Złote Przeboje 90 FM.

0: Chłopcy z Placu Broni i Kocham Wolność w Radiu Złote Przeboje. Piosenka, która mimo 35 lat wciąż jest aktualna. Kocham Wolność. No, nim faktycznie artyści mogli cieszyć się względną wolnością, no to walczyli z wszechobecną cenzurą, z którą, jak się okazuje, radzili sobie lepiej lub gorzej, a czasami doskonale. Przykładem choćby jest Marchewkowe pole zespołu Ladybug. Piosenka, która ma drugie, a może nawet i trzecie dno.
1: Marchewkowe pole, o ogrodzie miewam sny, to znaczy, wiesz, no, marchewkowe pole w ogrodzie, to znaczy, wiesz, no, ojczyźnie miewam sny, wiesz, także tam był taki przekaz, mało kto o tym wie, wiesz, i Andrzej Mogienicki, który nam pisał teksty, bardzo często przemycał w ogóle takie, wiesz, fajne ciekawostki, które wiesz, no, zostaną, wiesz, na zawsze gdzieś tam, prawda, w pamięci i nie wszystkie utwory jeszcze zostały rozszyfrowane w ogóle z jego tekstów, prawda?
0: Marchewkowe pole. Z Janem Borysewiczem jeszcze na pewno dzisiaj słówko zamienimy w programie Cała Muzyka. Teraz Mała Dziewczynka w Wielkim Świecie, czyli Emilia, Big Big World.

0: Ależ ja tego dawno nie słyszałem. To był rok 1981. No a ja obiecałem, że zamienimy jeszcze słówko z Janem Borysewiczem. Powiem szczerze, zawsze mnie ciekawiło, czy gitarzyści podpatrują od siebie różne sztuczki, na przykład Jan Borysewicz od Grzegorza Skawińskiego, albo odwrotnie.
1: Wiesz co, my się rzadko spotykamy z Grzesiem, ale kiedyś jak gdzieś tam na trasach, bo to często się spotykały nasze...

0: grają na gitarach, czy na innych instrumentach. Natomiast w tej chwili jest tak, że widzisz, jak oni to grają i bardzo szybko możesz to pochłaniać, po prostu, wiesz, no, można sobie ściągać różne rzeczy. Są tacy gitarzyści, natomiast ja nigdy nie byłem takim człowiekiem, który by na przykład uczył się dźwięk od jakiegoś innego muzyka, bo uważam, że to już ciebie troszeczkę uzależnia i cię ukierunkowuje. Ja wolałem jakby sam myśleć nad dźwiękami, które wymyślałem sobie, stąd się właśnie wzięło to, że zawsze chciałem mieć właśnie własną kapelę.
1: Jan Bersewicz, teraz w programie cała muzyka Beloved i Sweet Harmony, a po godzinie 19 niezwykła historia pewnej bardzo znanej piosenki. Historia naprawdę bardzo skomplikowana.

0: Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 136 100 zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
1: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
2: Gorąco w domu? Markizy Fakro ochronią przed nadmiernym nagrzewaniem. Skorzystaj z promocji do 15 czerwca. Szczegóły www.fakro.pl.

0: i oddaj głos już dziś.
1: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
2: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
1: TravistoFast i Travisto.
2: Aflofarm.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to! Media Expert, dalej masz.
4: Reklama. Właśnie minęła 19, no a to oznacza, że pora na wiadomości sportowe. W Radiu Złote Przeboje.
5: Sport w 30 sekund.
6: Przemysław Pozowski, zapraszam. Polscy siatkarze od zwycięstwa 3-0 nad Kubą rozpoczęli tegoroczną edycję Ligi Narodów. Biało-czerwoni mieli znaczącą przewagę nad rywalami w każdym secie, a mecz trwał tylko godzinę i 15 minut. Jutro zawodników Nikoli Grbicza czeka trudniejsze zadanie. Ich rywalami będą Słoweńcy. Hubert Hurkacz przegrał z Węgrem Martonem Fuczowiczem 6-3, 6-7, 6-7 w pierwszej rundzie turnieju tenisowego w Hertogenbosch. Do drugiej rundy awansował za to Kamil Majchrzak, który wygrał z Finem Otto Virtanenem 6-7, 6-4, 7-6.
4: Pogoda. Jutro w dzień postępujące od południowego zachodu większe przejaśnienia, wieczorem rozpogodzenia. W pierwszej połowie dnia przelotne opady deszczu i zanikające burze. Temperatura na przeważającym obszarze od 15 do 20 stopni. W nocy deszcz, a na wschodzie również burze. Temperatura nocą od 11 stopni w centrum do 16 na krańcach wschodnich. Sprawdzałem też prognozy długoterminowe, no i tu mam dobre wiadomości. Od weekendu coraz mniej opadów, coraz wyższe temperatury, co nas oczywiście bardzo cieszy. Muzyczne plany też dopisują Lighthouse Family za chwilę, Samantha Fox, Laura Branigan, a teraz najsłynniejsza Alicja Świata, czyli ta z piosenki zespołu Smokey. 19 już za nami, Tomek Brel, witajcie, zapraszamy.

Lighthouse Family, a wcześniej zespół Smokey, najsłynniejsza Alicja świata. No pamiętam, jak to z wypiekami na twarzy czytałem, o czym jest tak naprawdę piosenka Living Next Door to Alice. Okazało się, że no jak 99% jest oczywiście o miłości i jak to z piosenkami bywa, o miłości nieodwzajemnionej. No bo tak, uwaga, uwaga, on dowiaduje się od swojej znajomej, która ma na imię Sally, że ich wspólna sąsiadka Alicja postanawia się wyprowadzić. Dla niego, jak się okazuje, to szok i koniec świata, bo od prawie ćwierć wieku podkochiwał się w Alice, chociaż nigdy jej tego nie powiedział. A w nim z kolei od 25 lat podkochuje się wspomniana Sally. Strasznie to skomplikowane, dlatego teraz będzie zdecydowanie prościej. I only wanna be with you. Samantha Fox.

0: Laura Branigan i Self Control, czyli wielki przebój połowy lat 80. Przebój, który, o czym pewnie nie wszyscy wiedzą, jest coverem. No bo tak, pierwszy był włoski wokalista o tajemniczym pseudonimie Raff, potem Laura Branigan, ale chyba najciekawsze wykonanie ma na swoim koncie Ricky Martin. Było to na tyle dawno, że jeszcze miał wtedy długie włosy. Poszukajcie w sieci, bo jego wersja jest naprawdę doskonała. Teraz zespół legenda, zespół, który na scenie jest już kilka dekad, ale Muniek Staszczyk twierdzi, że czas działa jak najbardziej na korzyść zespołu Tilaw.
1: Jak grasz długo, to się to na twoją korzyść obraca, bo najpierw jesteś zespołem undergroundowym, potem mówią, fajnie gracie, potem mówią, no Tilaw to już taki stabilny zespół, a potem mówią legenda, nie? I to jest takie, no wiesz, jak grasz długo, to ten czas pracuje na swoją korzyść. Oczywiście nie możesz się tak lenić, no trzeba nagrywać płyty nowe, nie?
0: Zespół Tilaw, to choć trzeba przyznać, że ostatnie zmiany w tym zespole fanów odrobinę, ale jednak podzieliły. Chłopaki nie płaczą teraz.

pięknie rozkołysany Bob Marley w Radiu Złote Przeboje, Buffalo Soldier. Za chwilę Magda Wójcik i zespół Goja, zespół, który na scenie jest już kilka dekad. Sprawdzimy też, czy Magda Wójcik zastanawiała się kiedyś, co by było, gdyby karierę musiała zacząć obecnie.

0: Autopromocja.
1: W biurze, za kółkiem lub w sklepie. Prowadząc autobus, rozmawiając z klientem czy walcząc z deadline'ami. Niezależnie od tego, gdzie pracujesz i co robisz, zasługujesz na odrobinę wytchnienia. W końcu robota nie zając. Słuchaj Radia Złote Przeboje po 10:00. Podziel się z nami swoją historią z pracy i zgarnij nagrodę. Razem sprawimy, że jutrzejsza przerwa w pracy będzie jeszcze przyjemniejsza.
0: Autopromocja.

0: zależności od sklepu. Biedronka.
1: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
3: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
2: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
3: Ach, ci panowie z Media Expert.
2: Prawda?
4: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Wielki sport zawsze w TVP. Zaczynamy Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Już jutro o 18.30 w TVP Sport ceremonia otwarcia, a zaraz po niej mecz Meksyk-RPA. Oglądaj od 20.25 w TVP1.
6: Gorąco w domu? Markizy Fakro ochronią przed nadmiernym nagrzewaniem. Skorzystaj z promocji do 15 czerwca. Szczegóły www.fakro.pl.
7: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
8: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
7: TravistoFast i Travisto.
9: Aflofarm.
10: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
11: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
12: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.

0: Cutting Crew w Radiu Złote Przeboje. Za chwilę Magda Wójcik i Goja. Smak słów. Kiedyś, pamiętam, rozmawialiśmy z Magdą Wójcik na temat tego, jak zmienił się muzyczny świat, jak zmienił się show biznes, no bo teraz chyba najprostszą i najszybszą drogą do zrobienia kariery jest wzięcie udziału w programie typu Talent Show. Czy Magda Wójcik poradziłaby sobie w takim programie?
1: Totalnie bym sobie nie dała rady. Ja już to wiem, że żeby wyjść i się sprzedać, wszystko, co się potrafi w ciągu 3 minut, to jest totalnie dla mnie abstrakcja, ponieważ mnie zżera trema, zżarłaby mnie trema najprawdopodobniej, gdybym miała wyjść i zaśpiewać jedną piosenkę i się pokazać jakimś jury z jak najlepszej strony. Myślę, żeby mnie zżarła trema, bym poległa totalnie. Kaśka Nosowska powiedziała coś takiego, że nie dałaby rady w takim programie.
0: No na szczęście Magda Wójcik nie musi niczego nikomu udowadniać, a przede wszystkim nie musi zaczynać od początku. Tak swoją drogą za chwilę przekonam was, że Magda Wójcik jest artystką, która doskonale radzi sobie też z nowymi technologiami.

0: Hawkins w Radiu Złote Przeboje. Chwilę temu wywołaliśmy do tablicy Magdę Wójcik z zespołu Goja. Jak sama kiedyś przyznała, ma duszę analogową, kocha na przykład winyle.
1: Kocham winyle od zawsze i nawet jeszcze jak mieszkałam w moim rodzinnym Krasnystawie, to moja mama, która jeździła na Ukrainę w ramach takiej wymiany nauczycielskiej, przywoziła mi stamtąd płyty winylowe, na przykład Beatlesów, tylko wiesz, napisane po ukraińsku, więc wszystkie tytuły, wszystko było przetłumaczone na język ukraiński, ale miałam winyle. Kocham winyle od zawsze, uwielbiam ich słuchać, więc dla mnie to nie jest fenomen, tylko to jest coś, co jest obecne w moim życiu od zawsze. Znowu winyle są tak popularne, mamy mnóstwo fajnych płyt na winylach i można sobie kupić te, których kiedyś nie mogło się dostać. Winyle, na których się wychowałam, znam na pamięć każdy utwór, każdy dźwięk, ponieważ no, nie wyłączało się, prawda, w trakcie i się nie przerzucało kolejnego utworu, tylko leciały wszystkie utwory i się zna całe płyty od A do Z, no, co jest dzisiaj już niestety rzadkością.
0: Ale Magda Wójcik nie stroni też od nowych technologii, choć sztuczna inteligencja trochę ją przeraża.
1: Teraz jest tyle narzędzi, które potrafią naprawdę w 5 minut stworzyć właściwie bez znajomości harmonii, bez umiejętności pisania top line'ów i niczego, stworzyć utwór dosłownie w 5 minut, wystarczą jakieś gotowe patenty i gotowe rzeczy. Jest to przerażające dla mnie, a jednocześnie przekonałam się o tym i też dlatego chyba jestem, tacy ludzie jak my jesteśmy potrzebni cały czas, że jednak doświadczenie i

0: i oddaj głos już dziś.
1: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz łopatka wieprzowa sztuka mięsa megapaka tylko 8,99 za 1 kg, aż 50% taniej, a lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 36% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
4: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
5: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
4: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
5: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
6: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
7: Gorąco w domu? Markizy Fakro ochronią przed nadmiernym nagrzewaniem. Skorzystaj z promocji do 15 czerwca. Szczegóły www.fakro.pl.
8: Marian, a gdzie mogę kupić
9: na mediaexpert.pl?
8: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
9: Na mediaexpert.pl.
8: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
9: Barbara, na mediaexpert.pl.
10: Reklama. 20 właśnie minęła, przed nami strefa gości programu Cała Muzyka. Dzisiaj zespół, którego słuchaliśmy absolutnie wszyscy, Meslowic w Radiu Złote Przeboje. To dzięki nim absolutnie każde dziecko w Polsce potrafi wskazać na mapie Mysłowice. Warto chyba dodać, że w latach 90., kiedy zaczynali, na pewno tak nie było. Jak z rodzinnych Mysłowic trafili na największe stadiony i sale koncertowe? No bo przecież grali przed Simple Minds czy Iggy Popem z zespołem The Corrs, a nawet raz udało im się spotkać Jimmy'ego Page'a. O tym za kilka minut.

0: Pewnego razu w muzyce.
1: Dzisiejsza historia, którą opowiemy wam w naszym stałym cyklu pod tytułem Pewnego razu w muzyce, zaczyna się dawno, dawno temu. Zapewne sami członkowie zespołu Mysłowic zastanawiają się, kiedy minęły ostatnie 3 dekady. Zespół Mysłowic. Za oficjalny start uważa się rok 1992, choć początkowo zespół założony przez Artura Rojka działał pod nazwą Freshman.

0: Zresztą, jeżeli chodzi o nazwę obecną, czyli Meslowic, historia jej powstania, właściwie wymyślenia, jest dowodem na to, że światem jednak rządzi chyba przypadek. Słowo Meslowic panowie z tego zespołu znaleźli na starych, żeliwnych drzwiczkach do pieca kaflowego. Taką wersję ja kiedyś znalazłem w internecie, no i postanowiłem sprawdzić u źródła, jak to było naprawdę.
1: To jest prawda, kiedy nazywaliśmy się kiedyś freshmen, przyjechali ludzie z Warszawy, nie pamiętam kto to był wtedy, chyba Józek,
2: tak?
1: Józek, sławny Józek. Siedzieliśmy w domu u braci Kłyderskich, oni mieszkali w takiej starej kamienicy. Wymyśleliśmy, Józek albo Lala powiedzieli, albo nazwijmy się Mysłowice. Mysłowice, naprawdę, a Lala mówi, ty, moja sąsiadka u góry, Rawcino, ona ma taki piec i ta pisze Meslowic. O, Meslowic, ale nie przez W, bo to po niemiecku, ale przez V. Okej, dobra, no to przez V i tak zostało. I przez parę lat trwały takie niezbyt fajne przepychanki z naszym urzędem miasta i z ludźmi u nas w mieście, którzy myśleli, że my mówili Meslowic, tak z niemiecka, wy promujecie niemiecką opcję. Jaka niemiecka opcję? Przez V, przeczytaj sobie.
2: Tak. Pamiętam, w ogóle była taka sytuacja z miastem, że miasto nas w ogóle nie istnieliśmy dla miasta. Pamiętam, kiedy któregoś przyjechała, nie wiem, to się chyba nazywało wtedy 30 ton, albo jakaś tam...
1: Listo,
2: coś tam przyjechali i my już jakby zaczynaliśmy być rozpoznawalni, aczkolwiek jeszcze popularność na nas... Nie byliśmy jeszcze w piku popularności naszymi, ale przyjechali dziennikarze i poszli do urzędu miasta i się zapytali wiceprezydenta, no bo chcieliśmy się dowiedzieć, jakie wy tutaj macie zespoły muzyczne. I on się tak rozejrzał po ścianach i mówi, no mamy chór mieszany, mamy chór męski, jest też orkiestra kopalniana i tam wymienił chyba kilkanaście, ale nas nie wymienił. I dopiero mu tam jakby, bo wiadomo, że oni przyjechali w naszej sprawie wtedy, ale takie mieliśmy układy z miastem. Potem to się zmieniło, jak już staliśmy się popularni, to miasto się z chęcią do nas od tego czasu przyznaje.
0: No i przyznacie, strach pomyśleć, co by było, gdyby panowie zamiast starych, żeliwnych drzwiczek do pieca kaflowego znaleźli na przykład maszynę do szycia firmy Singer. Historia mogłaby się potoczyć zupełnie inaczej.

0: zespół Mysłowic. Dzisiaj w naszym stałym cyklu Pewnego razu w muzyce. Jak to ktoś ładnie powiedział, sztuka nie lubi demokracji i każdy zespół powinien mieć wyraźnego lidera. Czy takowy jest w zespole Mysłowic? Na ten temat też kiedyś rozmawialiśmy.
1: Ja wolę porównanie takie, które zawsze często stosowałem, nie mające nic wspólnego z demokracją, tylko tak naprawdę z wyścigiem, ale z wyścigiem kolarskim. Lubię takie porównanie, że my w zespole pracujemy jak w peletonie. Jedziemy razem, razem siebie napędzamy. Raz jeden ma więcej siły, raz drugi ma więcej siły, więc jest na przodzie i ciągnie resztę. Tyle, że na samym końcu nie finiszujemy, żeby się ścigać i wywracać ze sobą, tylko dojeżdżamy razem w równej linii. I no tak bym ci scharakteryzował pracę zespołu Mysłowic. A jak tam inni sobie układają? No każdy sobie jakoś układa.
2: Przede mną droga, którą znam, którą ja wybrałem sam.
0: Zespół Mysłowic w naszym stałym cyklu Pewnego razu w muzyce. W radiu Złote Przeboje nie boimy się zadawać niewygodnych pytań. Kiedyś pamiętam, w jednym z wywiadów znalazłem niezwykłe zdanie, które wypowiedział jeden z członków zespołu. A propos pieniędzy, musi być porówno, bo inaczej rodzą się konflikty. I to jest chyba ewenement, nie tylko na polską skalę, ale chyba nawet i na światową.
1: Znaczy, trudno nam też powiedzieć, bo wiesz jak jest z pieniędzmi. O pieniądzach się niechętnie ludzie mówią, niechętnie rozmawiają. Natomiast my mamy taką zasadę, zawsze mieliśmy też taką zasadę, że wiesz, no pieniądze to jest też pierwsza rzecz, która, jak się pojawiają jakiekolwiek, to jest też pierwsza rzecz, która potrafi każdy projekt rozwalić. Zwłaszcza taki projekt, jak już przed chwilą powiedziałem, trochę jednak oparty na współpracy i bardziej demokratyczny w pewnym sensie niż inne. Więc no najłatwiej jest jednak dla zespołu, jak to jest, jak się dzieli, zwłaszcza, że to jest uczciwe, no bo wiesz, często się mówi, że kompozytorem jest ten albo tamten, ale prawda zwykle wygląda w taki sposób, że ktoś przynosi, no nie wiem, fragment piosenki i ktoś inny mu do tego coś tam zmieni, nie wiem, zmieni rytmikę, zmieni cokolwiek. Wiesz, to są bardzo poważne wpływy na, nie wiem, na kompozycję i tak dalej. No, teksty zdarzy nam się pisać wspólnie albo na przykład się ze sobą konsultować i tak dalej, i tak dalej. To nigdy nie wiesz, którego elementu, gdyby go zabrakło, to ta kompozycja nie byłaby taka sama, więc jakby tak pracowaliśmy od zawsze i nam się to sprawdza. To akurat powiem za Mateusza, ale też powiem w imieniu zespołu Mysłowic, że też na przykład Mateusz, jak się u nas pojawił, i to nie są żadne przechwałki, tak jest i tak uważam, że tak powinno zawsze być, to od razu na dzień dobry został przez nas potraktowany po prostu równo uczciwie i został poproszony o to, żeby przynosił piosenki, jeśli komponuje u nas. Często ludzie pytają, czy dajecie taką szansę innym ludziom i tak dalej. My nie dajemy szansy, bo wszyscy mają obowiązek generalnie u nas współpracować, współdziałać. Jeśli masz pomysł, to po prostu mów, bo wszyscy skorzystamy. Jeśli masz piosenkę, to mów, to ją przynieś, bo wszyscy też na tym będziemy korzystać. Jeśli wychodzimy na koncert i gramy koncert, to wszyscy tak samo na nim ciężko pracujemy, więc dlaczego miałby być, nie wiem, na przykład nierówne zarobki, to w ogóle jest absurdalne.
0: Dzisiaj w Pewnego razu w muzyce ponad 30-letni kawałek historii polskiej muzyki, czyli zespół Mysłowic. Oczywiście nasza historia, nasza opowieść jeszcze się nie kończy. Zostańcie z nami.
3: Pewnego razu w muzyce. Radio Złote Przeboje. Złote Przeboje. 90 FM.

0: Pewnego razu w muzyce.
1: A dzisiaj w naszym stałym cyklu Pewnego razu w muzyce historia, która zaczęła się w latach 90. w Mysłowicach. A skoro już o Mysłowicach mówimy, to trudno nie dostrzec analogii między zespołem Mysłowic a takimi formacjami jak choćby Chicago czy Boston. Dziennikarz muzyczny Leszek Gnoiński kiedyś powiedział: Mysłowice, 100 tysięcy mieszkańców. Do wczesnych lat 90. miasto było znane co najwyżej ze swoich kopalń, dopóki tych 5 gości nie zamieniło miasta górniczego w miejsce, które każdy potrafi znaleźć na mapie Polski.

0: gazetę.
1: Dzisiaj zespół Mysłowic, który zafundował jakiś czas temu swoim fanom bardzo długą przerwę, 13 lat. Tyle czekaliśmy na jedną z płyt, płytę pod tytułem Wszystkie narkotyki świata. Płytę, żeby nie było wątpliwości, o miłości. Na pytanie, dlaczego tak długo czekaliśmy na ten krążek, jeden z członków zespołu Mysłowic powiedział: nasze piosenki potrzebują poleżeć.
2: Tak, my jesteśmy takim zespołem, który potrafi komponować w taki sposób, że na każdej próbie powstałoby 5 piosenek. I a że mamy próby dwa razy w tygodniu, także przez 10 lat, to proszę sobie wyobrazić, ile mogłoby powstać piosenek. Powstało o połowę mniej.
3: Dlatego chcę wyobrazić, ile nie powstało.
2: Dlatego też to tak długo trwało. I trzeba spośród takiej ogromu ilości piosenek wybrać te 15. I potem one właśnie muszą się tak uleżeć u nas w serduchach pisarzy, literatów, którzy ubierają te piosenki w uczucia pisane. Te piosenki muszą do nas zacząć mówić, zacząć machać takim, a nie innym uczuciem.
3: Wszystko należąco.
2: I no też. I wtedy one dostają skrzydeł już tak totalnie.
1: A tak swoją drogą, to płyta, o której wspominamy, według plotek miała być stylizowana na zespół The Beatles czy też Boba Marleya. Ale ten pomysł ponoć panom z zespołu Mysłowic wybito z głowy.
3: Kto to powiedział, przyznał się?
2: No, ja tam jeszcze powiedziałem o Sepulturze też. Też mówiłem. Ale my zawsze, jak już mamy tych numerów aż tyle, gramy je po raz setny na próbie, to przearanżowujemy właśnie na Marleya, właśnie na Sepulturę. Już się nam nudzi. I potem przychodzi taki Aleksander Kaczmarek, producent, i mówi: ale panowie, no po co ta Sepultura? Po co ten Bob Marley? Przecież wy jesteście Mysłowic, grajcie jak Mysłowic. No i zostało jak Mysłowic.
3: I mówi to człowiek, który się nazywa Powaga, to zapraszam.
1: Nowy wokalista zespołu Mysłowic, kiedy sam zespół startował w latach 90., miał 4 lata. I zapewne, kiedy był nastolatkiem, słuchał zespołu, w którym obecnie śpiewa. Jakie to jest uczucie?
4: Tak, to prawda, co powiedziałeś. Miałem 4 lata, jak oni zaczynali. I tak naprawdę ja byłem fanem zespołu od chyba, nie wiem, 12-13 roku życia. Ten zespół wyznaczył jakby muzykę, której później słuchałem. No i właśnie taka sytuacja wystąpiła, że jestem wokalistą. I dla mnie to było spełnienie marzeń tak naprawdę. No i do dzisiaj jestem wdzięczny losowi, że tak pokierował moim życiem.
3: Tak, Mateusz od każdej próby płaci nam po 50 zł, jak może przyjść.
1: A tak zupełnie poważnie. Wspominaliśmy lata 2019-2020, czyli okres pandemiczny. Okres, w którym cała branża koncertowa i nie tylko koncertowa miała poważne problemy finansowe w związku z lockdownami. Wielu muzyków rozważało wtedy przebranżowienie się. Czy zespołowi Mysłowic udało się ten okres przejść suchą stopą?
3: Znaczy w tym sensie to nie. To znaczy suchą stopą to wydaje mi się, że nikt nie przeszedł. To jest takie, wiesz, łatwo odpowiedzieć, ale nas też dotknęła bardzo ta pandemia, zwłaszcza, że generalnie dotknęła naszą część biznesu, show biznes bardzo dotknęła. Chyba najdłużej dotykała i państwo nam najmniej pomagało i w ogóle i w szczególe. Wiadomo, byliśmy w trudnej sytuacji. Natomiast chyba nigdy nie braliśmy pod uwagę złożenia broni. Nie w takim momencie, wiesz, rok wcześniej, zanim się zaczęła pandemia, chyba rok wcześniej.
4: Tak, ja dołączyłem dosłownie do zespołu rok przed pandemią, zagraliśmy, udało nam się zagrać pierwszą, powiedzmy, jeden sezon, trasę koncertową, no i nagle po tym nastąpiła pandemia i wszystko musiało być zatrzymane i nie graliśmy przez chyba 2 lata, tak?
3: No na pewno nie graliśmy przez parę miesięcy, bo to było...
4: Tak regularnie, o to mi
3: tak,
4: chodzi.
3: Tak, bo mówię, ale właśnie nie graliśmy przez parę miesięcy, nawet na próbach nie graliśmy, bo...
2: Tak, ja powiedziałem, że nie będę przychodził, bo oni będą zarażać.
3: Tak, bo Wojtek...
2: I zostałem tam. I wtedy, słuchajcie, nauczyłem się robić kafelki, otworzyłem YouTube'a, nauczyłem się robić kafelki i nauczyłem się robić saunę i zbudowałem saunę w domu. Także moja żona mi mówi: ty, bo jak tak nie będziecie grać jeszcze trochę, no to to może byś zajął, otworzył jakąś działalność gospodarczą, będziesz robił sauny, no spoko, olejka, no jasne.
1: Jakby to powiedział klasyk, zapiszmy ten pomysł, żeby nam nie wyleciał i myślmy dalej. Zespół Mysłowic dzisiaj w pewnego razu w muzyce, ponad 3 dekady na scenie. Czy po takim czasie tworzenie muzyki jest łatwiejsze, czy też nie? Tomek Lipiński kiedyś powiedział, że muzykę owszem pisze się łatwiej, ale z tekstami problem jest coraz większy, żeby nie popaść w banał.
2: Z muzyką jest łatwiej, bo mamy doświadczenie większe, a z tekstami? No z tekstami chyba też jest łatwiej, bo też mamy większe doświadczenie.
1: Dzisiaj w pewnego razu w muzyce zespół Mysłowic, czyli zespół, który sprawił, że każde dziecko w Polsce potrafi na mapie wskazać Mysłowice. A jak wyglądała ich droga z Mysłowic na największe światowe areny i do największych sal koncertowych? O tym w pewnego razu w muzyce już za kilka minut. Zostańcie z nami.
0: Pewnego razu w muzyce. Radio Złote Przeboje 90 FM.

0: Autopromocja.
1: Spotkajmy się w sobotę w samo południe na ubitej ziemi.
2: Na jakiej ubitej ziemi? Zapraszam na spotkanie na wygodnej kanapie, oczywiście z kawą i naszymi gośćmi.
1: Największe gwiazdy odwiedzą Radio Złote Przeboje już w tę sobotę o 12:00.
2: To będzie prawdziwy weekend jak marzenie. Marzena Rogalska, zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Jak mistrzowskie zakupy, to kup teraz i zapłać do 30 dni później z Allegro Pay. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
5: Startuje Top Avanti 24. Od 8 do 21 czerwca głosuj na najlepsze produkty beauty i fashion. Zdecyduj, kto zdobędzie tytuł Top Avanti 24. Wejdź na avanti24.pl i oddaj głos już dziś.
6: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku wszystkie piwa w butelkach i puszkach 24 w cenie 12. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
7: Wielki sport zawsze w TVP. Zaczynamy Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Już jutro o 18.30 w TVP Sport ceremonia otwarcia, a zaraz po niej mecz Meksyk-RPA. Oglądaj od 20.25 w TVP1.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.

0: pewnego razu w muzyce.
1: Przyznacie, że trudno sobie wyobrazić, jak wyglądałby polski show business, jak wyglądałaby polska muzyka, gdyby na początku lat 90. Artur Rojek nie powołał do życia zespołu Mysłowic. Historia zna kilka przykładów zespołów, których nazwa pochodzi od nazwy rodzinnego miasta. Wystarczy wspomnieć choćby Boston czy też Chicago. I to właśnie dzięki panom zespołu Mysłowic. Absolutnie każde dziecko w Polsce potrafi na mapie pokazać Mysłowice. W latach 90., kiedy zaczynali, na pewno tak nie było. Nie

0: Być może faktycznie nie ma szans, by powtórzyła się historia z początku lat 90. Zespół Zmysłowic, nieoczekiwanie pewnie dla samych siebie, przeskakuje do muzycznej pierwszej ligi. Koncerty z Iggy Popem czy też zespołem Simple Minds. Czy mieli wtedy świadomość tego, co dzieje się wokół nich?
1: Mieliśmy świadomość, bo bez tej świadomości nie zainwestowalibyśmy tyle, nie ukrywam, pieniędzy, bo to z własnej kieszeni płaciliśmy sobie na początku za to wszystko, potem oczywiście zarabialiśmy już na zachodzie normalne pieniądze, a po drugie mnóstwo wysiłku, mnóstwo, to są ogromne wysiłki logistyczno-finansowe, także musieliśmy być naprawdę ogromnie świadomi tego, w czym uczestniczymy i to było naprawdę dla mnie osobiście, myślę, że dla może nie wszystkich chłopaków w zespole, ale spełnienie naszych marzeń. Grać przed hip-hopem, grać przed zagranicą, jeździć, nie wiem, do takiej Szwajcarii, wchodzisz na koncert do klubu w Szwajcarii wielkości naszej warszawskiej studowej, ten klub jest pełen i wszyscy śpiewają teksty nasze.
2: A ja ci muszę powiedzieć, że ja miałem na odwrót.
1: Bałeś się?
2: Nie, ten czas przeleciał. To było tak intensywne życie, że ja trochę tego nie zauważałem. Znaczy zauważałem, widziałem, co się dzieje. Dla mnie to było takie wchodzenie na górę i w pewnym momencie, no nie wiem, bardzo szybko, bardzo intensywnie się to działo i jakby mam takie wrażenie po latach, że trochę sobie tego nie odczułem, nie dałem sobie trochę czasu. Zawsze mi się wydawało, że to jutro. Na następnym koncercie, na następnym wyjeździe i tak dalej. Trzeba łapać życie tak na gorąco, na bieżąco. Czas rzeczywisty to jest jedyny, jaki mamy.
0: Na jednym z takich koncertów spotkali za kulisami na tak zwanym backstage'u swojego idola Jimmy'ego Page'a. Spotkanie nie do końca przebiegło tak, jak planowali. Po latach nawet żartują, że zabawiali Jimmy'ego Page'a rozmową.
1: Właśnie nie, kurkowodno, że tak powiem brzydko. Tam na zachodzie jest tak fajnie, że nie ma zespołów stąd czy stamtąd, ze wschodu, zachodu, gwiazd takich. Wszyscy są na jednym wielkim backstage'u na tych festiwalach. No i wiesz, idę sobie tam na tym backstage'u, idę i widzę z daleka Jimmy'ego Page'a. Ja mówię, nie, niemożliwe, to jest niemożliwe. Jimmy Page, mówię, podejdę do niego, opowiem mu, że jest moim gwiazdą, moim bogiem i w ogóle będę z nim gadał. Podchodzę do niego, powiedziałem hi. On powiedział hi. No i uciekłem. No musielibyście państwo widzieć minę na przykład Michaela Stipe'a, kiedy byliśmy też na jednym z takich backstage'y i my wszyscy jak takie małpy, za przeproszeniem, lataliśmy i robiliśmy sobie zdjęcia z tymi artystami. Oni tam, dla nich to była jakaś nowość, jak jesteś kolesie na backstage'u, na takim private tam place, jak to się mówi. Mamy do nich, wiesz, podlatywaliśmy, robiliśmy sobie z nim zdjęcia, z Gahamem, z Grolem. Szaleliśmy tam na tym backstage'u.
0: Od lat 90. czy też wczesnych 2000. standardy koncertowe w Polsce mocno się zmieniły. Czy pod tym względem dogoniliśmy Zachód? Czy też może w ogóle nie mamy się czego wstydzić?
2: Też zależy, no ale Zachód też jest, wiesz... Zachód jest zachodem, to różnie wyglądały koncerty, inaczej wyglądały w Szwajcarii, gdzie wszystko było takie trochę po niemiecku, ale poważnie, porządnie zorganizowane, robiło na nas duże wrażenie, ale całkiem inaczej wyglądało to w Anglii. Czyli w Anglii to w ogóle... Ja nie mówię o trasach dużych z Korsami czy tam z Iggy Popem, tylko takich zwykłych koncertów w klubie, na przykład Borderline, w którym graliśmy. To było prawie jak w megaklubie w Katowicach. Tam dużej różnicy nie było.
1: W megaklubie były ładniejsze toalety.
2: Tak,
1: tam na zachodzie. Tym, no, tam był strach wejść do toalety. Były takie naklejki z wszystkich zespołów świata i w ogóle pomalzane, brzydko, brudno.
2: Tak, no było osobliwie.
1: U nas to był świat w Polsce.
2: Tak samo w Glasgow. Pamiętasz ten mały klub?
1: No tam też była brzydka toaleta.
2: Ale to w ogóle pokój był mały. Wszystko było takie, że aż się dziwiliśmy. Więc jakby wiesz, w Anglii wszystko jest takie było jakby jeszcze z lat 90. po angielsku. Ale już szczerze mówiąc w Europie tak zwanej kontynentalnej, tak to się chyba mówi, to tam był trochę inny poziom. To gdzie nie wjechaliśmy, to było świetnie, to można było... No naprawdę, robiło to na nas wtedy duże wrażenie. I faktycznie Polska była daleko.
0: No na szczęście dogoniliśmy Zachód, a w niektórych aspektach nawet znacząco przegoniliśmy. Zespół Zmysłowic dzisiaj w pewnego razu w muzyce. Ponieważ w tym cyklu pojawiają się czasami niezwykłe historie, to za kilka minut jedna z nich. Zajrzymy do garderoby zespołu Zmysłowic.

0: Pewnego razu w muzyce.
1: A dzisiaj w naszym stałym cyklu Pewnego razu w muzyce zespół, który bez wątpienia odmienił polską muzykę. Zespół Mysłowic, który bardzo szybko z rodzinnych Mysłowic wylądował w muzycznej pierwszej lidze, grając razem z takimi gwiazdami jak Iggy Pop, zespół The Corrs, Simple Minds czy R.E.M. No a ja obiecałem, że pobawimy się w nasze radiowe niedyskrecje. Nie pod...

0: No właśnie, obiecałem, że zajrzymy do garderoby zespołu Mysłowic, bo różni artyści w trasy koncertowe zabierają czasami bardzo niezwykłe rzeczy. Czy panowie z zespołu Mysłowic mają jakieś swoje własne koncertowe fetysze?
1: Przemek wozi ze sobą automat przeciwko chrapaniu.
2: Ale to nie jest w ogóle do garderoby temat, tylko do pokoju.
1: Tak? Ale to jest taki dla mnie zaskakujący fetysz. Taki.
2: No bo nie chrapiesz, chrapiesz, tylko jeszcze cię żona z sypialni nie wyrzuciła, a poza tym nie masz bezdechu samego.
1: No tak, ale powiem państwu szczerze, że ja niekiedy zdarzało mi się spać koło Przemka w pokoju, na to ściana, łóżko to drgało.
2: To nie było niekiedy, bo to lata. Były takie lata, w którym przebywaliśmy ze sobą, spaliśmy ze sobą więcej niż z własnymi małżonkami, że się tak wyrażę. I zawsze w środku nocy ja tam gdzieś spałem, coś mi się śniło i nagle coś w ogóle, coś mnie typało. Patrzę, tu klapek leży obok, nie? Rozglądam się w ogóle? Nic. No i idę spać dalej i znowu zasypiałem, nagle znowu mnie coś budzi. Patrzę, drugi klapek leży, mówię, co jest grane, nie? Oglądam się w prawo na Wojtka, a tam cała pierzyna się trzęsie ze śmiechu w ogóle. Albo robił, co ty mi robiłeś? Coś pitał, gwizdałeś mi chyba.
1: A różne rzeczy wodą cielą, różne rzeczy.
2: To śmieszne rzeczy były, ale szczerze mówiąc, ja miałem szczęście,
1: bo rozpędzili, to moglibyśmy poopowiadać trochę.
2: Ja zasypiałem pierwszy, ale ja kilka razy

0: Zasnąłem po tobie, to wcale nie jesteś specjalnie.
1: Bo ja przyjechałem. Ja przychodziłem po imprezach po koncertowych.
0: Nie, nie po imprezach, tyle, że ja chrapię jak całe stado niedźwiedzi, a ty jak tam jeden, dwa, tam parka ewentualnie. Wojtek to nie pamięta, ale ja z kolei woziłem ze sobą taki ręczny mikser.
1: Ja do truskawek.
0: Do truskawek i zawsze jak jeździliśmy, to się zatrzymywaliśmy się, jak sprzedawali truskawki. I kupowało 2 kg truskawek. Jarek woził wtedy w taki duży, tak a la nocnik, takie takie coś. Kupowaliśmy jogurt czy mleko w ogóle i robiliśmy sobie w samochodzie... koktajle.
2: Ja muszę jeszcze przyznać, że przepraszam, że wtrącam się, ale
0: a ty masz rurkę
2: z takich niestandardowych rzeczy, myślę, i nie rock'n'rollowych zupełnie, to wożę ze sobą urządzenie, które nazywa się nebulizator. Nie wiem, czy wszyscy wiedzą, o co chodzi. Jest to pewnego rodzaju inhalator i po każdym koncercie albo przed robię sobie po prostu nebulizację z soli fizjologicznej, żeby mój aparat mowy był w stanie po prostu udźwignąć ciężar koncertowania.
1: To jest świetny pomysł. Ja mu tam naleję wódki.
0: A jeszcze muszę powiedzieć, że mnie zawsze szokuje z kolei przed koncertem, jak już po tej nebulizacji prawdopodobnie, to jeszcze masz jakieś takie ćwiczenie, że chodzisz z kubkiem i dmuchasz do rurki.
1: Z rurką.
0: Przez 20 minut chodzi
2: z silikonową rurką i butelką wody napełnioną
0: do połowy. I dmucha i robi te bąbelki.
2: Tak ćwiczę po prostu i rozgrzewam się.
3: No tak swoją drogą to jesteśmy rozgrzani. Zespół Meslowic dzisiaj w Radiu Złote Przeboje, zespół Legenda. W ich coraz dłuższej biografii znaleźć można rzeczy niezwykłe. Choćby historię, jak to Janusz Kamiński odrzucił ofertę Martina Scorsese, by móc pracować z zespołem Meslowic. A chodzi o teledysk do Sound of Solitude. Co się czuje w takich sytuacjach? No,
0: i co tu powiedzieć, nie? Co tu odpowiedzieć? Powiem ci, co czuliśmy, a powiem ci, co czuję teraz. Czuję, że jednak dobra historia po prostu sprzeda każdą sytuację. Ja nie wiem, czy taka jest prawda, że on odrzucił...
1: No tak mówił, podobno.
0: No wiesz, różni ludzie różne rzeczy opowiadają.
1: Może to Scorsese jego odrzucił kandydat, że dobra, no to zrobię tym Meslowicem ten teledysk.
0: Wiesz co, to jest świetny człowiek akurat, Janusz Kamiński, więc pamiętam, że kiedy nagrywaliśmy ten teledysk, to tak, żeby było łatwiej, to on tam na przykład coś mi tam gadał cały czas, coś na mnie się lekko wyżywał. Tam mnie jakoś tam przezywał, no, nie wiem, nie pamiętamy teraz dokładnie.
1: Ja też nie pamiętam.
0: I w każdym bądź razie, i to tak trwało i potem jakby ten teledysk zakończyliśmy, współpracę teledysku zakończyliśmy tym, że myśmy od razu grali szybko koncert w Stodole i on przyszedł na ten koncert. Specjalnie dla niego zagraliśmy tam chyba z pół godziny psychodelii. Tam wszystko było, Mickey, Good Day My Angel, Myszy i Ludzie, no wszystko po prostu szło jedno po drugim i koncert się skończył. Przychodzi Janusz Kamiński, tak jakoś dziwnie wygląda, ja mówię, kurde, chyba mu się nie podobało. On przychodzi, bierze mnie za rękę i mówi, Przemek, ja cię bardzo przepraszam.
3: Piękna historia. Zespół Meslowic w Radiu Złote Przeboje w naszym stałym cyklu Pewnego Razu w Muzyce. Być może to właśnie ten zespół spowodował, że w Mysłowicach prężnie rozwija się scena muzyczna. Tak swoją drogą, czy panowie z zespołu Meslowic rozważali przeprowadzkę do Warszawy, która jest umownym centrum polskiego show biznesu?
0: Nie wiem, czym myśleliśmy. Nie mieliśmy takich potrzeb. Wydawało nam się zawsze, że i to też trochę nam robi specyfikę tego zespołu, że my jesteśmy trochę zawsze nie stąd, czy nie z Warszawy i zawsze jesteśmy tacy Mysłowicy i Śląscy, więc o tym nie myśleliśmy. Słuchaj, jesteśmy bardzo dumni, jeśli o to chodzi, że trochę faktycznie Mysłowice przestały się kojarzyć tylko z kopalnią węgla kamiennego. Chociaż tych różnych rzeczy, z którymi Mysłowice mogło się kojarzyć, było trochę więcej. W Mysłowicach jest Trójkąt Trzech Cesarzy, czyli takie miejsce, gdzie zbiegały się wszystkie trzy zabory. Kiedyś był chyba jakiś Masowiec, a jeśli nie mylę, który się nazywał KWK Mysłowice i tak dalej. Tak trochę tych historii, niekoniecznie nawet dobrych, też jest więcej. Mysłowice były centrum emigracji na przykład do Stanów Zjednoczonych w okresie międzywojennym. Mysłowice, powiem ci, że jest o czym opowiadać, ale w sumie tak jak mówisz, ważne, że wszyscy wiedzą, co to na mapie leży.
4: Pewnego razu w muzyce. Radio Złote Przeboje.

0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
1: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.

0: Oddaj głos już dziś.
1: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety Travisto Fast.
2: Travisto Fast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
1: Travisto Fast i Travisto.
3: Aflofarm.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
5: Reklama.
6: Radio Złote Przeboje. 90 FM. Co jest grane w Legnicy?
7: Dobry wieczór, Maciej Czujko, witam serdecznie w programie Co jest grane w Legnicy, informatorze rozrywkowo-kulturalnym Radia Złote Przeboje 90 FM. Dzisiaj w naszej audycji regionalnej Monika Bejanowska i jej najnowsza książka, nasza legnicka pisarka, zaprzyjaźniona z naszą rozgłośnią. Oprócz tego Piotr Nadybski z kolegium Witolo na Uczelni Państwowej, Justyna Teodorczyk z Galerii Sztuki. No i właśnie w takim miłym towarzystwie będzie nam program dzisiaj płynął. Zaczynamy od Moniki Bejanowskiej i jej najnowszej książki i naszej pogaduszki na ławce z tej właśnie okazji. Posłuchajcie.
8: Dzień dobry, nazywam się Monika Bejanowska, jestem autorką komedii obyczajowych, komedii kryminalnych i powieści obyczajowych.
7: Kto słucha naszego radia, naszego programu, ten wie, że co roku spotykamy się na legnickiej ławeczce, dzisiaj w zamku, i rozmawiamy o twojej następnej książce, którą dostałem od ciebie przed chwilą. I już wiesz, co ja powiem, już się denerwujesz, bo ja powiem, że ta książka, którą dostałem, nie leżała w torebce z lawendą bynajmniej, a leżała w torebce z kaszanką przygotowaną na dzisiejszy wieczór. I ta książka, Selfie z Prowansją, nie pachnie lawendą, ale odrobineczkę i przez krótką chwilę pachniała kaszanką.
8: No tak, rzeczywiście wyjątkowo pachnie kaszanką.
7: Monika, ale przyznasz, że to by była to taka scena, która mogłaby się pojawić w twojej książce, nie?
8: No oczywiście, no taką scenę to bym oczywiście wzięła bardzo szybko.
7: Dlatego mnie to tak cieszy i tutaj łechcę i musiałem o tym powiedzieć, bo to właśnie bardzo do ciebie podobne, jak i to, że nie wyłączyłaś telefonu przed naszą rozmową.
8: Oczywiście, no tak.
7: To ja tylko państwu powiem, że Monika sięga teraz do przepięknej torby w czerwone maki, którą dostała od czytelniczki i wycisza telefon. Od czytelniczki.
8: Telefony nie jest odczytelniczki.
7: No nie słuchałaś mnie, bo wyciszałaś telefon. Torebkę dostałaś.
8: Tak, dostałam torebkę, piękne maki i odczytelniczki, która widziała mnie kiedyś w spodniach z maki i powiedziała, że będzie mi pasować.
7: I jeszcze masz na sobie wspaniały kapelusz.
8: Tak, wspaniały kapelusz, który kupił mi mąż.
7: I jeszcze prosiłaś, żeby powiedzieć, że masz wspaniałą spódnicę, bo tej z kolei nie zauważyłem, a ty chciałaś, żeby była dostrzeżona.
8: Tak, rzeczywiście spódnicę mam z Prowansji właśnie.
7: Tak? Stamtąd przy...
8: Tak.
7: Tak.
8: Jest to strój ludowy, żeby państwo sobie nie wyobrażali, że ja stoję teraz, znaczy siedzę, przepraszam, w stroju ludowym prowansalskim. Nie, nie. Nie jest to zwykła spódnica kolorowa.
7: Ale kaszanka była prawdą.
8: Kaszanka była prawdą, tak.
7: Można też dodać, że książka się wietrzy. Teraz, bo leży sobie na ławeczce i się wietrzy.
8: Ale umówiliśmy się, że to nie jest smród kaszanki, tylko to jest zapach.
7: No oczywiście, że bukiet taki, no nie, bo już no bez przesady. To już nie idźmy w tą... Czy my, Monika, dzisiaj, czy my dojdziemy dzisiaj do sedna rozmowy, czy raczej poniechamy w ogóle sedno?
8: No z nami to jest raczej trudno, bo jak spotykamy się, to rzeczywiście poziom absurdu jest coraz wyższy.
7: Ja powinienem prowadzić twoje spotkania autorskie.
8: No tak, tak, to byłoby ciekawe, no to jest ciekawe.
7: One by trwały 4 godziny.
8: Z pewnością i nie wiem, chyba nie byłyby o książkach,
7: ani
8: nie
7: słowa.
8: Słowy o pisaniu, o absolutnie o niczym, o wszystkim.
7: One by były anegdotyczne przede wszystkim.
8: Tak, myślę, że wspominaliby później, jak dzisiaj powiedziałeś, na pogrzebach naszych, tak? Na anegdoty o nas i o tym spotkaniu głównie.
7: Tak, bo powiedziałem, że jeśli się zdarzy się tak, że umrzesz pierwsza, to wtedy pojawię się na twoim pogrzebie i powiem, że nie wierzcie w to, co mówią, że książki Moniki Bejanowskiej pachniały lawendą, bo ja dostałem książkę pachnącą kaszanką.
8: Wyjątkowo. Wyjątkowo naprawdę i czujesz się chyba też wyjątkowo.
7: Bardzo. Przy tobie się zawsze czuję. Ty masz taką osobowość, że trudno się inaczej czuć. Dlaczego zrobię tobie tę przyjemność i przekieruję tę rozmowę na twoją książkę, chociaż chciałbym sobie tak popleść, ale książka równie ciekawy temat, no i też obowiązkowy, bo już po to się spotkaliśmy. Która to jest twoja książka?
8: To już jest moja 12 książka, a trzecia, jeśli chodzi o tę serię Selfizy, czyli była Toskania, była Katalonia, a teraz przyszedł czas na Prowansję. Ale w sumie rzeczywiście jest 12 książek.
7: I one, te selfie, te, ta seria, one się cieszą popularnością dużą, nie?
8: Bardzo, bo one są takie lekkie, przyjemne, słoneczne, przede wszystkim słoneczne. I też takie, no, optymistyczne bardzo.
7: Mało w nich nieszczęścia. Jest nieszczęście?
8: Ale u mnie chyba w ogóle nie ma nieszczęścia.
7: Ale jak porzucona, bo opowiadałaś mi, w ostatnia książka, przecież porzucona była, nie, tam było dobre małżeństwo. Jeszcze wcześniejsza była kobieta porzucona przez męża, nie?
8: No, zawsze jest tak, jak w życiu, że te nieszczęścia pamiętają się gdzieś i na kartach mojej książki też są, ale myślę, że w finale i w ogóle ta książka jest optymistyczna.
7: A ty jesteś, Monika, szczęśliwa?
8: A, to tutaj to już jest szerokie, moglibyśmy się mówić na osobną rozmowę, czy jestem szczęśliwa, czy jestem szczęśliwa na przykład, nie wiem, literacko, czy osobiście i tak dalej. No, to już jest takie bardzo szerokie.
7: Widzisz, ja tu chciałem się na taki prosty wytrych, ale ty się świetnie obroniłaś, że przecież szczęście ma nie jedno imię.
8: No, oczywiście. I ja myślę, że udaje mi się to też pokazać w książkach, jakie te szczęścia różne są.
7: Jakiś samochód tutaj przejechał, nam zakłócił, ale wybrzmiało to, co powiedziałaś o szczęściu. Na szczęście miało wybrzmieć.
8: Porsche. Filozoficzne chciałeś, wiem, taką głębię wydobyć w tym, ale...
7: To ja powinienem opowiedzieć, ale też tak myślę, to dobrze. A powiedz mi proszę w takim razie, to o czym opowiada ta historia? Tak pokrótce, żeby nie zdradzić oczywiście.
8: Bohaterką jest Antonia, która, no wiecie, jak już wspomniałeś, takie spokojne, szczęśliwe wręcz życie, ustabilizowane, i ma tam swoje marzenie o Prowansji, że kiedyś pojedzie. To marzenie jest jakby powiązane z jej babcią, która urodziła się we Francji, ale przyjechała do Polski i bardzo często przy niej wspominała o tamtym kraju, o regionie, o Prowansji. Stąd Antonia właśnie bardzo marzyła, ale odkładała te wycieczka, odkładała, aż do czasu, kiedy dowiaduje się, że całkiem możliwe czeka ją no, operacja, być może tam jest jakieś też rakowe sprawy, i nagle to życie się jej zmienia. Zmienia się jej myślenie o życiu i pewne rzeczy, które odkładała, no to może nie być już na dalszą przyszłość, bo ta przyszłość może się okazać nagle jutrem, tylko jutro. Właśnie i postanawia, że, znaczy może jeszcze ona nie postanawia sama jak jechać na tę wycieczkę, co ten mąż idealny wykupuje jej wycieczkę w ramach takiej, wiesz, polepszenia z tego samopoczucia. No z jednak z drobnym szczegółem, bo na tę wycieczkę zabiera też swoją babcię, a obie się nie znoszą. Babcia jest trudnym charakterem.
7: A babcia co o Prowansji mówiła i o Francji cały czas?
8: Nie, to już jego babcia. No ale no, w związku z tym na Antonia nie chcę jechać na tą wycieczkę, ale to nie znaczy, że nie pojedzie do Prowansji.
7: A będzie tam romans, czy nie? Ja za dużo pytań zadaję. Jak będę dawał za dużo pytań, to powiedz, żebym już się zamknął.
8: Trudno powiedzieć, czy ta książka będzie taka romantyczna. To już zależy od odbioru, ale no, na przykład wiele osób mówi o Selfie z Toskanią, że jest taka romantyczna. A czy ta również będzie taka? No trudno powiedzieć mi.
7: To się musicie przekonać.
8: Oczywiście, ja bardzo serdecznie zapraszam.
7: Ale poczekaj, bo tu już ja mam wrażenie, intonacją kończysz tę rozmowę, a to przecież dopiero 7 minut, mi jeszcze 48 przed nami zaplanowanych.
8: A, jeszcze 48, aha, no dobrze, no to proszę bardzo, doczekam na pytanie, jestem otwarta na pytanie, ale no, w książce.
7: Ja na przykład wiem, że teraz przed tobą fantastyczny czas odpoczynku, że ty nie będziesz teraz pisać, bo świeci słońce, ty nie wysiedzisz w pomieszczeniu, będziesz teraz korzystać z życia.
8: Tak, rzeczywiście, ale to nie jest tak, że ja nie myślę o kolejnej książce. Już mam jakieś zaczęte, już mam takie plany na kolejne powieści i bardzo chciałabym zresztą napisać teraz książkę, tak żeby wyszła druga premiera. Staram się, pracuję nad tym, ale no z takim marnym skutkiem, bo tak jak mówisz, słońce się pojawiło, kwiaty w ogrodzie, a gdzieś jakaś wycieczka, rzeczywiście zaraz jakiś urlop, wyjazd, i to są takie rozpraszacze, a to ktoś przyjdzie na kawę, a to ktoś mnie zaprosi, a to gdzieś pojadę na spotkania, to na targi.
7: A ty jesteś lubiana?
8: Dobre pytanie. Nie wiem. Nie?
7: Jesteś na pewno.
8: Nie wiem. W każdym razie...
7: Dostałaś od czytelniczki torbę z czerwonymi makami.
8: To może jestem przez jedną lubiana.
7: Przynajmniej przez jedną, tak.
8: Przez jedną, mówię.
7: Monika Bejonowska, a teraz Kolegium Mitylona, Uczelnia Państwowa.
0: Piotr Nadybski, prorektor do spraw rozwoju, Kolegium Mitylona, Uczelnia Państwowa.
7: No ja zawsze powtarzam, że jestem w uczelni, w Kolegium Mitylona regularnie, no bo jestem regularnie. Regularnie mówimy o tym, co tutaj dzieje się ciekawego, więc jeśli ktoś słucha naszej audycji regularnie, to doskonale wie, co na uczelni można studiować, ale to chyba też warto przypomnieć, zwłaszcza kiedy zbliżają się te okresy rekrutacyjne, no to może powiedzmy najpierw tak z grubsza, czym Kolegium Mitylona, Uczelnia Państwowa jest? Jaki to jest rodzaj uczelni?
0: Kolegium Mitylona, Uczelnia Państwowa, wcześniej Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa imienia Mitylona w Legnicy, jest uczelnią o profilu zawodowym. Czym ona różni się od takich uczelni typowo akademickich? Otóż my tutaj w naszym procesie kształcenia szczególną wagę przywiązujemy do umiejętności praktycznych. Czyli nasz absolwent w momencie, kiedy opuszcza mury uczelni z dyplomem, jest świetnie przygotowany do tego, żeby podejmować bezpośrednio zatrudnienie. Czyli oprócz takiej wiedzy typowo właśnie akademickiej, można powiedzieć podręcznikowej, bardzo duża część programów kształcenia, które są realizowane, zawiera elementy praktyczne oraz dużą liczbę godzin praktyk, bo w tej chwili jest aż na studiach pierwszego stopnia 960 godzin. To wszystko powoduje, że oprócz właśnie wiedzy takiej typowo teoretycznej, absolwent w momencie, kiedy opuszcza mury uczelni, jest przygotowany do tego, żeby konkretne zadania realizować w zakładach pracy. Z tymi pracodawcami spotyka się już bardzo często w trakcie realizacji studiów. Co więcej, i to też jest duży argument uczelni takiego typu jak nasza, to fakt, że bardzo duża część naszej kadry, oprócz tego, że ma już wieloletnie doświadczenie akademickie, to wykładowcy, ćwiczeniowcy, którzy od lat realizują zajęcia dydaktyczne w sali, to pracują również, można krótko powiedzieć, w przemyśle, tak? Czy pracują w gospodarce, w urzędach, sądach i tą wiedzę, którą na co dzień wykorzystują w swoim miejscu pracy, to swoje doświadczenie, przekazują również studentom. Także największym takim silnym, dużym atutem uczelni jest to, że tutaj to skupienie, czy jego ciężar w bardzo dużej mierze bazuje właśnie na doświadczeniu i umiejętnościach praktycznych.
7: No to ja tu poznałem już mnóstwo takich osób, które opowiadały mi właśnie od strony praktycznej o różnych zagadnieniach, które są przekazywane studentom. To ja może zapytam najpierw, zanim powiemy o tym, o jakie konkretnie kierunki chodzi, to też w jakich trybach można u was studiować, bo z tego co wiem i z tego co już rozmawialiśmy wiele razy, staracie się ułatwić tym, którzy już pracują, którzy mają nieco mniej czasu do tę naukę, żeby ona dostosowała się do ich trybu życia.
0: To, co też jest charakterystyczne dla naszej uczelni, to oprócz tego, że tak powiedzmy w sposób klasyczny absolwenci szkół średnich po maturze przychodzą i rozpoczynają swoje pierwsze studia, to też mamy znaczną grupę studentów, którzy wracają na uczelnię po kilku, czasami nawet większej liczbie lat już z pewnym doświadczeniem zawodowym po to, żeby te swoje kompetencje podnieść, czy czasami jakby przebranżowić się, poszukiwać pracy, czy rozpocząć pracę również w innym obszarze, a także ci najmłodsi studenci, czyli bezpośrednio po maturze, również bardzo szybko w dużej liczbie przypadków podejmują zatrudnienie. I teraz, żeby to było możliwe, to faktycznie uczelnia musi podchodzić elastycznie i w taki sposób otwarty do potrzeb studentów. I jeżeli pan redaktor pyta o te tryby czy formy, w których realizujemy studia, no to po pierwsze klasyczna postać studiów stacjonarnych, gdzie większość zajęć odbywa się w tygodniu od poniedziałku do piątku. To jest pewnym uwzględnieniem, że część zajęć, w zależności oczywiście od kierunku, jakby możliwości, tak, z troską o jakość kształcenia, odbywa się w formule online. To w głównej mierze te zajęcia wykładowe, tak, wykłady, które najłatwiej jakby z najprostszym sposobem zapewnienia tej jakości kształcenia można realizować. Ale oprócz takiego klasycznego trybu stacjonarnego mamy taki swój autorski tryb, czy w zasadzie formę organizacji studiów, która z dużym powodzeniem jest u nas stosowana już od wielu lat i cieszy się dużym zainteresowaniem. To forma, którą my nazywamy Ucz się i pracuj. Polega to na tym, że są to, jeżeli chodzi o program kształcenia, o liczbę godzin realizowanych. Są to klasyczne studia stacjonarne, przy czym my te zajęcia organizujemy w taki sposób, żeby ułatwić właśnie podjęcie czy kontynuację w pełnym wymiarze nawet czasu pracy tą aktywność zawodową.
6: Radio Złote Przeboje 90 FM. Co jest grane w Legnicy?
7: Słuchacie programu Co jest grane w Legnicy? Słuchacie Radio Złote Przeboje 90 FM. Piotr Nadybski z Kolegium Widelona Uczelni Państwowej mówi nam o tym, co można studiować i jak można studiować w Kolegium Widelona w perspektywie zbliżającej się rekrutacji, a z Moniką Bejanowską rozmawiamy o jej najnowszej powieści. Zapraszam serdecznie. Rozmowa wokół książki toczy się bardzo luźno, dużo wątków pobocznych, ale mam nadzieję przyjemnych. Od na przykład teraz wątek kolejnych pomysłów na kolejne książki.
3: Rozumiem, że pod tym pięknym kapeluszem już tam sporo się dzieje a propos tej następnej nowej książki, która wyjdzie w maju przyszłego roku.
8: No to brzmiało tak, jakby na kapelusz się ruszał, a ja bym miała jakieś rzeczy, intruzów na głowie.
3: Nic tam nie pełza, zapewniam Państwa.
8: Tak, rzeczywiście, ja cały czas myślę. Nawet teraz mówię, że ta książka, która wyszła, czyli ta Selfie z Prowansją, to jest książka, na którą ja prawie cały rok pracowałam. Ale nie tyle, że pracowałam, siedziałam i pisałam, tylko myślałam, sporo się naczytałam o Francji, o historii Francji. Taki robiłam, jak to mówi się, research.
3: Tak się mówi teraz, no.
8: Tak, teraz się tak mówi, to ja też tak powiem, research. Chociaż nie wiem, czy dobrze wypowiadam.
3: Ale ty możesz nie dbać o to słowo, bo robiłaś ten research, jak on się jeszcze nie nazywał research.
8: No, to teraz poszukiwania.
3: Tak,
8: poszukiwania.
3: No, ale ładnie zamieniłaś.
8: Tak, chociaż dziwnie to brzmi. W każdym razie, no, cały rok jednak byłam z tą Francją. Cały czas żyłam w tą powieścią i pisaniem. A książkę, że tak powiem, napisałam szybko i też napisałam i szybko się ją czyta też. I tak właśnie czytelnicy przychodzą i mówią, a już przeczytałem pani książkę, super, fajnie.
3: Że za szybko nawet.
8: No, za szybko, no za szybko, za szybko.
3: No to dłuższe powinnaś pisać w takim razie.
8: Takie wielotomowe.
3: Ale ty nie planujesz, ile będzie miała stron, nie?
8: Nie. Ja po prostu piszę, mam plan. Mam plan, według planu sobie piszę, a nigdy nie myślę o tym, ile znaków. Ja zresztą nie potrafię myśleć tymi znakami i nie planuję właśnie, ile stron.
3: Dobra, to już wiemy. A mówiłaś mi, że chodzi ci po głowie napisanie czegoś smutniejszego od jakiegoś czasu, pamiętasz?
8: Ale ja przeważnie zaczynam, może nie zawsze, ale przeważnie zaczynałam.
3: Z zamiarem smutnym, a potem się kończy.
8: Tak.
3: To dużo mówi o twoim usposobieniu.
8: Tak, bo potem stwierdzam, że jednak ta historia jest taka smutna.
3: Męczy cię.
8: Tak, i ja, że potrzebuję jednak też mieć tą rozrywkę przy pisaniu. Ale sporo się dzieje też wokół, sporo się dzieje takich zabawnych historii, sytuacji, które no... Nie mogą się zmarnować. To nie mogą się zmarnować, muszą zostać wykorzystane właśnie w komedii.
3: Ja też wychodzę z takiego założenia. U mnie w rodzinie się śmieją, że ja zawsze sypię durnymi żartami, no ale część z nich jest udana, część nie, ale ja zawsze wychodzę z założenia, że jak na przykład zawaham się i czegoś nie powiem, bo będę miał obawę, że jest nieudane, a będzie udane, to potem będzie szkoda, jak będziemy na przykład z góry już patrzeć, rozpatrywać swoje życie, to ktoś mi, proszę, tu taki fajny dowcip i nie został wypowiedziany. Już nigdy nie będzie.
8: Ja mam dużo takich historii, nieraz ludzie mi coś opowiadają też i ja sobie notuję takimi hasłami, na przykład, no nie wiem, drzewo, potknięcie i coś takimi hasłami. Jak na szybko muszę coś zanotować, a nie mam za bardzo jak i gdzie pisać, a potem odczytuję te hasła i nie do końca wiem, o co chodziło. Z kolei czasami bywa tak, że ja gdzieś słyszę to, w głowie mam tą historię, ktoś mi coś opowiedział albo samej mi się coś przydarzyło, kiedy chciałabym to ująć i ja wiem, że to gdzieś mam zapisane. No i niestety w tych moich notatnikach gdzieś ginie i muszę pisać od nowa. To też jest z korzyścią, bo mówię, mogę popatrzeć wtedy na jakąś historię, na jakieś zdarzenie zupełnie z innej perspektywy.
3: Ile masz notatników?
8: Chyba z milion. Naprawdę. I jestem taka troszeczkę uzależniona od kolorowych rzeczy, jak stroka. I chociaż ona jest od błyszczących chyba.
3: Tak.
8: Można powiedzieć, że też od kolorowych. I jak widzę jakiś notatnik, taki ładny, no to muszę sobie go kupić. Teraz też byłam na targach w Pradze, książki, i kupiłam sobie notatnik z kracikiem.
3: Pięknie. To Pilch tak mówił, że on uwielbiał te notatniki, zwłaszcza jak one były takie czyste i dopiero czekały na zbezczeszczenie, on tak mówił.
8: Tak. W zeszłym roku właśnie w Prowansji, jak byłam, to też sobie kupiłam taki kolorowy notatnik.
3: Czemu ty nie mówisz, jak mówiliśmy o książce, że byłaś w Prowansji?
8: Byłam, ja inaczej nie mogłabym napisać tej książki.
3: Właśnie tak miałem ci zadać pytanie, a nie mówiłaś to, a teraz już mówisz.
8: Ja się nie chwalę, skromna dziewczyna jestem.
3: Poza tymi kolorami takimi sroczymi.
8: Tak. A rzeczywiście byłam, bo nie wyobrażałam sobie napisać książki o jakimś regionie, chociaż nie być tam. Nie poczuć, nie wiem, klimatu, nie zjeść jakieś dania, całej tej otoczki, nie zobaczyć miejsc, które tam są. I no, odkładałam tę podróż w czasie, bardzo długo, aż w końcu przymusiłam dwie moje koleżanki, że one mają ze mną pojechać i już. I rzeczywiście...
3: Babski wyjazd.
8: Tak.
3: A ile byłyście?
8: Na tydzień. Tydzień czasu, byłyśmy taką wycieczkę autokarową.
3: Grubo było?
8: Nie, spokojnie było, naprawdę. Chociaż wycieczka trochę nas rozczarowała. Ja potem musiałam dużo informacji zdobywać samodzielnie. Też o tych miejscach, które odwiedziłyśmy. Ale tam właśnie kupiłam sobie też kolorowy notatnik z myślą o tym, że tu będę zapisywała wszystkie informacje na temat właśnie Prowansji, na temat tej jakiejś sceny, które chciałabym ująć. I rzeczywiście tak się stało. Mam taki zeszyt kolorowy.
3: Słuchaj, bo to jest powieść w okresie letnim umocowana, to ja ci sprzedam historyjkę, którą będziesz mogła wykorzystać, a nie, to jak ona padnie publicznie, to już po wszystkim.
8: No to później powiesz mi poza mikrofonem.
3: Nie możemy tego słuchaczom zrobić, bo to jest super, no ja wiem, czyli no trochę taka paradoksalna.
8: Wiesz, ile pisarzy będzie na pewno słuchało i wszyscy będą notatniki uruchamiać?
3: Szarpią nam to. Dobra, najwyżej powiem i nie puszczę tej rozmowy. Otóż kolega mi opowiadał, że jego znajomy taki usportowiony, bardzo nie chciał jeździć, wzbraniał się przed jeżdżeniem na nartach z rodziną, bo się bał kontuzji. No wiadomo, to kontuzjogenny, i mówił, że jak będę jeździł na tych nartach, wywalę coś, zrobię kolanem, nie będę mógł ćwiczyć. Wożył tę rodzinę, na stokiem tam wpuszczał, a sam czekał na dole przy jakimś barze, sączył sobie piwko i tak stawał, patrzył, czekał na nich, i któregoś razu jak tak stał i wyczekiwał ich, to wrębał się w niego narciarz, złamał mu dwie nogi i miednicę. To nie? Jest początek powieści?
8: Jest, ale już ci od razu powiem, że ja też mam taką scenę. No, przykro mi bardzo. Nie, dlatego, że już ją wykorzystałam i to jest w diabli wzięli święty spokój. Podobnie miałam z bohaterką, która jedzie z jakimś mężczyzną na narty i uważa, że najbezpieczniejszym sportem, no to oczywiście są sanki, nie? No bo na nartach to się można połamać i ona potem do pracy nie pójdzie, a musi się z czegoś utrzymywać. I rzeczywiście, no jedzie na tych sankach, no. A jak się skończy, też nie będę zdradzać, ale widzisz, jest już trochę wykorzystane.
3: Ale zobacz, to super, nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, bo teraz dzięki temu mogę wyemitować tę rozmowę.
8: Możesz, teraz już jest do wzięcia.
3: Się na to nie rzuci, jak już u ciebie było, to przecież kto będzie teraz?
8: U mnie jest, jak się zakończyło, oczywiście nie zdradzę, ale jest to w tej książce, dla mnie przynajmniej, jest to najzabawniejsza scena, ponieważ jak mam taki kiepski dzień, to lubię do niej wracać i sama lubię ją przeczytać.
3: Mi się zawsze kojarzy, jak rozmawiamy, ty mi mówiłaś o tej swojej miłości do filmów z Louisem Define. No i mi się zawsze wtedy przypomina ta szalona zakonnica, która jeździła takim małym pierdziekółkiem tak bardzo szybko i tam były takie sceny tych pościgów, gdzie wszyscy drżeli o swoje życie i zdrowie. To mnie się zawsze kojarzy, że ty powinnaś takim samochodzikiem, takim Citroenem jeździć taką prędkość.
8: Tym chrząszczem takim. To jest chyba Citroen 2CV. Dwa jakoś tak, nie będę zdradzać. W każdym razie w tym roku byłam niedawno, w kwietniu, i jechałam tą trasą zakonnicy, tak.
3: Naprawdę tą samą?
8: Tak, byłam w Saint-Tropez, byliśmy i mój mąż mówi, że pojedziemy tą trasą, że ona jest właśnie z tej miejscowości do tej, prawdopodobnie jest wykorzystana w tym filmie z Louisem Define, z Żandarmii. Rzeczywiście jechaliśmy, ona jest taka bardzo, bardzo kręta, ale no jechaliśmy tak, jak powinno się jechać, a nie naśladując Louisa i zakonnicę.
3: Pamiętasz, jak ona miała na imię? Ona miała imię filma?
8: Tak, miała, ale już nie pamiętam, naprawdę nie pamiętam.
3: Ale ja to też pamiętam, za dzieciaka oglądaliśmy, jak się zaśmiewaliśmy, pamiętam, to robiło mi dobrze.
8: Ale a propos jeszcze Louisa, ostatnio oglądałam, teraz w niedzielę chyba nawet sobie puściłam, znalazłam gdzieś jakiś film, ale to takiej jakości, że naprawdę trudno było obejrzeć i przeniosłam się jakby do lat 90. jak na tym VHS-ach, że oglądaliśmy. Przygody rabina Jakuba z Louisem Define. I zastanawiałam się, czy po latach, jak obejrzę ten film, czy będzie mnie śmieszył. Bo to było w latach 70. Myśmy pewnie to oglądali 80., 90.
3: Jakbym miał stawiać pieniądze, bym postawił, że cię śmieszył.
8: Tak, no oczywiście, że tak. Tak, tak. Zaśmiewałam się. Pomimo tej jakości i rzeczywiście napisy się już potem rozjeżdżały tak, że nie wiem, najpierw coś powiedzieli, potem były napisy, więc rzeczywiście było trudno, ale naprawdę śmieszył mnie nadal ten film z Louisem.
3: Bardzo lubię ten twoją ochotę do tego, żeby być rozbawianą. Polecamy gorąco Selfie z Prowansją, kolejną książkę Moniki Bejanowskiej.
8: Ja również bardzo, bardzo gorąco polecam i zapraszam pod prowansalskie słońce.
7: Monika Bejanowska, my wracamy do Piotra Nadybskiego, prodziekana do spraw rozwoju z kolegiem Widora na Uczelni Państwowej. Mówimy o rekrutacji, że można rekrutować i jak można studiować. Na przykład można studiować w formule ucz się i pracuj. I to dla tych, którzy mają troszeczkę mniej czasu na studiowanie. Uczelnia wychodzi naprzeciw.
0: Polega to na tym, że te właśnie zajęcia, które mogą być realizowane w formule online, czyli przede wszystkim, tak jak wspomniałem wcześniej, wykłady odbywają się w tygodniu po południu, czyli w tym czasie, kiedy jakby co do zasady większość aktywnie zawodowych osób dysponuje czasem wolnym, tak? Natomiast te zajęcia, które wymagają bezpośredniego kontaktu z prowadzącym, z grupą, czyli koleżankami, kolegami, one są realizowane w wybrane weekendy. Także to pozwala w taki sposób właśnie w miarę wygodne, oczywiście, to zawsze wiąże się z dużym nakładem zaangażowania ze strony studenta. Jednak przychodzi tutaj zdobyć wiedzę, czegoś się nauczyć, więc to zawsze będzie się z tym wiązało. Natomiast co do zasady umożliwia to, tak jak wspomniałem wcześniej, kontynuować czy podejmować zatrudnienie. No i ostatnim takim trybem, tak, czy ostatnią formą jest, czy są studia niestacjonarne. W naszej uczelni one przez ostatnie kilka lat były może trochę mniej popularne, natomiast dostajemy szereg jakby tutaj postulatów, czy odbieramy szereg zapytań od kandydatów na studia, czy już aktualnych studentów o powrót do takiej formuły. I chcąc odpowiedzieć na to zapotrzebowanie w tym roku, w bieżącej rekrutacji, która za chwilę się rozpocznie, przygotowaliśmy szerszą ofertę studiów niestacjonarnych. One różnią się od tych stacjonarnych przede wszystkim tym, że tutaj zgodnie z ustawą, która reguluje powiedzmy te parametry studiów, one cechują się mniejszą liczbą godzin, co dalej pozwala właśnie być bardziej aktywnym zawodowo, czy po prostu pozostawia więcej tej przestrzeni czasowej studentom.
7: Ale wykładowcy są ci sami, ci praktycy, o których mówiliśmy.
0: Tak, dokładnie. To jest ta sama kadra. Programy studiów, co do zasady, zgodnie zresztą z wymogami, są takie same, tylko w przypadku studiów niestacjonarnych, jednak trochę większy ciężar spoczywa na tej pracy własnej studenta, tak? Ta liczba godzin realizowanych w uczelni jest do 40% mniej, więc teoretycznie mamy mniej czasu, ale oczywiście, tak jak już też wspomniałem, trochę więcej zaangażowania wymaga to wtedy takiego osobistego ze strony studenta.
7: Dobrze, to może teraz powiedzmy, jakie wydziały, jakie kierunki, czego można się uczyć w Kolegium Witrona?
0: W uczelni funkcjonują w tej chwili trzy wydziały i kierunki, które te wydziały realizują, pokrywają tak naprawdę większość, żeby nie zaryzykować stwierdzenia, że wszystkie takie najbardziej istotne obszary życia społecznego, ekonomicznego. Otóż w strukturach uczelni jest Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych. Tutaj realizowane są takie kierunki jak chociażby prawo, administracja, bezpieczeństwo wewnętrzne, czy cieszące się ogromną popularnością nie tylko na naszej uczelni, ale tak naprawdę w całym kraju w ostatnich latach kierunek psychologia. Dalej mamy Wydział Nauk Technicznych i Ekonomicznych i to, jak już sama nazwa kierunków wskazuje, są to kierunki z obszaru takiego typowo inżynierskiego, jak chociażby zarządzanie inżynieria produkcji czy informatyka, a także kierunki z obszaru ekonomicznego, chociażby rachunkowość, podatki i finanse. Ostatni z wydziałów jest Wydział Nauk o Zdrowiu i tutaj przygotowywane są kadry, które później znajdują zatrudnienie w szeroko rozumianej służbie zdrowia. Najważniejsze kierunki, które można tutaj wymienić, to chociażby pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne, czy chociażby dietetyka.
6: Radio Złote Przeboje 90 FM. Co jest grane w Legnicy?
7: Jesteśmy dzisiaj w Kolegium Widelona Uczelni Państwowej. Piotr Nadybski, prodziekan do spraw rozwoju, jest naszym gościem. Mówimy o rekrutacji, o możliwości studiowania przede wszystkim w ten sposób rekrutacji. Co możecie studiować, jak możecie studiować w Kolegium Widelona i mówimy o tym, że Kolegium stawia na praktykę. Mnóstwo jest praktyk. No i praktycy też wykładają. No i to też dzięki temu, że tych praktyk jest tak dużo, odbywa się w ten sposób, że trochę też pośredniczycie między pracodawcami a studentami, bo oni mogą sobie przez te praktyki znaleźć osoby, które będą u nich pracować.
0: Tak, zdecydowanie. Bardzo ściśle współpracujemy z olbrzymią liczbą podmiotów i to zarówno publicznych, jak i prywatnych, które są usytuowane w naszym regionie. Ta współpraca po tylu latach już takiego wspólnego funkcjonowania jest ścisła. I tutaj i z jednej strony, ze strony pracodawców dostajemy czasami wprost zapytanie, bo potrzebują, tak, rozbudowywać swoje kadry o studentów czy absolwentów z pewnym profilem, a i w drugą stronę, jeżeli tylko nasi studenci jakby tutaj odnajdują zainteresowanie, czy to konkretną branżą, czy konkretnymi podmiotami, w których chcieliby się rozwijać, a w przyszłości podjąć zatrudnienie, to naprawdę dysponujemy bardzo szerokim wachlarzem takich firm, z którymi współpracujemy. I to, co jest dla mnie osobiście, jako dla nauczyciela, jako osoby współodpowiedzialnej za kierowanie uczelnią, bardzo miłe i satysfakcjonujące, to, że naprawdę duża liczba studentów, którzy trafiają chociażby na praktyki do zakładów pracy, bardzo często wykazując się już na etapie studiów i kompetencjami, i taką jakby właściwymi cechami osobowości, po prostu w tych firmach zostają, kontynuując swoje zatrudnienie.
7: Dla tych młodszych, może powiedzmy, którzy zdecydowaliby się na studia stacjonarne, którzy mieliby czas w tygodniu, trzeba jeszcze dodać, że toczy się tutaj też życie akademickie.
0: Tak, jesteśmy dużą uczelnią. To jest, no, w zależności oczywiście od okresu w ciągu roku, ilu absolwentów wypuszczamy na rynek pracy. W tym roku akademickim to było blisko 4 tysiące studentów, w związku z tym to jest duża społeczność i w zasadzie mogę powiedzieć, że nie ma tygodnia, a dosłownie czasami w niektórych tygodniach dnia, żeby coś tutaj dodatkowego się nie działo. Za nami świeżo juwenalia, czyli taki klasyczny moment w skali roku, kiedy studenci się integrują, bawią się, ale też regularnie odbywają się różnego rodzaju koncerty, imprezy sportowe, wykłady tematyczne, gdzie poza jakby właśnie tą wiedzą taką typowo przewidzianą studiami, studenci też mogą poszerzać swoje horyzonty, funkcjonują też koła studenckie, większość kierunków posiada taką, że tak powiem, komórkę studencką, gdzie studenci mogą swoje pasje czy swoje jakieś szczególne zainteresowania rozwijać. Także naprawdę uczelnia i w miarę swoich możliwości i też jakby wykorzystując zaangażowanie studentów, naprawdę dla można powiedzieć tak trochę kolokwialnie, że dla każdego coś miłego powinno się w murach naszej uczelni znaleźć.
7: Powiedział pan na początku, że w zasadzie jeśli chodzi o zapotrzebowanie rynku pracy, to pokrywacie większość albo i wszystkie zawody, w których można by się spełniać, no ale też i pracujecie nad nowymi, no chociażby dzisiaj, z tego co wiem, to będę rozmawiał o ratownictwie medycznym i kosmetologii.
0: Tak, są to dwa kierunki, które może nie zupełnie są całkowicie nowe w uczelni. Ratownictwo medyczne od dobrych lat funkcjonuje w uczelni na poziomie pierwszego stopnia studiów licencjackich, ponieważ było duże zainteresowanie studiami drugiego stopnia, czyli tymi, które pozwalają, tak, kontynuować. Uruchamiamy w tym roku akademickim po raz pierwszy nabór na studia drugiego stopnia na kierunek ratownictwo medyczne i tutaj właśnie w odpowiedzi na potrzeby osób, które po ukończeniu pierwszego stopnia już pracują aktywnie w tym zawodzie, będą to studia w formule niestacjonarnej. I podobnie drugi kierunek, który nie jest kierunkiem nowym, bo już w tej chwili odbędzie to trzecia rekrutacja, kierunek kosmetologia. Na niego też zapraszamy w tym roku w formie niestacjonarnej.
7: I tak myślę sobie, że warto by było jeszcze powiedzieć, przypomnieć to, o czym mówiliśmy tutaj też z przedstawicielami uczelni, a mianowicie o tym, że uczelnia jest otwarta na studentów z niepełnosprawnościami. Na różne sposoby udogadniacie naukę.
0: Bardzo poważnie, odpowiedzialnie podchodzimy do tego zagadnienia. to też widać w liczbie osób z różnymi szczególnymi potrzebami czy niepełnosprawnościami, które są już, że tak powiem, w szeregach naszych studentów. I tak, realizujemy w tej chwili już kolejny program, który częściowo jest finansowany ze środków zewnętrznych, który ma jakby poziom tej dostępności dla właśnie osób, które tego potrzebują, zwiększać. I te działania obejmują cały szeroki aspekt działań, które mają taki charakter ogólny, tak jak na przykład dostosowanie infrastruktury, tam gdzie jeszcze pewne rzeczy można było poprawić. Dbamy też chociażby o dostępność cyfrową, tak? Czyli w tej chwili wszystkie platformy cyfrowe od strony internetowej poprzez te narzędzia, które wykorzystywane są do dydaktyki takiej bieżącej. Tutaj też nieustannie dążymy, żeby one były coraz lepiej dostosowane. Już to wygląda w mojej ocenie bardzo dobrze, natomiast te działania kolejne nie ustają, ale również w uczelni funkcjonuje tak zwany BON, czyli Biuro Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami. Jest to komórka dedykowana do tego, żeby wspierać w różnych indywidualnych potrzebach tych studentów, którzy tego potrzebują. To jest właśnie bardzo istotne i myślę, że to nas wyróżnia czy pokazuje właśnie tą otwartość uczelni, że oprócz tych działań takich systemowych, które dotyczą wszystkich studentów, to mamy wyspecjalizowany dział, mamy ludzi, którzy mają do tego kompetencje, którzy są w stanie i robią to bardzo chętnie, pomagać w ramach indywidualnych potrzeb studenta. Wygląda to w ten sposób, że jeżeli ktoś ma problem z realizacją swoich studiów, niezależnie od tego, czy to dotyczy jakichś rzeczy logistycznych, czy kłopotów na przykład właśnie z dostępem do materiałów, tak naprawdę żadne potrzeby nie są jakby nam obce. No i zadaniem tej komórki jest jakby dostosowanie, czy to sposobu realizacji programu studiów, czy właśnie tej logistyki dookoła, tak, żeby po prostu umożliwić czy podjęcie, czy kontynuację tych studiów. Także każdy, niezależnie od tego, z jakimi problemami życiowymi, zdrowotnymi się mierzy, bo to jest bardzo istotne, że to nie mówimy tylko i wyłącznie o niepełnosprawności, takim klasycznym pojęciu, ale też różnych innych sytuacjach życiowych, w których nasz student może się znaleźć. Jak wiemy, każdy z nas miewa różnego rodzaju problemy, czasami są to jakieś ograniczenia rodzinne, utrata pracy, przeróżne sytuacje życiowe. W każdej takiej sytuacji my staramy się w miarę możliwości, którymi dysponujemy, temu studentowi pomóc, tak, żeby on nie musiał rezygnować ze studiów, tylko mógł je szczęśliwie dokończyć.
6: Radio Złote Przeboje, 90 FM.
7: To był Piotr Nadybski z kolegą Witolda na Uczelni Państwowej i mówiliśmy o rekrutacji do uczelni, mówiliśmy o wydziałach, kierunkach, na które można studiować i formułach, w których można studiować. No, uczelnia stara się to udogadniać. Mówiliśmy też o tym, że stawia na praktyczne edukowanie. A teraz Justyna Teodorczyk, szefowa Legnickiej Galerii Sztuki, o Legnickim Festiwalu Srebro. Wystawy do 19 lipca, więc na pewno jeszcze zdążycie. Zapraszamy serdecznie. Posłuchajcie, co można zobaczyć w ramach Festiwalu Srebro.
5: Legnicki Festiwal Srebro. Uśmiecham się, jak to mówię, ponieważ jesteśmy po kulminacji festiwalu, czyli po jego uroczystym otwarciu. Mieliśmy kilkuset gości z Polski i zagranicy, z bardzo dalekich zakątków, z obu Ameryk, z Azji, ale także z Polski, reprezentujących wszystkie uczelnie, media, stowarzyszenia i ośrodki zajmujące się biżuterią autorską. A więc przez Legnicę przetoczyło się mnóstwo srebra w różnych odsłonach. Otworzyliśmy 13 wystaw, z czego 10 wystaw biżuterii prezentujących ponad 1000 obiektów, ponad 400 autorów, którzy przyjechali do nas z prawie 50 krajów, z ponad 40 krajów w tym roku, więc no myślę, że wszyscy legniczanie usłyszeli to i oddychali srebrem. I teraz czeka nas cały szereg wydarzeń towarzyszących, edukacyjnych, animacyjnych, wystawienniczych, które mają jeszcze pomóc temu srebru poświecić i pobłyszczeć w naszym mieście. A zatem zapraszam Państwa serdecznie na wszystkie wystawy festiwalu, które mamy, które czekają na Państwa w Galerii Sztuki przy Placu Katedralnym, Galerii Ring i Galerii Satyrykon w Rynku, w Muzeum Miedzi, w holu Teatru Modrzejewskiej, czyli budynku obecnego teatru, a także w hotelu Kubus. Natomiast wystawy fotografii związanej z tematem Legnickiego Festiwalu Srebra w Rybady. Mamy w Domu Kultury Atrium, natomiast wystawa sztuk plastycznych studentów mediacji sztuki wrocławskiej ASP w Domu Kultury Kopernik. A zatem będzie się jeszcze dużo działo, wystawy są cały czas do zwiedzania, a my już szykujemy, jak mówiłam, szereg wydarzeń dla Legniczan. Ogłosimy je wkrótce, bo jeszcze staramy się, no właśnie, żeby ten festiwal odebrał to, czy nie wiem, czy miał swoje należne echo w mediach krajowych, światowych, i zajmujemy się przez jeszcze moment tym, ale już za chwilę zaprezentujemy Państwu gotową ofertę. No z tego co najszybciej to mogę opowiedzieć o Nocy Muzeów, zaprosić Państwa na oprowadzanie Nocy Muzeów, której organizatorem jest Muzeum Miedzi w Legnicy, natomiast ze względu na to, że zobaczą Państwo tam dwie ważne wystawy Legnickiego Festiwalu Srebro, także tam będziemy obecni, także będziemy Państwa oprowadzać po pozostałych wystawach Legnickiego Festiwalu Srebro i zakończymy warsztatami w Galerii Sztuki. A zatem na naszych mediach społecznościowych, na naszej stronie i w ogóle w ulotkach reklamujących Noc Muzeów znajdą Państwo całą mapę tego, jak po kolei to będzie wyglądało. Natomiast jeśli miałabym opowiedzieć kilka słów o wystawach, to chciałam powiedzieć, że w tym roku jak zawsze staraliśmy się na festiwalu zgromadzić wystawy, które pokazują przekrój takich nowych nurtów w projektowaniu biżuterii autorskiej. No i przypomnę, bo przy każdej okazji staram się to mówić, o tym edukować i to powtarzać, że jest to biżuteria nierozumiana tak tradycyjnie, że zwykły pierścionek lub zwykła broszka zrobiona przez dobrego jubilera. My pracujemy z artystami współczesnymi, którzy zajmują się biżuterią autorską. No właściwie w Polsce nie ma dobrej nazwy, mówimy o tym biżuteria nowoczesna, biżuteria autorska czy artystyczna biżuteria. Za granicą, po angielsku nazywa się Contemporary Art, Contemporary Jewelry, i oznacza to, że jest to biżuteria, która spełnia, można powiedzieć, wszystkie kryteria sztuki współczesnej, czyli potrafi być krytyczna, potrafi być narracyjna, potrafi posługiwać się całym rezerwuarem środków, technik, materiałów i, że tak powiem, zaplecza ideologicznego sztuki współczesnej, czyli może mówić o poważnych problemach, odnosi się do globalizacji, wojen, kryzysów, w tym ekologicznych, więzi społecznych. Jest to biżuteria, która często jest noszalna, ale to się też tak nazywa wearing devices, czyli takie urządzenia do noszenia, czy scope, czy devices, małe rzeźby, które zakładamy na siebie, więc jest to biżuteria często interaktywna, często taka, która ma w jakiś taki zadziorny sposób znaleźć się na naszym ciele i skłonić nas do pewnej refleksji. Często biżuteria krytyczna lub konceptualna, czyli taka, w której autor, autorka mieli jakiś pomysł, żeby wskazać nam jakiś dosyć istotny problem, na przykład osobisty, albo na przykład właśnie jakiś taki szerszy, społeczny, globalny. I w tym kontekście używa biżuterii do tego, żeby po prostu otworzyć nam oczy, żebyśmy na nie przejrzeli i żeby ta mała biżuteria, ten mały obiekt kilkucentymetrowy zwrócił nam uwagę na ważne rzeczy. Mamy na przykład, no mogę opowiedzieć o kilku przykładach, żeby to Państwu zobrazować. Mamy na przykład taką pracę, która nawiązuje, ponieważ temat międzynarodowego konkursu sztuki złotniczej, czyli tej najważniejszej wystawy, którą co roku ogłaszamy i mamy zgłoszenia z całego świata, temat tej wystawy brzmiał Everybody, czyli można powiedzieć, że nawiązywaliśmy do wszystkiego, wszystkich, każdego ciała, ale też właśnie postantropocentrycznych perspektyw, czyli takich, że do tego every, do tego, że wszyscy i każdy wliczamy także świat zwierząt, faunę, florę, świat internetu, nie wiem, sieci, powiązań, więc po prostu wszystko, co jest na świecie, cała jedność, jaką stanowimy jako planeta, ale także kosmos. Mamy na przykład pracę, która nawiązuje, bo jest też dużo prac, które nawiązują po prostu zwyczajnie do ciała pozytywności, do traum, do chorób, do dyskryminacji ludzi ze względu na, nie wiem, czy niepełnosprawność, czy nieheteronormatywność. Więc to jest taka naprawdę bardzo, bardzo no, głęboka i poszerzona refleksja o współczesnym świecie.
6: Radio Złote Przeboje, 90 FM. Co jest grane w Legnicy?
7: Naszą gościnią jest Justyna Teodorczyk, szefowa Legnickiej Galerii Sztuki i mówimy o Legnickim Festiwalu Srebro. On do 19 lipca, czyli wystawy Legnickiego Festiwalu Srebro do 19 lipca, czyli jest czas na oglądanie. Co można zobaczyć? O tym właśnie mówi szefowa galerii. Hasłem, tematem przewodnim tegorocznej edycji jest hasło Everybody. No i właśnie teraz Justyna Teodorczyk mówi nam o tym, jak ono, to hasło zostało zrealizowane właśnie w pracy, które nadesłali na konkurs twórcy, którzy wzięli udział i których oczywiście prace możecie na wystawach zobaczyć.
5: Więc mamy pracę, która na przykład powstała, młoda autorka, która całkowicie zgoliła swoją głowę i ten film jest częścią pracy, on towarzyszy pracy, taki performance, kiedy ona goli swoją głowę, a piękne warkocze, które oczywiście są symbolem takiego wychowywania kobiet, powiedzmy jeszcze dosyć patriarchalnego. Ona obcina te warkocze i robi z nich taką rzeźbę, koronę, która naśladuje koronę Miss, w wyborach Miss, prawda? Jest to korona z włosów. Ta korona jest dosyć taka nieprzyjemna, no bo włosy, kiedy są naturalne i na głowie są, prawda, czymś takim, nie wiem, pięknym, czułym, ale kiedy są oddzielone od organizmu, od ciała, widać, że wiemy wszyscy, że wzbudzają w nas takie dziwne uczucia, prawda? My to wiemy, bo my praktykujemy od lat te wystawy, więc my mamy bardzo dużo prac z ludzkich włosów. W tym roku też mamy taką pracę, która z takimi sztucznymi brwiami, które właśnie te brwi nawiązują do, te właśnie regulowane brwi nawiązują do tego, jak ta kultura nas kształtuje, prawda? Że musimy się wpasować w pewną formułę, a inaczej

0: to, co jest ważne w dzisiejszym takim kształtowaniu czy pokazywaniu ciała. Podam tylko kilka przykładów, ale właśnie takie refleksje i konfrontacje z takimi problemami Państwa na wystawie czekają. Nie oznacza to, że nie ma pięknych prac, bo przypomnę, że to są artyści złotnicy z całego świata, którzy reprezentują bardzo wysoki poziom, a tutaj mamy creme de la creme, bo mamy wybrane 10% z prawie 500 nadesłanych prac, więc zapewniam Państwa, że obcują Państwo z czymś na najwyższym poziomie, natomiast uprzedzam, że to, co zobaczymy, to może daleko odbiegać od naszego takiego powszechnego wyobrażenia po prostu pięknej biżuterii.
1: A czy możemy polecić któreś z wystaw albo powiedzieć, czym one się różnią od siebie? Czy one są podzielone jakoś tematycznie?
0: Tak, oczywiście. Jak zawsze staramy się zrobić taki bardzo bogaty przekrój. Ja opowiedziałam o wystawie konkursowej Everybody, Międzynarodowy Konkurs Sztuki Złotniczej. Tam mamy właśnie taki przekrój. No, 300 artystów z całego świata nadesłało pracę, wybrały jury. Ale mamy na przykład wspaniałą wystawę i kilka z tych wystaw to są, że tak powiem, wystawy przywiezione, bo kiedy uczestniczę w międzynarodowych obradach, mam też zaszczyt zasiadać w kilku gronach jurorskich i kiedy wyjeżdżam na targi, czy te właśnie Jewelry Weeks, weekendy biżuterii, czy do Bukaresztu, czy do Mediolanu, czy do Londynu, to tam nagradzam pracę, wyszukuję tam najlepszych, najbardziej obiecujących, czy takich autorów, którzy najbardziej mnie poruszają, którzy mają największy taki potencjał i oni dostają nagrodę Galerii Sztuki w postaci wystawy indywidualnej. Więc w tym roku mamy właśnie 3 wystawy, które są taką realizacją takich nagród, czyli naprawdę wyselekcjonowane w najlepszy sposób z najlepszych tygodni biżuterii, z najlepszych konkursów biżuterii w Europie. No i na przykład mamy taką Kanadyjkę, Sophie Bellanger, która dostała nagrodę i ona opowiada generalnie o właśnie niewpasowywaniu się w społeczne normy. I jest to biżuteria, która mówi o właśnie niebinarności, nieheteronormatywności, ale też o takiej cichej, ukrytej przemocy wobec kobiet właśnie na tym tle nie tylko seksualnym. I jest to taka biżuteria, która jest ochroną, która jest taką demonstracją. To jest, można porównać ją do tego ruchu mitu, prawda? I w tym sensie opowiada, więc jest to takie doświadczenie dla autorki traumatyczne albo nawet terapeutyczne. Biżuteria jest przewspaniała. No i tak właśnie jak sama tematyka, biżuteria jest taka, że myślę, że Państwa na pewno zaskoczy. Będą się Państwo zastanawiali, co to jest i jak to założyć. Wystawie towarzyszy przepiękny katalog i wspaniałe zdjęcie, które pokazują, jak można nosić, bo ona na przykład ma bardzo dużo sznurków, które można motać, pętać wokół swojego ciała. To są takie wielkie filcowe na przykład, takie kwiaty, które w środku mają po takie bardzo ostre zęby. Albo są to takie duże metki, które właśnie kryją te hasła, o których mówiłam, prawda? Takie hasła, gdzie ta piękna forma i ten wspaniały, delikatny filc, mięciutki, zachęca nas do tego, żeby ją dotykać, nosić, natomiast kiedy zapoznamy się z przesłaniem, z takim bardzo ostrym hasłem, to wzbudza to w nas takie właśnie ambiwalentne uczucia, co jest właśnie zadaniem sztuki współczesnej, sztuki krytycznej. Mamy też wystawę na przykład gdańskiej ASP, Katedry Designu Eksperymentalnego, gdzie młodzi designerzy, czyli młodzi projektanci, którzy na co dzień projektują, w tej katedrze projektuje się na co dzień jachty czy przedmioty codziennego użytku, ale także biżuterię, w tym roku zaprojektowali w technikach cyfrowych i za pomocą czy projektowania 3D, czy sztucznej inteligencji stworzyli taką biżuterię, którą będą mogli też Państwo sami wykreować, ponieważ planujemy takie warsztaty właśnie z tego projektowania takiego cyfrowego, czyli będzie można założyć sobie takie okulary właśnie, dostaną Państwo joysticki i będzie można zaprojektować, czyli narysować sobie na swoim ciele jakąś biżuterię. Potem w dalszej fazie ta biżuteria jest też wydrukowana i tą widzimy na wystawie. My niestety nie mamy takich możliwości, bo to studenci robią przez cały semestr i to są ich prace dyplomowe, natomiast pokażemy, jaka jest przyszłość biżuterii, prawda, że w tym świecie cyfrowym także ona może funkcjonować i jest też przełożenie na to. Także zobaczą Państwo przepiękne nasze naszyjniki, kolie zrobione właśnie wydrukowane technikami 3D, które na przykład są dwukolorowe i zmieniają kolor ze względu na to, z której strony na nie patrzymy. Także takich wystaw mamy kilka. One są wszystkie bardzo ciekawe. I to są właśnie wystawy zarówno młodych artystów, artystek, jak i wystawy grupowe, właśnie przedstawiające takie jedno zagadnienie w szerszym kontekście. No i bardzo się z tego cieszymy, że tym wystawom towarzyszy też właśnie konkurs fotograficzny, czyli duża wystawa, też pod tytułem Everybody, która z kolei otwiera się na innych artystów, nie tylko

0: nie tylko złotników, ale właśnie też czy grafików, czy fotografików, czy malarzy, którzy mają ochotę robić zdjęcia. I też wystawę taką poświęconą w dużej mierze cielesności także pokazujemy. A więc mnóstwo wystaw, taki bardzo interesujący temat, jakim właśnie jest biżuteria artystyczna, którą można i proponuję potraktować jako dzieło sztuki właśnie z takiej perspektywy, żeby nie widzieć tym pierścionka i naszyjnika, chociaż mam nadzieję, że wielu z Państwa by się odważyło to na siebie założyć i to nosić, ale właśnie obejrzeć to jako małe dzieło sztuki, które próbuje nam opowiedzieć ważne rzeczy i wielkie historie.
1: A widziałaś już na ulicy Legniczan, którzy może mieli na sobie jakąś biżuterię, którą wystawialiście albo którą mieliście u siebie, którą można było kupić?
0: Tak, widziałam dyrektorkę Galerii Sztuki na dwóch konferencjach prasowych, za każdym razem prezentującą właśnie jakąś niespotykaną biżuterię, więc widziałam też już w mediach społecznościowych, że jedna autorka z zagranicy, zdaje się z Ameryki Południowej, pochwaliła się, że właśnie widziałam, dziękuję za promowanie mojej biżuterii, widziałam ją na konferencji prasowej, więc ja myślę, że to raczej w takiej odsłonie. Natomiast podczas kulminacji festiwalu, gdzie mamy ponad 200 gości, to oczywiście no, wszyscy są w swojej biżuterii, bo to artyści noszą tą biżuterię jak swoje manifesty, także każdy mężczyzna był ubrany w jakąś biżuterię i każda kobieta, więc tak, to jest taki moment, mogę powiedzieć, że to jest taki utopijny świat, gdzie każdy nosi biżuterię. Ja bym o tym marzyła, żeby w naszym kraju panowie nie wstydzili się za granicą, to jest zupełnie spotykane i całkowicie powszednie, prawda, że mężczyźni, którzy cenią sobie styl, albo są koneserami sztuki, to inwestują też w takie dzieła sztuki właśnie noszalne, czyli biżuterię. No i w Polsce to widać właśnie w tym środowisku, czy w branży. Natomiast tak na co dzień jeszcze nie za bardzo, ale widzę, że wielu mężczyzn ma taką odwagę sięgać po dotychczas kobiece atrybuty, więc jestem naprawdę dobrej myśli.
2: Radio Złote Przeboje 90 FM.
1: Legnicki Festiwal Srebro trwa. Co prawda kulminacja już za nami, jakiś czas temu minęła, no ale wystawy są do 19 lipca. Można też wybrać się na stronę silver.legnica.eu i tam wszystko zobaczyć. No, o wystawach, o pracach, o koncepcjach, o hasłach, o myśli przewodniej mówiła Justyna Teodorczyk, szefowa Legnickiej Galerii Sztuki. A my teraz w przyszłość popatrzymy. Dni Legnicy, wakacyjna impreza. Na nią zaprosi Paulina Maciejewska. To oczywiście wydarzenie dla wszystkich Legniczan, dla rodzin, przede wszystkim w parku, w centrum miasta, więc zachęcamy gorąco, byście w kalendarzu zapisali.
3: Paulina Maciejewska, Legnickie Centrum Kultury.
1: Dni Legnicy. Na lotnisku się kiedyś odbywała, a teraz w parku.
3: Ze względu na to, że lotnisko ma teraz już trochę inny charakter.
1: Już od dawna, ja nie wiem po co ja to przywołuję, już od dawna w parku, nie?
3: Pewnie dlatego, że jeszcze wiele osób z nas pamięta te dni Legnicy na lotnisku. Jednak uważam, że park jest o wiele bardziej przyjemnym miejscem i zarówno dla Legniczan, jak i dla organizatorów. No jednak ta przestrzeń parku, to tego, że można sobie usiąść w cieniu drzew, odpocząć, ta zieleń no, sprzyja po prostu fantastycznie.
1: Idzie w centrum, wszyscy mają podobnie blisko albo daleko, sprawiedliwie.
3: Nie ma na pewno problemu z komunikacją.
1: Tak. Piątek, sobota, niedziela.
3: Piątek, sobota, niedziela. W tym...
1: 26-28 czerwca. Zaglądam ci w kartkę cały czas.
3: Zgadza się. Dni Legnicy w tym roku pod hasłem Legnica pełna muzyki i faktycznie tak będzie, ponieważ mamy różnorodnych artystów. Przyjęła nam się ubiegłoroczna formuła, gdzie pierwszy dzień Dni Legnicy był takim klubowym graniem. To też jest rozpoczęcie wakacji, więc myślę, że chętnie przyjdzie do nas młodzież, która te wakacje właśnie rozpoczyna na takie klubowe rozpoczęcie wakacji. Będziemy mieć tutaj naszych lokalnych DJ-ów związanych z Legnicą, Dakos i DJ Misza. Pojawią się też inni zaproszeni DJ-e na swoje klubowe sety. No i jako taka wisienka na koniec tego dnia Bartes i Trips, już znani szerszej publiczności. Sobota. Bardziej na rockowo. The Stork, czyli jeden z laureatów ubiegłorocznego przeglądu kapel rockowych. Następnie Zdzielni Chłopcy, to też jest tutaj nasz lokalny zespół, zresztą bardzo dobry, nominowany też do nagrody Fryderyka. Później bardzo kolorowy i też znany zespół Wonky One. To myślę, że będzie spore widowisko, bo panowie się bardzo lubią przebierać w różnorodne, kolorowe ubrania, więc oprócz tego, że będzie to muzycznie, to jeszcze i wizualnie będzie to świetne widowisko. I na koniec dnia wielka muzyczna niespodzianka, czyli Lady Punk. No, zespół, którego na pewno nie trzeba nikomu przedstawiać. Zna go i starsze pokolenie, i młodsze pokolenie, także na pewno wykonają swoje największe przeboje. Ja mam nadzieję, że będzie kryzysowa narzeczona. Nie wiem jak państwo. I niedziela, to już trochę zmieniamy znowu klimat. Na początku będą pokazy taneczne grup związanych tutaj z naszym miastem. Następnie na scenie pojawi się Julia Kmiecik, która występowała w programie The Voice Kids i tam była pod skrzydłami Dawida Kwiatkowskiego. Następnie znana też młodszej publiczności Julia Żugaj, no i wspomniany już Dawid Kwiatkowski, co myślę, że też jest satysfakcją dla młodszego pokolenia, że też i takie gwiazdy się u nas pojawią. Jeżeli chodzi o różnorodność tych zespołów, myślę, że jest i młodsi i starsi coś tutaj znajdą dla siebie. Oczywiście też przez cały weekend nie zabraknie takich atrakcji jak Wesołe Miasteczko, Strefa Gastronomiczna, Strefa Animacji też na pewno będzie przez całą sobotę i całą niedzielę, także zapraszamy całymi rodzinami.
1: Dni Legnicy przed nami, a program za nami. Program Co jest grane w Legnicy już kończymy, więc dziękuję serdecznie za to, że byliście z nami. No i zapraszam na kolejne audycje, przypominając jednocześnie, że te od poniedziałku do piątku w Radiu Złote Przeboje 90 FM. Do usłyszenia.
2: Radio Złote Przeboje 90 FM.
4: Radio Złote Przeboje.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
1: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku wszystkie piwa w butelkach i puszkach 24 w cenie 12. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce.

0: 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
1: Reklama.
2: Radio Złote Przeboje 90 FM. Co jest grane w Legnicy?
3: Dobry wieczór. Zaczynamy program Co jest grane w Legnicy. Kłaniam się nisko, Maciej Czujko, witam serdecznie. W naszej audycji regionalnej mówimy o tym, co dzieje się ciekawego, interesującego w rozrywce i kulturze Legnicy. Dzisiaj troszeczkę o klasach dronowych, ale przede wszystkim Legnicka Biblioteka Publiczna. Mówimy o tym, co ciekawego dzieje się właśnie tam, żeby żadna impreza Was nie ominęła. Zapraszam, Anna Gontowska przed Wami.
2: Radio Złote Przeboje, 90 FM.
4: Właściwie co miesiąc biblioteka wychodzi do mieszkańców z bardzo bogatą ofertą zajęć. I to nie tylko siedziba, ta najważniejsza placówka znajdująca się w zabytkowym budynku dawnej Loży Masońskiej, ale jeszcze 12 placówek filii bibliotecznych, które rozmieszczone są w miarę regularnie w całym mieście. I tutaj ogromna praca biblioteki polega na zajęciach przede wszystkim z najmłodszym czytelnikiem. Próbujemy uczyć go korzystania ze wszystkich aspektów kultury, nie tylko czytelnictwa, ale także ze sztuk plastycznych, muzycznych. Zajmujemy się ekologią, zajmujemy się edukacją muzyczną, która jest bardzo mocno zarzucona obecnie w szkołach, szczególnie podstawowych, a w średnich chyba już w ogóle tego też nie ma. Takie zajęcia, które prowadzimy dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, kończą się właśnie na przełomie maja i czerwca pasowaniem na czytelnika, ekolutka bądź słuchacza biblioteki. Dzieci są bardzo dumne, otrzymują specjalny dyplom, zaproszenie dla siebie i rodziców do biblioteki, jakąś pierwszą książeczkę. I wiele razy już mówiłam, że bardzo chętnie najmłodsi czytelnicy korzystają z naszych zasobów i zaczynamy tą edukację czytelniczą, taką najprostszą już od dzieci w wieku od 2 do 5 lat, takich, no my nazywamy je pampersiakami, bo często rzeczywiście jeszcze zabezpieczone w pieluszki przychodzą do biblioteki i wiedzą już, co to jest biblioteka, przychodzą do regału, wyciągają książki z regału, z tego najniższego dla dzieci specjalnie przystosowanego i wraz z rodzicami bądź opiekunami uczestniczą bardzo aktywnie w zajęciach, które nie oparte są tylko i wyłącznie o książkę, bo te dzieci nie wytrzymałyby nawet pół godziny czytania książki, ale to są zajęcia plastyczne, malują łapkami, pupami, tańczą, czasami śpiewają, różnego rodzaju działania sensoryczne są podejmowane. Widać, że taka potrzeba, szczególnie wśród młodych, świadomych rodziców, jest bardzo duża, żeby te dzieci korzystały jak najwięcej z dodatkowych działań i dodatkowych bodźców. A naszą dodatkową zaletą jest to, że wszystkie zajęcia w bibliotece, tak samo jak wypożyczanie książek, odbywają się nieodpłatnie. Z dużych działań to szczególnie pragnę uwagę zwrócić na działania ekobiblioteki, bo wydaje mi się, że nasz region miedziowy jest szczególnie ciągle jeszcze mimo wszystko narażony na różnego rodzaju niedogodności związane z zatruwaniem środowiska. I ekobiblioteka już od ponad 10 lat, prawie 15, organizuje maratony ekologiczne i turnieje ekologiczne dla młodszej i starszej młodzieży po to, żeby ten wzrost świadomości wśród nich był wyższy, bo to wydaje nam się, że to przede wszystkim młodzi ludzie wdrażają albo przynajmniej powinni wdrażać przesłania ekologiczne w praktykę, sprawdzać to, czego są uczeni i w szkole, i w naszych placówkach. Ostatnio mieliśmy okazję zorganizować dofinansowany przez Fundację Orlen taki cykl warsztatów Slow Fashion, Slow Life, w którym wspólnie razem z młodzieżą uczyliśmy się prawdy o modzie, bo po pierwsze wiadomo, że jesteśmy bardzo mocno manipulowani i chodzi o to, żeby co roku kupić nowy ciuch, bo ten już jest niemodny sprzed roku. Po drugie, coraz gorszej jakości kupujemy produkty i coraz droższe, szczególnie ekologicznie jest wyprodukowanie każdej sztuki odzieży odzieży, tam idą ogromne ilości wody, zatruwa się środowisko, barwniki. Tym bardziej, że Państwo wiecie, gdzie najczęściej wykonywane są te różne sztuki odzieży, gdzie są produkowane. I mieliśmy okazję powiedzieć o tym młodzieży, gdzie nauczyli się oceniania wartości takiej odzieży, żeby nie kupować wszystkiego, co im się tylko w oczy rzuca, żeby można było przerabiać zgodnie z własnymi potrzebami bądź fantazją, żeby ta odzież nieco dłużej służyła. I proszę sobie wyobrazić, że młodzież i uczestnicy także warsztatów terapii zajęciowej, to były takie dwie grupy, które spotkały się dopiero na finale, ale byli zachwyceni takimi możliwościami, które ukazali im prowadzący warsztaty. I ta kolorowa młodzież, szczególnie z 5. liceum w Legnicy imienia Jana Heweliusza, bardzo im dziękuję za bardzo czynny i fantastyczny udział, miała swoje własne pomysły na różne rozmaite przeróbki, na tworzenie czegoś z niczego. To była nie tylko odzież, to była także biżuteria wykonywana przez nich samych. Także tego rodzaju działalnością zajmuje się również biblioteka obecnie, bo to już jest bardzo inny model biblioteki w porównaniu z latami 80. czy początkiem lat 90. Już powtórzę po raz kolejny, że uważam, że biblioteki były tymi instytucjami kultury, które pierwsze otworzyły się bardzo na odbiorców i jakby dostrzegły konieczność nowych form pracy, przedstawienia społeczności lokalnej, że już samo wypożyczanie książek to trochę za mało po to, żeby ci ludzie później chcieli przychodzić i te książki rzeczywiście wypożyczać. Biblioteka staje się takim przyjaznym miejscem dla mieszkańców. My teraz wprowadziłyśmy taki eksperyment w soboty, gdzie zauważyłyśmy, że ta frekwencja wypożyczających jest nieco mniejsza. Staramy się takie soboty w bibliotece zapewnić na przykład rodzicom, którzy przychodzą z dziećmi, żeby to nie było tylko właśnie wypożyczanie książki, ale jakieś dodatkowe zajęcia, bądź może jakaś projekcja ciekawego filmu dokumentalnego. To się dopiero rozkręca, ale wydaje mi się, że wtedy, kiedy rodzice mają czas, kiedy czasami tatusiowie są wysyłani na spacer z dziećmi właśnie w sobotę, a nie zawsze jest dobra pogoda, to mam nadzieję, że w końcu trafią do biblioteki i zobaczą, że to bardzo ciekawe i rozwijające twórczo i dla dzieci, i dla opiekunów. Biblioteka stała się przyjaznym miejscem dla ludzi z różnego rodzaju niepełnosprawnościami. Bardzo chętnie przychodzą do biblioteki osoby z neuroatypowościami, bo postrzegani jesteśmy jako takie przyjazne miejsce, gdzie można usiąść, gdzie można, jeśli chce się oczywiście, porozmawiać czasami także o swoich problemach, gdzie nikt nie wytyka palcami. My się szkolimy ustawicznie, jeśli chodzi o obsługę i zajęcia dla osób właśnie neuroróżnorodnych. Chcemy jak najwięcej wiedzieć na ten temat i jak najbardziej być przyjaznymi dla takich właśnie czytelników czy odbiorców działań kulturalnych. Ale przychodzą do nas również osoby niepełnosprawne. Mamy znakomity kontakt z Legnickim Kołem Osób Niewidomych i co miesiąc odbywa się dla nich projekcja filmów z audiodeskrypcją w porozumieniu ze stowarzyszeniem De Facto. To właśnie w chwili zbiorów muzycznych i specjalnych, bo te specjalne zbiory to audiobooki, które kiedyś były właśnie dedykowane tylko osobom niewidomym i niedowidzącym, a w tej chwili cieszą się bardzo dużym powodzeniem także wśród czytających trochę inaczej, bo przy prasowaniu, przy prowadzeniu samochodu albo tym, którzy mają lekkie problemy właśnie z czytaniem i często równolegle chcą odsłuchiwać chociażby szkolną lekturę. Mamy bogatą ofertę dla osób nie tylko z niepełnosprawnością ruchową, ale także z lekką niepełnosprawnością intelektualną. Takie zajęcia często się dla nich odbywają w bibliotece, zresztą odbywa swoje próby w naszej siedzibie Nadziejowy Teatrzyk, działający przy Stowarzyszeniu Osób Niepełnosprawnych i Przyjaciół Nadzieja. Naprawdę ten kontakt, zresztą już od lat 70. nawiązywany z osobami niepełnosprawnymi, przynosi wielkie korzyści. Oni są bardzo otwarci, bardzo chętnie uczestniczą we wszelkiego rodzaju zajęciach i biblioteka kojarzy im się jako miejsce bezpieczne, ciekawe. Czasami nawet można w tej bibliotece pośpiewać, w jakiś inny sposób wyrazić swoje zainteresowania. Przez całe wakacje i w czasie ferii organizujemy zajęcia dla dzieci pozostających w mieście. Zawsze są one bezpłatne i dziękujemy tutaj za dofinansowanie przez gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii. Dzięki temu te zajęcia są atrakcyjne. Oczywiście staramy się przemycić trochę wiedzy dla dzieci w oparciu właśnie o książki gromadzone w bibliotekach, ale także są to zajęcia plastyczne, dostają dzieci nagrody za wykazanie się szczególnymi zdolnościami. Drobne nagrody, które zawsze mobilizują i inspirują do dalszych działań. Ten program jest bardzo bogaty i właściwie wszystkie placówki legnickie takie zajęcia prowadzą i myślę, że tutaj mogę Państwa odesłać do szczegółowego programu, który za chwilę ukaże się na stronie biblioteki. Będzie można się zapoznać z ofertą tej swojej najbliższej filii, do której już być może dziecko jest zapisane.
3: To były zapowiedzi bibliotecznych wydarzeń, a teraz może troszeczkę książek, które są do wypożyczenia w Legnickiej Bibliotece, bo przecież to jest istota działalności LBP, o której mówi w naszym programie Anna Gontowska.
4: A ponieważ lato przed nami, coraz cieplej się robi i wakacyjne wyjazdy, to chcę Państwu też kilka książek nieco lżejszych polecić. Między innymi książka, która stała się podobno najlepszym reportażem podróżniczym roku. Książka Ricky Fatland, Żeglarz. Podróż przez utracone Imperium Portugalskie. Portugalia to niewielki kraj z wielkimi ambicjami, bo Imperium Portugalskie istniało najdłużej spośród europejskich potęg kolonialnych. Rozciągało się od Gwinei Bissau do Timoru Wschodniego, od Japonii do Amazonii, począwszy od wypraw Henryka Żeglarza. Autorka nie dość, że sama podróżuje tropami różnego rodzaju odkrywców, podróżników, misjonarzy przez pustynie, oceany, lasy deszczowe, poznaje nowych ludzi, to sporo opowiada nam o historii odkryć geograficznych, ale też o historii ludzi, którzy gdzieś tam w wielką historię byli wplątani. Jest taki bardzo piękny rozdział tej książki zatytułowany Najbardziej samotny człowiek na świecie. Ten najbardziej samotny człowiek na świecie to XVI-wieczny rycerz, który z różnych przyczyn nie walczył wraz ze swoimi współbraćmi Portugalczykami, przeciwstawił im się, przeszedł na stronę wroga w Indiach podczas jednego powstań w Indiach, został później złapany, okrutnie torturowany, stracił nos, prawą rękę, kciuk w lewej, także zostały mu tylko 4 palce. I podczas rejsu, kiedy być może miał wracać do ojczystej Portugalii, uciekł ze statku, wyskoczył ze statku i wylądował na wyspie Świętej Heleny. To była wyspa bezludna całkowicie. Przestawały tam statki, ponieważ miała jedno wielkie dobro w sobie. Mianowicie dobrą, świeżą, czystą, słodką wodę. On uciekł na wyspę Świętej Heleny. Mieszkał tam przez wiele lat. Zmarł tam nawet. Początkowo ukrywał się przed kolejnymi statkami. Później żeglarze przywozili mu ubrania, pomagali w ścięciu tych włosów, którymi zarastał, przekazywali zwierzęta hodowlane, a także nasiona, różnego rodzaju zbóż, warzyw i owoców. I właściwie dzięki niemu Wyspa Świętej Heleny stała się kwitnącym rajem dla podróżników. Został on sprowadzony do Europy, spotkał się z królem portugalskim, został wysłany również do papieża. Nie odnaleziono żadnych zapisków z tych spotkań. W każdym razie zostały mu jego winy względem kraju odpuszczone, ale wrócił na wyspę, nie chciał oglądać już swoich rodaków. Najbardziej samotny człowiek na świecie, który żył na malutkiej wyspie Świętej Heleny, oddalonej o tysiące kilometrów od zamieszkałych stałych lądów.
2: Radio Złote Przeboje 90 FM. Co jest grane w Legnicy?
3: To Anna Gontowska polecała dobre książki. Wrócimy jeszcze do Anny Gontowskiej, żeby powiedziała, co jeszcze na horyzoncie, jeśli chodzi o wydarzenia organizowane przez LBP. Ale teraz Dolnośląska. Policja ostrzega. Internetowe oszustwa.
1: Starszy aspirant Łukasz Poremski, sekcja prasowa Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.
5: To jest tak, że wydaje się, że znamy podstawowe zasady tej takiej higieny cyfrowej, tego jak się zachowywać w internecie, żeby nie dać się oszukać, ale też przestępcy cały czas zmieniają swoje sposoby działania i też wykorzystują sztuczną inteligencję, więc chciałam zapytać o to, o jakich nowych sposobach oszustów możemy mówić właśnie w internecie i na co dolnoślązacy powinni być szczególnie uczuleni, może coś, na co wcześniej nie zwracaliśmy uwagi.
1: Sztuczna inteligencja dała nam możliwość korzystania z wielu narzędzi, do których nie mieliśmy dostępu do tej pory. Natomiast z tych narzędzi różnego rodzaju korzystają również przestępcy. I teraz tak, z informacji, które posiadamy, bardzo często jest tak, że AI dało możliwość modyfikacji obrazu albo dźwięku, i mamy tutaj na myśli głos, tak żeby zmodulować głos oszusta, żeby nie był rozpoznawalny i nie był utożsamiany konkretnie z tą osobą. Jeżeli mamy do czynienia z przestępstwami, w których rzeczywiście ta twarz bądź wizerunek jest potrzebny, oszuści modyfikują wizerunek tak, żeby się upodobnić do jakiejś osoby znanej, bo w ich odczuciu budzi to zaufanie. Jakby takim nowym trendem, który występuje od pewnego czasu, jest oszustwo na platformę streamingową. Bardzo często jest też tak, że oszustwo to poprzedzone jest stosownym mailem albo SMS-em o informacji, że twoja subskrypcja z jakiegoś powodu wygasa. Bardzo często też jest tak, że po krótkim czasie, kilkunastu minutach, czasami kilku godzinach, dzwoni operator danej sieci, potwierdza fakt wysłania wiadomości SMS czy mail i wciąga w nas rozmowę. No i tutaj właśnie te nowoczesne narzędzia, technologie są potrzebne do tego, żeby chociażby podczas rozmowy telefonicznej zmodyfikować i zmodulować głos tak, żeby w procesie ewentualnego przypisywania winy po zatrzymaniu taka osoba mogła powiedzieć z rozbrajającą szczerością, że to przecież nie mój głos, to nie byłem ja. Oczywiście rozmowę...
5: No ale przepraszam, policja też wie, że AI istnieje.
1: Oczywiście, jak najbardziej. Dlatego jest tutaj taka sytuacja, że oszuści świadomie, z premedytacją to robią. Niemniej jednak w toku wykonywanych czynności procesowych mamy możliwość wyłuskania tego głosu i, że tak powiem, dotarcia do pierwotnego głosu. Niemniej jednak korzystamy z innych narzędzi, które pozwalają nam przypisać winę konkretnie tej osobie. Schemat działania tego oszustwa, jak już wcześniej powiedziałem, jest następujący. Początkowo mail bądź SMS o treści kończącej się subskrypcji, zaraz informacja telefoniczna, łączenie się z biurem obsługi klienta, oczywiście ten proces chwilkę trwa i rozmówca jest wciągany w swojego rodzaju grę prowadzoną przez oszusta. Ta gra ma na celu przede wszystkim wyciągnięcie, jak zwykle w tego typu oszustwach, danych osobowych, loginów i haseł. W niektórych przypadkach nawet loginów i haseł do naszych kont. Wszystko po to, żeby posłużyć się danymi osobowymi do popełniania kolejnych oszustw, albo mając login i hasło do konta internetowego, konta bankowego, wejść na to konto i dokonać stosownych transakcji. Wszystko po to, aby wyciągnąć z naszego konta pieniądze.
3: Trochę spraw kryminalnych i wracamy do biblioteki, żeby dowiedzieć się, co w najbliższym czasie, co interesującego, co ważnego się dzieje i troszkę pogadać też w ogóle o sprawach bibliotecznych najróżniejszych.
4: Oczywiście biblioteka to również spotkania nie tylko z pisarzami, ale także z twórcami kultury chociażby. I tak w czerwcu, już 18 czerwca zapraszam na spotkanie z Waldemarem Krzyskiem, no człowiekiem legendą, pochodzącym właśnie tak, nie pochodzącym pochodzącym, bo nie urodził się w Legnicy, ale właściwie wychował się i uczył się od podstawowej szkoły w Legnicy, więc może trochę jednak pochodzącym z Legnicy, genialnym reżyserem, 80 milionów, Mała Moskwa, W zawieszeniu, wspaniałe filmy, które zresztą też często dzieją się, przynajmniej w części w Legnicy, były też w Legnicy realizowane. To będzie taka trochę nostalgiczna podróż, przypuszczam, że od dzieciństwa do obecnych planów reżysera. To spotkanie organizuje Stowarzyszenie Przyjaciół Sztuki. No właśnie, to jest też jeden z dowodów na to, że z bardzo wieloma stowarzyszeniami biblioteka współpracuje, daje im przestrzeń do realizacji różnego rodzaju zamierzeń. Wiadomo, że żadne spotkanie nie może obejść się bez naszego wsparcia i współudziału. Zapraszam również na spotkanie w czerwcowe z Joanną Jaks. Znakomita autorka książek historycznych. Tym razem mam nadzieję, że poprowadzi nas przede wszystkim przez swoje najnowsze dzieło, trylogię wołyńską i dalsze losy ludzi, którzy z Wołynia przyjechali do na Dolny Śląsk, między innymi do Wrocławia, i w bardzo ciekawy sposób, no bo właśnie historyczna książka ukazuje tą panoramę miasta i być może miasta Dolnego Śląska na tak zwanych ziemiach odzyskanych, w jaki sposób ludzie próbowali poradzić sobie z życiem, a w jaki sposób władza ludowa im tego nie ułatwiała. Joanna Jaks stwierdzi, że w powieściach nie ma przypadków. Rzeczywiście wszystkie jej książki związane są z bardzo dobrym researchem, poszukiwaniami bibliograficznymi, źródłowymi, a dodatkowo często również bohaterowie literaccy noszą w sobie dużą dozę biografii różnych osób znanych autorce. Oczywiście bardzo dużo działań związanych z czytaniem dzieciom, bo cały czas uczestniczymy w programie Cała Polska czyta dzieciom. Organizujemy zajęcia w ramach Biblioteki Przyjaznej Maluchom. Bardzo proszę, zapraszam do zapoznania się z naszą ofertą na naszej stronie internetowej. Ach, jeszcze nie powiedziałam z ekologicznych takich działań. Bardzo ciekawy quest zorganizowaliśmy i on jest dostępny właściwie przez cały rok na stronie biblioteki, bądź można się z nim zapoznać w ekobibliotece. Uczestnicy questu przechodzą przez park miejski, zapoznając się z najciekawszymi gatunkami przyrody, roślin, zwierząt, z różnymi ciekawostkami związanymi z historią parku. I później otrzymują pieczątkę w ekobibliotece bądź małą, drobną nagrodę, jeżeli to w danym czasie jest możliwe. Cieszy się on dużą popularnością, bo tak naprawdę otwiera Park Legnicki, bardzo piękny i rzeczywiście zabytkowy ludziom, bo bardzo niewielu Legniczan, a cóż dopiero przyjezdnych, wie cokolwiek o historii tego parku i o fascynującej liczbie gatunków, także takich nieco egzotycznych, jak chociażby miłożąb japoński, które w tym parku się znajdują. Ten quest znajduje się także na ogólnopolskiej stronie questów. Zapraszam Państwa do zwiedzania także przyrody legnickiej. Dobrze, a teraz możemy dalej. Czekam na pytanie.
3: Mam. No. To od razu. To ja się ujawnię, Pani Aniu, bo zazwyczaj się nie ujawniam. Tak pięknie Pani opowiada o książkach, że moje ujawnianie nie ma żadnego sensu, a mogłoby mieć nawet destrukcyjny wpływ na ten piękny proces. Ale znamy się już tyle lat, że chyba mogę pokusić się o zadanie po raz wtóry pytania o czytelnictwo. Mam wrażenie, że pytałem no ładnych parę lat temu o to. No i teraz bym chciał zapytać, czy przez te parę lat, załóżmy, że to było 6-7, cokolwiek się zmieniło, cokolwiek drgnęło. Czy na przykład te wasze działania edukacyjne skierowane wobec tych najmłodszych, co to kiedyś byli pampersiakami chociażby nawet, a teraz już gdzieś ta podstawówka im się tam przytrafiła, czy oni przychodzą?
4: Przychodzą, ale trochę później, bo jak już zaczynają studiować, to najczęściej wyjeżdżają z Legnicy albo zainteresowani są no jednak całkiem inną lekturą. Kiedy pracują, mają dzieci, tworzą rodziny, zakładają rodziny, to też jednak tak w wieku tym takim rozwojowym nieco mniej mamy czytelników, wracają do nas w okolicach 50. Oczywiście nie mówię, że nie ma w ogóle czytelników w wieku 20, 30 i 40 lat, ale wracają do nas w wieku 50 i 60 lat. Także mamy dwie największe grupy czytelnicze, to właśnie dzieci i młodzież. Ze skazaniem na dzieci i właśnie osoby w wieku już przedemerytalnym i emerytalnym, które mają czas na czytanie książek po prostu. A oprócz tego no, są też tacy, którzy nigdy nie stracili kontaktu z biblioteką i ta książka zawsze była dla nich bardzo ważna i niezbędna. I bez względu na przypisywanie do jakiejkolwiek grupy wiekowej zawsze z biblioteki oferty korzystali. Ja powiem coś jeszcze. Był taki moment, to jest oczywiście moje subiektywne zdanie, był taki moment, kiedy ta książka była dla nas relatywnie tania i bardzo wiele osób kupowało książki prywatnie. Czytało je w domach, czasami oddawało później do biblioteki. Wydaje mi się, że książka podrożała i w ogóle życie nam bardzo mocno, koszty życia podrożały. I w tym momencie, jak książka w księgarniach jest droższa, to więcej osób też zaczyna przychodzić do biblioteki. I myślę, że wydaje mi się, że za chwilę może taki nie bardzo znaczący wzrost, ale jednak odnotujemy. Bo jeśli chodzi o czytelnictwo w ogóle w Polsce, nawet czytając to, co opisuje w swoich sprawozdaniach Biblioteka Narodowa, to jakiś niewielki wzrost się odnotowuje po bardzo wielu latach spadku. My też odnotowujemy w niektórych filiach wzrosty, w innych to są dosłownie kilkuosobowe spadki, ale takie też są. Związane też jest to z niżem demograficznym i z tym, że moje miasto ukochane się wyludnia. Jeszcze niedawno mieliśmy ponad 90 tysięcy mieszkańców, w tej chwili już 89 tysięcy 900 iluś, więc to też ma wpływ oczywiście na czytelnictwo w bibliotece, ale ja opowiadałam już Państwu o tej mojej teorii, że często ludzie przychodzą po gotowy produkt, to znaczy te działania dla pampersiaków, te zajęcia dla dzieci i młodzieży, spotkania autorskie, sesje popularno-naukowe, bardzo dużo zajęć odbywa się związanych z historią Legnicy, przychodzą do nas historycy, regionaliści i opowiadają o historii miasta, czy ludzi z nim związanych. Cieszą się bardzo dużą popularnością i proszę sobie wyobrazić, że w ubiegłym roku, w 2025 roku, pobiłyśmy własny rekord frekwencji na tak zwanych imprezach bibliotecznych, szeroko pojętych. Ostatnio było chyba około 45 tysięcy odwiedzających biblioteki w celu właśnie skorzystania z jakichkolwiek zajęć, a w ubiegłym roku było 68. Jeżeli przyjmiemy, że...
6: To duża zmiana.
4: Tak, bardzo duża zmiana, ja zaraz ją też wytłumaczę, bo pozyskaliśmy fundusze z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na program, który nazywał się Literacki Dolny Śląsk i organizowaliśmy spotkania z autorami i większość z nich wyraziła zgodę, to są tacy trochę mniej znani autorzy, nie tacy bardzo zapoznani, żeby te spotkania były transmitowane poprzez internet na Facebooku. To tam wydatnie zwiększyło ilość odbiorców, bo o około 13 tysięcy osób. Ale jeżeli odejmiemy od tych 68 13, to właśnie też te 45 tysięcy to jest bardzo duża liczba, którą, powiem bardzo brzydko i kolokwialnie, przerobiliśmy w naszych placówkach, ale proszę pamiętać, że my jesteśmy bardzo szczęśliwi, że Państwo do nas przychodzicie i z dziećmi, ale to zawsze za tym się kryje bardzo solidne przygotowanie i duża praca po to, żeby później z wielką wygodą i przyjemnością i stworzyć, by mogli Państwo zobaczyć stworzone przez nas ciekawe zajęcia, bo tak naprawdę my bardzo rzadko wynajmujemy kogokolwiek do prowadzenia zajęć. Robimy to sami, więc musimy napisać scenariusz, już musimy się przygotować, musimy napisać książkę, musimy pojechać po materiały do tych zajęć, jeżeli to są jakieś związane z plastycznymi zajęcia. I za to bardzo dziękuję bibliotekarzom. Myślę, że nie tylko Legnickim. Ja mogę podziękować Legnickim, ale tak w tej chwili wygląda praca w bibliotekach.
2: Radio Złote Przeboje 90 FM. Co jest grane w Legnicy?
3: Anna Gontowska, dyrektorka Legnickiej Biblioteki Publicznej, a ja na początku programu mówiłem, że będziemy mówili o dronach, że powiemy o klasach dronowych, czyli o edukacji, jeśli chodzi o sterowanie dronami. No i co? I przed nami ogólna rozmowa na temat zapotrzebowań przedsiębiorców na Dolnym Śląsku na drony, ale w kontekście oczywiście tego, że my jesteśmy tutaj w Legnicy pionierem, jeśli chodzi o edukację dronową, bo w Wojskowej Szkole Średniej imienia Zawiszy Czarnego w Legnicy funkcjonuje klasa operatorów i technologii dronów. Pierwsza taka klasa w Polsce, no to chyba warto w tym kontekście przedstawić tutaj przedstawiciela Dolnośląskiej Izby Gospodarczej. Zapraszam serdecznie, bardzo ciekawy temat. Joanna Struteńska nagrywała.
2: Radio Złote Przeboje 90 FM.
6: Mariusz Szabrowski, wiceprezes Dolnośląskiej Izby Gospodarczej.
5: Rzeczywiście przedsiębiorcy potrzebują dronów w swoich biznesach na Dolnym Śląsku?
6: Tak, z tego względu, że pewnie mało kto wie, że są takie branże, które bardzo potrzebują, ze względu na to, że drony ułatwiają pewnego rodzaju działania. Ja podam tylko taki jeden przykład. Spotkałem się z przedsiębiorcami, którzy już to wykorzystują. Przede wszystkim w dużych powierzchniach firm logistycznych. Proszę sobie wyobrazić, gdzie mamy setki palet, prawda? I dotychczas, no jak to życie, te palety trzeba było liczyć ręcznie, prawda? Czy przez wskaźniki, tak? A dzisiaj dron, który jest odpowiednio przygotowany, może nie tylko szczytywać, liczyć, ale i nagrywać, prawda? No i w tym momencie po pierwsze ułatwia, jeżeli chodzi o przede wszystkim liczenie, ale po drugie to też jest bezpieczeństwo. Ludzie, którzy przemieszczają się na różnego rodzaju platformach, drabinach, wózkach, widzieliśmy wielokrotnie różnego rodzaju nieszczęśliwe zdarzenia. Ponadto tutaj nie jesteśmy w stanie po prostu, jeżeli chodzi o inwentaryzację, bo to głównie o tym mówię, nie jesteśmy w stanie zgubić tych palet, prawda? I jest to szczegółowe, dokładne liczenie, a poprzez nagrywanie możemy to utrwalać i wykorzystywać, jak to się mówi, w każdej przyszłości. Także drony to, tak jak mówimy, że my jako przedsiębiorcy oczekujemy wykwalifikowanych młodych ludzi, pasjonatów, podkreślam, ale nauka podąża do przodu i kompetencje przyszłości na pewno też będą ukierunkowane przede wszystkim na ten zawód.
5: Branża logistyczna, jakie jeszcze branże?
6: No, wszystkie branże też możemy powiedzieć związane z bezpieczeństwem, bo my bardzo często odnosimy, że bezpieczeństwo to zapewniają nam służby mundurowe. Tak, jesteśmy przygotowani, Straż Graniczna, Policja, prawda, czy różnego rodzaju inne służby, też takie jak Inspekcja Transportu Drogowego, ale chodzi o to kwestię, że drony mają bardzo szerokie wykorzystanie. To, co powiedziałem, umiejętność nagrywania, umiejętność przekazywania informacji. Ja chcę powiedzieć, że bardzo potrzebne jest również wykorzystanie na szlakach komunikacyjnych i na szlakach kolejowych. Tak? Nie będę sięgał dalej, ale proszę Państwa, ktoś będzie musiał przede wszystkim zabezpieczać te szlaki kolejowe, a w przyszłości to nie chodzi tylko, żeby to był mundurowy człowiek, który pracuje, ale również tam jest możliwość wykorzystywania wiedzy analitycznej, wiedzy rozpoznawczej, a także wiedzy, która będzie przydatna, no przede wszystkim w szerokim zakresie, jeżeli chodzi o obsługę tych dronów i powierzchni przemysłowych, powierzchni logistycznych. Także wykorzystanie jest bardzo szerokie, jeżeli chodzi o tę kwestię. Nie mówiąc już o tym, że spotykamy się z przedsiębiorcami, którzy naprawdę w bardzo malutkich biznesach również wykorzystują te drony.
5: Właśnie, bo mówimy tak trochę w czasie teraźniejszym, trochę w czasie przyszłym. Tak. Czy to takie wykształcenie związane z dronami, z techniką dronową, budowaniem dronów, to już jest konkretny zawód, którego przedsiębiorcy na Dolnym Śląsku szukają? Czy to jest jakby część obowiązków?
6: W tej chwili to jest jeszcze rozproszone. Bo my w naszej strategii, bo tak naprawdę, to my chcemy, żeby najlepsi absolwenci szli do szkół wyższych. I w naszej strategii chodzi o to, kwestię, żeby ta wiedza była kontynuowana. Więc ja mówiłem o takich szczeblach, że te zainteresowania to już powinny być objęte w szkołach podstawowych. Szkoła średnia to jest rozwój zainteresowań i pasji, a studia to już jest przyszły zawód. Więc tutaj my mówimy o tym cyklu około 10-letnim. I jeżeli takie osoby trafiają później na rynek pracy, to one są w pełni wykwalifikowane. To już jakby działania państwa, oczywiście Ministerstwa Edukacji, Nauki, prawda, powinny być ukierunkowane na to, żeby był w przyszłości taki konkretny kierunek w szkołach średnich czy na studiach i zawód operator drona. Tu wracając jeszcze do tego, co pani powiedziała, no samo też wykorzystywanie w przemyśle filmowym, fotografowaniu. Dron widzi z powietrza nawet z kilku kilometrów więcej, czy z kilkuset metrów, jak człowiek z powierzchni poziomej. To samo, nie ukrywam, stoimy wielokrotnie w korkach na terenie ulic i my widzimy maksymalnie 10 samochodów przed sobą. Drony, które są w powietrzu, przekazują do centrum zarządzania, prawda, informacje i obraz z odległości kilku kilometrów. Także możemy sobie również planować, jeżeli chodzi o te działania. Geodezja, tak? Czyli geodeci, którzy wykonują również swój zawód. Oni też potrzebują informacji, ale nieraz nie muszą się podzierać przez trudne warunki, byśmy powiedzieli to naturalne, a dron może nam przekazać to informacje. Natomiast jak my ją wykorzystamy, to właśnie wszystko będzie zależało, jak edukujemy swoich właśnie przyszłych operatorów, tych młodych ludzi, którzy będą mieli odpowiednie umiejętności. Sam zawód, tak jak to powiedziałem, operator drona, bez umiejętności analitycznych, bez koncepcji, bez zrozumienia, to jest tylko pewnego rodzaju fragmentem. Tutaj potrzeba nam przede wszystkim osób, tak jak powiedziałem, z pasją, zainteresowaniem, którzy będą tę wiedzę zgłębiać, poszerzać i mam nadzieję, że jeszcze stworzą niektóre rozwiązania, o których my dzisiaj nie wiemy.
2: Radio Złote Przeboje, 90 FM.
3: Klasy dronowe na Dolnym Śląsku, klasy dronowe, klasa dronowa w Legnicy już od roku w Szkole Średniej imienia Zawiszy Czarnego w Legnicy funkcjonuje taka klasa operatorów i technologii dronów, więc mamy się czym pochwalić. A teraz co? A teraz wracamy do tematów kulturalno-rozrywkowych. Wracamy do Anny Gontowskiej, dyrektorki Legnickiej Biblioteki Publicznej, która troszeczkę książek nam dzisiaj poleciła, troszkę mówiła o tym, co w najbliższym czasie, jeśli chodzi o różnego rodzaju wydarzenia. A teraz problemowo, bo my tutaj polecamy dobre książki i mówimy o tym, jakie to są książki, jak Anna Gontowska próbuje dzielić te recenzje, czyli na te poważniejsze i na te bardziej rozrywkowe, a jak faktycznie się wypożycza w Legnickiej Bibliotece też z podziałem na te poważniejsze i rozrywkowe.
7: I jak pani na antenie poleca książki, to ta paleta jest zawsze dosyć szeroka, ale jak tak obserwuję od wielu lat, to tak 3/4 to jest ta taka literatura tak zwana ambitna, czyli ta taka nieco trudniejsza, 1/4 to taka literatura rozrywkowa. A czy te proporcje wypożyczeń układają się, czy udało się pani przez lata wywalczyć, żeby te proporcje układały się chociaż odrobinę, chociaż trochę zmierzały w tę stronę?
4: A, to jest moja podstępna działalność, bo proporcje są całkiem inne. Czytający poszukują lektury łatwej, lekkiej, przyjemnej. Nie znaczy, że gorszej. I dla mnie, moje kierowniczki, które są w Komisji Doboru Księgozbioru i kierowniczka działu gromadzenia i opracowania zbiorów, to już wiedzą, że kiedy przychodzą do nas z listą książek do zakupu, tak zwanych kontynuacji, to ja zgrzytam zębami, bo mam już 13 książkę w cyklu, która jest coraz słabsza zresztą i mi się to bardzo nie podoba, ale jeżeli jest zapotrzebowanie czytelników, to oczywiście taką książkę kupujemy, z tym, że bardzo starannie sprawdzamy, czy ta książka kolejna rzeczywiście ma dalej, cieszy się takim dalej popytem, jak te pierwsze tomy, bo rzeczywiście bywa bardzo często tak, że te książki są słabsze i zauważają to także nasi czytelnicy i te książki już potem mają o wiele mniejsze wypożyczenia, więc po prostu jesteśmy w stanie zrezygnować z takich kontynuacji, z czego ja się cieszę. Natomiast do naszych audycji to ja wybieram książki, o których jest mi łatwiej powiedzieć, takie, którymi ja się interesuję. No bo cóż można powiedzieć o takim zwykłym czytadle? Jeżeli to jest taki bardzo prosty romans, no to nie mogę spoilerować, więc tylko Państwo pewnie zauważyliście po długości moich opowieści, że jak jest książka troszkę bardziej skomplikowana, to łatwiej mi się o niej Państwu opowiada. A kiedy jest taka bardzo prościutka, ale wiem, że jest to autor czy autorka bardzo poczytny, bardzo poszukiwany i wypada powiedzieć, że mamy po prostu tę książkę w zbiorach, to przynajmniej staram się jakieś jedno zdanie na temat tej książki powiedzieć. Kiedy opowiadamy o książkach, to wydaje się Państwu pewnie, że tych książek jest bardzo dużo, nowości jest bardzo dużo w bibliotece, a my ciągle cierpimy na niedosyt nowości. I to nie tylko jest związane z tym, że książek ukazuje się bardzo dużo. Każdy pisze książki, tak? Gdzie każdy je czyta.
7: Jest więcej osób, które chcą pisać, niż tych, które chcą czytać chyba.
4: No jeszcze to nie jest prawda, ale tak czasami to rzeczywiście się wydaje. Natomiast no tutaj muszę powiedzieć trochę gorzko, że Narodowy Program skierowany do bibliotek, zakup nowości do bibliotek publicznych, którego fundusze pochodzą z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i prowadzony jest przez Bibliotekę Narodową, zawsze był trudny, bo w ostatnich latach musieliśmy 70 bądź 80 nawet procent wkładu własnego wykazywać, żeby pozyskać te pozostałe 20. Czyli jak jeszcze w ubiegłym roku pozyskaliśmy około 53 tysięcy, mówię w tej chwili z głowy, musieliśmy mieć wkładu własnego, czyli zakupić z własnego budżetu 150 tysięcy, za 150 tysięcy złotych książek. To było dla nas bardzo trudne do zrealizowania. To w tym roku okazało się, że budżet ogólnopolski na zakup nowości wydawniczych do bibliotek, a to nie tylko książki w formie papierowej, z 34 milionów został okrojony do 10. I wiemy, mamy już taką wiedzę, bo to darczyńca jakby tutaj określa kwotę przyznaną i kwotę, która jest wymagana naszego wkładu własnego, że otrzymamy 20 tysięcy złotych na cały rok, na wszystkie placówki legnickie. Ja wiem, że jak są problemy z budżetem państwa, to najpierw w kulturze się szuka oszczędności. A kultura to jest bardzo niewymierne dobro i cała moim zdaniem struktura nie tylko fizyczna, ale intelektualna społeczeństwa zależy jednak od tych, którzy też czytają i edukują się ustawicznie, a o tym się często zapomina, tego się nie da wymierzyć, ale to jest bardzo ważne. Żałuję, że nie mamy takich programów, które byłyby stabilne i dawały jednak większą możliwość finansowania tych zakupów przez państwo. Jesteśmy postrzegani, Legnica jest postrzegana jako bogate miasto najczęściej, kiedy my piszemy wnioski, piszemy co roku do takiego programu zakup komputerów do bibliotek, zatytułowany jest zresztą Kraszewski. Zawsze otrzymujemy odpowiedź odmowną, bo Legnica jest bogatym miastem. To się nie przekłada wcale na dofinansowanie kultury, mimo że ostatnie lata, muszę przyznać, były takie bardziej stabilne dla nas, ale oczywiście tych książek chcielibyśmy mieć dla Państwa w ofercie o wiele więcej i żebyście Państwo nie musieli zapisywać się na jakiś przebój literacki, bo tak też czasami bywa, że jest kolejka osób, które chcą przeczytać jak najszybciej ten najnowszy kryminał poczytnego autora, czy jakiś dobry romans, czy jakąś inną książkę. Także my stoimy bardzo mocno przed różnego rodzaju wyborami, stąd chociażby też książki elektroniczne w bibliotekach. Chcemy, żeby Państwo mieli możliwość w podróży, czy w ogóle, jeśli wolicie, korzystania z tabletów, czy z ekranów szeroko pojętych. Też, żebyście mieli możliwość takich książek wypożyczenia w bibliotece. Jest taki program również e-booki na Dolnym Śląsku. Bardzo dobry program, gdzie są właśnie książki raczej popularno-naukowe oferowane dla Państwa. Pamiętajcie, że to jeśli nie znajdziecie czegoś na półce, to my będziemy się starali albo ściągnąć razem w miarach, będziemy starali się ściągnąć w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych, bądź właśnie czasami poprzez te e-booki znajdziecie Państwo w zasobie bibliotek.
2: Radio Złote Przeboje 90 FM. Co jest grane w Legnicy?
3: To była Anna Gontowska, a teraz wracamy do rozmowy ze starszym aspirantem Łukaszem Poremskim z Dolnośląskiej Policji, który ostrzega przed oszustwami internetowymi różnorakimi. Joanna Strutyńska o te oszustwa pyta.
5: Czytam na Państwa stronie też o takiej metodzie na zdalny pulpit. Co to jest?
1: Tak, ta metoda już jest znana co najmniej od kilku lat. Wcześniej ona była określana jako AnyDesk, przetłumaczona na polski jako zdalny pulpit. Ta metoda polega właśnie na tym, żeby poprzez wciągnięcie w rozmowę, tak jak już wcześniej powiedziałem, naszego rozmówcę, wzbudzić u niego przekonanie o zagrożeniu pieniędzy zdeponowanych na koncie i potrzebie natychmiastowego zainstalowania na naszym urządzeniu wyposażonym w internet, i mamy tutaj na myśli telefon komórkowy, tablet albo komputer, w oprogramowanie, oczywiście tutaj mamy w cudzysłowie, bierzemy to oprogramowanie, które ma na celu chronienie naszego konta. Oszust wysyła link do tego programu, w zasadzie do strony, która zawiera ten program. Ten program montujemy na swoim urządzeniu wyposażonym w internet i ta instalacja tego programu ma zabezpieczyć nasz komputer. A to jest nic innego jak wprowadzenie do naszego urządzenia tak zwanego konia trojańskiego, kiedyś to się nazywało, do tego, żeby zainfekować nasz komputer, pobrać loginy i hasła, i tak naprawdę bez naszej wiedzy taka osoba może przejść w posiadanie danych zdeponowanych na komputerze albo na urządzeniu wyposażonym w internet i dostać się do naszego konta za pośrednictwem loginów i haseł zapisanych w pamięci tego komputera.
5: Mhm. Oprogramowanie, które ma chronić nasze oszczędności, brzmi bardzo podejrzanie. Ludzie się na to nabierają?
1: No niestety cały czas zdarzają się przypadki, w których osoby się nabierają. Mamy tutaj do czynienia z przypadkami, w których oszust tak modyfikuje rozmowę, że poprzez między innymi wprowadzanie swojego rodzaju zakłopotania albo presji czasu, to jest bardzo

0: Jest też tak, że jeżeli jest jakaś awaria systemu komputerowego, bankowego, najczęściej ona jest poprzedzona różnego rodzaju kampanią informacyjną w mediach albo w radiu. Bardzo często jest też tak, że na różnego rodzaju stronach internetowych taka informacja jest w gazetach bądź na platformach wiarygodnych. Są takie informacje.
1: Że będzie awaria?
0: Że jest lub będzie taka awaria, albo na przykład w moim przypadku dostaję SMS-a na przykład od swojego banku, że w dniu tym i tym, w godzinach tych będzie problem z płatnością na przykład blika.
1: Tak. Prace serwisowe.
0: I wtedy mam informację taką potwierdzoną z pewnego źródła, że coś takiego będzie miało miejsce. Natomiast jeżeli ja mam niepewność bądź wątpliwość, czy rzeczywiście jest to SMS wygenerowany z prawdziwego źródła i rzeczywiście zawiera prawdziwą informację, dzwonię do swojego banku i upewniam się rzeczywiście w rozmowie z pracownikiem banku, czy coś takiego rzeczywiście będzie miało miejsce. Oczywiście czasami też jest taka sytuacja, że różnego rodzaju fejkowe informacje mogą wtrafić do sieci i mogą być nieświadomie udostępniane przez różnego rodzaju platformy. Na to nie mamy wpływu, dlatego tym bardziej powinniśmy się uzbroić w cierpliwość i powinni mieć zawsze z tyłu głowy informację, że jeżeli dzwoni do nas konsultant z informacją, że w tym momencie nasze pieniądze są zagrożone, zawsze mamy możliwość rozłączyć się, zadzwonić jeszcze raz my sami na infolinię naszego banku albo bezpośrednio do banku, w którym mamy zdeponowaną jakąś kwotę pieniędzy, upewnienie się, czy rzeczywiście rozmawialiśmy z pracownikiem tego banku. Bardzo często jest tak, że takie proste rzeczy mogą uchronić oszczędności naszego życia.
1: Wróćmy jeszcze do tego, jak pomaga niestety oszustom sztuczna inteligencja, to znaczy do tego generowania audio i generowania obrazu. Tutaj rozumiem, że też kwestią są sztuczne profile, które na przykład też zastępują w jakiś sposób profile znanych nam osób, naszych znajomych tak zwanych.
0: Tak, oczywiście. Bardzo często też jest tak, że podczas rozmowy z daną osobą pozyskujemy informacje, na przykład kto poza tą osobą jest w dyspozycji umożliwiającej wyciągnięcie pieniędzy z tego banku, tak? Jeżeli na przykład senior powie, tak, upoważniłam do swojego konta wnuczka i tutaj pada imię, lat tyle i tyle, to bardzo szybko można w sztucznej inteligencji wygenerować głos przypominający swojego wnuczka, w którym można się, że tak powiem, posłużyć również w niecnych celach. Tak więc tutaj nie mamy jednego schematu, który mógłbym przedstawić, bo schemat jest taki, że rozmowa jest płynna w zależności od tego, kto jest rozmówcą, w jakim wieku jest rozmówca, albo w jakim stanie psychofizycznym ten rozmówca się w chwili rozmowy znajduje.
1: Mhm. Czyli tutaj w tym przypadku przywołanym mówimy o oszustwie na pracownika banku, tak? Że ktoś...
0: Tak, bardzo często jest też tak, to jest taki klasyczny punkt wyjścia, który moglibyśmy posłużyć jako przykład oszustwo na pracownika banku, na prokuratora, na policjanta. Sami doskonale wiemy, na czym może polegać takie oszustwo i na czym polega schemat. Jest poprzedzony telefonem pani bądź pana, pieniądze są zagrożone, z tej strony pracownik banku, imię i nazwisko tutaj pada, jak i również nazwa tego banku. Później rozmowa idzie jak po sznurku. Analogiczna sytuacja w przypadku oszustw na prokuratora bądź na policjanta. Pani wnuk, wnuczka, syn, córka popełnił poważne przestępstwo, przyjechał kogoś ze skutkiem śmiertelnym, doszło do wypadku, za chwileczkę pójdzie do więzienia, natomiast żeby uniknąć kary więzienia, proszę o udostępnienie możliwości dojścia do państwa konta bankowego albo wprost wydać pieniądze. I żeby uprawdopodobnić taką rozmowę, bardzo często jest tak, że swojej niewiedzy, szczególnie seniorzy, natomiast nie zawsze, mówią, że tak, posiadają, mają jakieś oszczędności życia w swoim miejscu zamieszkania i akurat nie było tak, że dwa dni wcześniej wnuk bądź wnuczka wyjechali w podróż służbową i to jest już informacja dla przestępcy, żeby bardzo szybko na prędce wygenerować w głos w AI albo posiadając taki głos w swojej bazie danych, bo nie łudźmy się, przestępcy też szykują się do tego typu niecnych procederów, puścić w tle rozmowę głos młodego mężczyzny, który prosi z drugiego planu babcię o udostępnienie tych pieniędzy. Wszystko to wpływa na uwiarygodnienie rozmówcy.
1: No właśnie, bo z tego, co pan opowiada, to ja rozumiem, że przestępcy robią wcześniej jakby tak zwany research.

0: I czy to są jednak rzeczy bazujące na wiadomościach z internetu, czy trochę na ślepym trafie w trakcie na przykład rozmowy telefonicznej, że oceniają ten stan psychofizyczny, czy wyciągają jakieś informacje o nas, nie mając wcześniej w ogóle takiej wiedzy, czy jednak jakiś taki wcześniej sprawdzają jakoś to, wypytując czy rozglądając się w naszym miejscu zamieszkania?
1: Każdy z przestępców ma swój schemat działania. Mamy do czynienia z przestępcami, którzy działają na chybił trafił. Co wyjdzie, to wyjdzie. Bierzemy książkę telefoniczną, dzwonimy do takich osób, szczególnie starszych w podeszłym wieku, którzy kiedyś kilkanaście, czasami kilkadziesiąt lat temu zadeklarowali się do tego, żeby posiadać telefon stacjonarny, który trzymają do tej pory. I to jest wskazówka, że jeżeli ktoś dalej istnieje w tej książce telefonicznej, musi być seniorem, musi być osobą w podeszłym wieku, tak więc w pierwsze kroki kierujemy do nich, a czasami zdarza się grupa przestępców, która modyfikuje swój schemat działania w zależności od tego, z kim prowadzi rozmowę, o czym świadczą nasze statystyki, ponieważ ofiarą oszustów padają osoby nastoletnie, ale pełnoletnie, które posiadają już konta bankowe, jak i również seniorzy. I tutaj, że tak powiem, no spektrum działania jest bardzo duże, dlatego ciężko jest nam wskazać czasem schemat działania oszustów. Możemy wskazać ogólnikowe informacje, które mogą być przestrogą, niemniej jednak nie mamy jednego schematu działania, którym moglibyśmy, że tak powiem, wyłożyć naszym słuchaczom, widzom konkretne informacje. Po prostu musimy być czujni i stosować podczas rozmowy z przede wszystkim z osobami nieznajomymi pewną dozę niepewności i zawsze z tyłu głowy mieć informację, że może być to oszust. Za każdym razem, kiedy mamy niepewność, że może być to oszustwo, po prostu rozłączmy się.
2: Radio Złote Przeboje, 90 FM.
3: Oszustwa internetowe w oczach Policji Dolnośląskiej, no i w naszych głowach. Musimy pamiętać o tym, że są takie zagrożenia, żeby po prostu nie dać się oszukać. Na pewno nie oszukają was w Legnickiej Bibliotece, jeśli przyjdziecie wypożyczyć jakąś dobrą książkę, bo polecam wam na pewno coś wartościowego. Anna Gontowska u nas w programach, szefowa Legnickiej Biblioteki, zazwyczaj poleca książki i na sam koniec naszego programu właśnie taka króciutka polecajka.
4: Kolejna książka to książka, gdzie rosną cedry, zapiski z wędrówki przez Japonię, bo to taki czas wędrowania. Tym autorem jest Craig Mood, który wyrusza prastarym szlakiem Kumano Kodo na półwyspie Kii. Właśnie wędruje przez cedrowe lasy i to jest taka bardzo nostalgiczna i poetycka podróż wraz z przyjacielem, który już nie żyje. Często mamy takich towarzyszy podróży czy naszego życia, którzy są bądź wyimaginowani, bądź są to przyjaciele z dzieciństwa czy z młodości, którzy już z nami nie, na tej ziemi nie są i przyłapujemy się na tym, że z nimi rozmawiamy. Tutaj Amerykanin konfrontuje się z mieszkańcami półwyspu, którzy wiodą jeszcze bardzo tradycyjne życie. To nie są te nowoczesne miasta Japonii. To są najczęściej starzy ludzie, którzy pamiętają jeszcze drugą wojnę światową i bardzo ciekawa jest ta konfrontacja człowieka, który przybył z kraju, który zrzucał bomby do ludzi, którzy przeżyli drugą wojnę światową. Nie ma tutaj mowy o winie i karze, ale jest po prostu mowa o zwykłej ludzkiej egzystencji, o utracie, o małych, codziennych przyjemnościach. Bardzo ciekawa książka Rogera Paula Drua, Alicja w krainie idei. Jak znaleźć to jedno najważniejsze zdanie, które zostanie z nami na zawsze? Oczywiście Alicja to nie jest przypadkowy wybór. Pamiętacie Państwo Alicję w krainie czarów? Tym razem Alicja już dorosła i odbywa podróż w krainę idei. To bardzo ciekawy zabieg literacki, bo dorosła dziewczyna ze wszystkimi nowoczesnymi technologiami, które tak chętnie używają młodzi ludzie, czyli słuchawki, iPody, tablety, telefony, wyrusza w podróż do krainy idei i ma okazję posłuchać największych filozofów naszej cywilizacji. zadać im pytania, bo ta dziewczyna, o dziwo, ma wielką świadomość tego, co dzieje się na świecie. Wojen, niedoskonałości, nierówności życia. Chce znaleźć odpowiedź, w jaki sposób świat może stać się lepszym, a towarzyszy jej kangur, uwaga, kangur bibliotekarz, który również jest bardzo mądry i również podpowiada dziewczynie, jak widziano świat w czasie historii rozwijającego się przemysłu, rolnictwa. Opowiada o dawnych filozofach, o ludziach, którzy mieli wpływ na powstanie nowej cywilizacji. Bardzo ciekawa książka, bardzo przystępnie napisana. Te wywody historyczne, wywody filozoficzne, myślę, że są do przyjęcia już na poziomie ostatnich klas szkoły podstawowej i wyżej, ale również bardzo ciekawa książka dla dorosłego czytelnika.
3: I to tyle, co dzisiaj przygotowaliśmy dla Państwa, więc serdecznie dziękujemy za to, że byliście z nami, że słuchaliście, że korzystacie z oferty rozrywkowo-kulturalnej Legnicy, mówiąc najogólniej. Dziękuję, kłaniam się nisko i do usłyszenia w kolejnych audycjach. Przypomnę jeszcze tylko, że te nasze programy to są od poniedziałku do piątku codziennie wieczorem w Radiu Złote Przeboje 90 FM, którego właśnie słuchacie.
2: Radio Złote Przeboje 90 FM.

browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku wszystkie piwa w butelkach i puszkach 24 w cenie 12. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.

0: Autopromocja.
1: Popołudnie to nie czas na nudę.
2: Mam dla ciebie dużo muzyki, wiele ciekawostek i całą masę przydatnych informacji.
1: Włącz radio Złote Przeboje i przekonaj się, że po 14 dzieje się więcej niż myślisz. Razem rozkręcimy każde popołudnie.
2: Czekam na ciebie od poniedziałku do piątku po 14. Zapraszam, Jerzy Telesiński.
0: Autopromocja.

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha.